bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

jada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się to.

ale nie dam sobie wyjść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej, a twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Reklama. Miasto Czelać i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czelackie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czelać. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
2: I po reklamie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.
4: SK Koszalin News.
5: Warsztaty w muzeum, seanse w kinie Kryterium za symboliczne 2 złote, promocyjne bilety na basen i 4 wielkie plenerowe imprezy na osiedlowych Orlikach. Koszalińskie instytucje zaprezentowały program tegorocznej akcji Bezpieczne Wakacje. Na realizację darmowych i niskobudżetowych atrakcji miasto przeznaczyło 360 tysięcy złotych. Posłuchajcie, na co w lipcu i w sierpniu mogą liczyć przedszkolaki i uczniowie koszalińskich szkół.
6: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Szanowni Państwo, bezpieczne wakacje, w ogóle wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a to jest też czas naszych bezpiecznych wakacji, w których oczywiście biorą udział nasze koszalińskie instytucje kultury, zarząd obiektów sportowych, ale również inni partnerzy, którzy też dołączają zazwyczaj w takich okolicznościach, czyli nasze spółdzielnie mieszkaniowe i też inni partnerzy, którzy też biorą w tym udział. Zgodnie z obietnicą daną wiele miesięcy temu, robimy tę konferencję odpowiednio wcześniej, tak aby był jeszcze czas na to, żeby poinformować mieszkańców, głównie dzieci oczywiście, żeby się zapisywać na te różne wydarzenia, które będą się odbywały w instytucjach kultury, w Placu Młodzieży, czy też w spółdzielniach. I to właśnie dzisiaj chcemy zrobić. Także chcemy zaprosić mieszkańców Koszalina, dzieci z terenu Koszalina, do tego, żeby wzięły oczywiście udział w bezpiecznych wakacjach, które już za chwilę w naszym mieście i w całym naszym kraju się rozpoczynają. O szczegółach oczywiście powiedzą dyrektorzy, którzy stoją tutaj razem ze mną.
7: Dzień dobry, Joanna Chojecka, dyrektor Muzeum w Koszalinie. Szanowni Państwo, muzeum jak co roku zaprasza na cykl wydarzeń pod hasłem Bezpieczne Wakacje. Zapraszamy już od 30 czerwca na cały lipiec i na cały sierpień na zajęcia pod hasłem Czym Muzeum Bogate, czyli wakacyjne podróże w czasie 760 lat Koszalina. Podczas tych warsztatów, które będziemy organizować od wtorku do piątku dla dwóch grup o godzinie 10 i 12, zapraszamy na warsztaty najmłodszych, podczas których wcielą się w zawody, można powiedzieć, wymarłe z historycznych, takie jak rybacy naprawiający sieci czy kaletnicy, a także mincerze. Będą również w sierpniu możliwość będzie przygotowania w ramach warsztatów zielarskich właśnie pakietów kompozycji lekarskich i wcielić się też na podstawie wystaw, jakie w tej chwili również gościmy w naszych murach, na przykład właśnie w zielarkę w oparciu o wystawę, na której mówimy o procesach oczary, czyli właśnie dlaczego taka wiedza kiedyś była tajemna. Również bardzo wyjątkową propozycją będzie warsztat w pracowni bursztynu i to jest akurat bardzo ograniczona forma, bo odbędą się te warsztaty podczas 2 dni, czwartek, piątek, 9-10 lipca i tutaj zapraszamy w godzinach 10, 12, 13.30 trzy grupy i to jest wyjątkowa propozycja rzeczywiście, także zapraszamy bardzo wszystkich zainteresowanych o jak najwcześniejsze zgłaszanie grup. To będą warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli zapoznać się nie tylko z historią zawodu i tajnikami zawodu bursztynnika, ale będą mogli wykonać własną ręczną ozdobę, którą oczywiście zabiorą ze sobą na pamiątkę. To są wydarzenia tutaj na Młyńskiej i 28 lipca zapraszamy na spektakl Młodzież i Dzieci, na spektakl Teatru Władca Lalek w Słupsku. To będzie spektakl pod tytułem Czerwony Kapturek. Odbędzie się w Teatrze Dialog, także też będzie to okazja do takich teatralnych przeżyć. To wszystko tutaj w Muzeum na Młyńskiej, natomiast oczywiście zapraszamy również do Jamna. Tam będą też warsztaty, które będą osnute oczywiście o kulturę jamnejską, w tym warsztaty z druku klockowego, warsztaty z polichromii, warsztaty ceramiczne. To wszystko w Jamnie. A jeszcze na krótko wrócę tutaj do nas na Młyńską, bo również oczywiście będziemy organizować na podstawie wystaw, w tym wystawy sztuki współczesnej, warsztaty z kolażu w oparciu o wystawę Reorientacje, nowa odsłona kolekcji Osieckiej. Jeżeli chodzi o odpłatność, to wstęp na wszystkie wydarzenia 10 zł, to jest wstęp właśnie wejścia na wystawę, bo będzie to polegało na tym, że właśnie najpierw będzie zapoznanie się z wystawą, potem będą warsztaty. Z kolei na spektakl 5 zł to jest ten spektakl, który odbędzie się 28 lipca w Teatru Lalek. Zarówno jest to propozycja dla grup zorganizowanych, czyli zgłaszają po kilkanaście osób grupy, jak i właśnie, jeżeli to są indywidualne zgłoszenia dla naszych dzieci tutaj z Koszalina, również dołączamy po prostu do poszczególnych grup. I również jeżeli chodzi o strukturę wiekową, to proszę się nie martwić, też tak organizujemy grupy, aby były rzeczywiście odbiorca był jak najbardziej dedykowany dla naszej propozycji.
8: Dzień dobry, Monika Modła, zastępca dyrektora Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Centrum Kultury 105 artystyczne wakacje rozpoczyna 1 lipca. Zapraszamy serdecznie, jak co roku, wszystkie dzieci do kina Kryterium. Gramy 35 seansów przez całe wakacje, codziennie od poniedziałku do czwartku. O godzinie 10.30 będą odbywały się specjalne seanse dla dzieci. Cena biletu tylko 2 zł, także serdecznie zapraszam. Dodatkowo, jeżeli mówimy już o seansach, zapraszam na kino letnie w amfiteatrze. 2 lipca i 9 lipca odbędą się specjalne seanse kina plenerowego. Wstęp na kino plenerowe jest bezpłatny. Serdecznie zapraszam również na amatorski ruch artystyczny, czyli przygotowaliśmy 1 lipca na rozpoczęcie wakacji taką specjalną artystyczną niespodziankę. Przed naszym obiektem, przed Centrum Kultury 105 powstała fantastyczna ławka, piękny, szeroki chodnik i tam będzie odbywało się bardzo dużo różnych animacji. I między innymi rozpoczynamy właśnie 1 lipca takim plenerem malarskim i tutaj zapraszamy wszystkie dzieci z Koszalina. Nie obowiązują żadne zapisy. Zapraszamy wszystkich, postawimy sztalugi i będziemy malować najpiękniejsze zakątki naszego miasta. Wstęp na te wydarzenia jest bezpłatny. Zapraszam również na 4 warsztaty artystyczne, które odbędą się podczas wakacji. 2 w lipcu i 2 w sierpniu. Będą to warsztaty plastyczno-malarskie oraz rękodzielnicze. I tutaj mamy dla 2 grup wiekowych od 7 do 10 lat i powyżej 11 roku życia. Także serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową. Można zapisy na te 4 dodatkowe zajęcia, czyli lipiec i sierpień, ruszą zaraz za tydzień. Natomiast na pozostałe, tak jak powiedziałam, zapisy nie obowiązują. Zapraszamy serdecznie i zapraszamy na naszą stronę internetową, na której będzie dodatkowo cały opis wszystkich warsztatów, które proponuje Centrum Kultury 105. Jeżeli mówimy o kinie Kryterium, to oczywiście gościmy również grupy, czyli półkolonie z miasta Koszalina, ale również indywidualnych odbiorców. Natomiast na warsztatach plastycznych jest zmienność. Te dzieci się mieszają, co rusz na tych warsztatach są inne dzieci i każdy może z tych warsztatów skorzystać. I na tym nam najbardziej zależy, żeby każde dziecko z Koszalina mogło poznać, czym naprawdę zajmuje się Centrum Kultury i jakie tajniki można u nas poznać. Szukamy nowych tematów i na przykład, tak jak przy warsztatach rękodzielniczych, będzie temat latynoamerykański. I tam instruktorzy będą wszystko robili pod właśnie temat latynoamerykański, więc jakby każde warsztaty są inne i szukamy nowych rozwiązań i szukamy też możliwości, przychodzą różne grupy dzieci. To są warsztaty takie impulsowe, czyli nie takie warsztaty, które prowadzimy cały rok i możemy prowadzić tematykę od początku nauki rysunku, tylko są to warsztaty impulsowe i szukamy tematów dla dzieci. Każdy może przyjść i spróbować swoich umiejętności.
9: Dzień dobry, Magdalena Młynarczyk-Wezgraj, dyrektorka Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Jak co roku Koszalińska Biblioteka Publiczna, czyli filie biblioteczne oraz budynek główny, zapraszają dzieci do udziału w zajęciach zorganizowanych oraz do korzystania z oferty biblioteki w postaci książek, gier, planszówek, puzli każdego dnia przez lipiec i sierpień. W lipcu natomiast dla dzieci między 8 a 12 rokiem życia oferujemy warsztaty w kilku częściach miasta. 7 filii bibliotecznych z naszych 10 będą realizować zajęcia warsztatowe. Może przypomnę tę ulicę. To jest Ruszczyca, Struga, Wenedów, Młyńska, Wańkowicza, Lelewela, Spokojna, czyli zasięgiem właściwie całe miasto obejmujemy, oraz budynek główny przy placu Polonii. Warsztaty odbywać się będą między 12 a 15. I będą to zajęcia rękodzielnicze, warsztaty edukacyjne, warsztaty przyrodnicze oraz z zakresu edukacji regionalnej, czyli chyba to, co lubimy najbardziej. Taki projekt już od wielu lat cieszy się popularnością, on teraz powrócił. Julki z krainy tulipanów, tulipan jako ten charakterystyczny motyw zdobniczy wykorzystywany w dawnej sztuce jamnejskiej, no a julki są z nami cały czas, te pozytywne skrzaty uczące dzieci troski, życzliwości, otwartości, empatii. Zapraszam na stronę internetową Biblioteki Głównej, na podstrony wszystkich filii. Zapisywać można się osobiście, odwiedzając naszą bibliotekę, nasze filie biblioteczne i tam uzyskać bliższą informację, jak również telefonicznie. Będą zapisywane przede wszystkim, czy w pierwszej kolejności, dzieci, które korzystają z bibliotecznego księgozbioru, ale zapraszamy wszystkie chętne młode osoby. Bibliotekarki współcześnie to nie tylko fachowczynie od księgozbioru, opracowywania, udostępniania, ale też animatorki, edukatorki, wiele z nich jest pedagogzkami, terapeutkami zajęciowymi. Ta oferta jest bardzo bogata w ciągu całego roku. Chciałam dziś zaprezentować przede wszystkim, co oferujemy dodatkowo latem, ale tak jak na początku wspomniałam, biblioteki przez lipiec i sierpień również pracują i w całym tygodniu oferują też, poza księgozbiorem, pięknym w ogóle teraz wydawniczo, cudownym księgozbiorem dla najmłodszych, również takimi materiałami edukacyjnymi. Obsada filii prawie wszystkich pozwala również na prowadzenie tych dodatkowych zajęć, spotkań, różnych pokazów w ciągu całego roku, więc chcę podkreślić, że ta letnia oferta przy bezpiecznych wakacjach nie jest uboższa, tylko właśnie ubogacona o te dodatkowe rzeczy.
10: Dzień dobry, Monika Tkaczyk, prezes Zarządu Obiektów Sportowych. Ja zapraszam na wszystkie obiekty sportowe i rekreacyjne, którymi zarządza Zarząd Obiektów Sportowych, tak jak ten. Wszystkie obiekty są przygotowane po przeglądach, odnowione. Na każdym obiekcie praktycznie coś się będzie działo, zaczynając od basenu na ulicy Jedności. Zapraszamy na basen w bardzo promocyjnej cenie 3 zł za 60 minut. Zapraszamy też do parku wodnego, gdzie no, nie mam takiej promocji, ale będzie bardzo dużo nowych atrakcji. Będzie otwarty basen zewnętrzny dla plażowiczów. W sierpniu będzie tam też kino na leżakach. Na Wodnej Dolinie będzie troszeczkę imprez organizowanych przez nas w tym roku. Między innymi będą 2 turnieje w lipcu i w sierpniu. Piłki plażowej, siatkówki o Puchar Prezydenta. Będą śniadania z kowrem. Zaczynamy już 21 czerwca. Będzie Noc Świętojańska. Będzie tam dużo się działo. 5 lipca zapraszamy na beach party. Będzie fajna dyskoteka nad samym zbiornikiem wodnym. Więc myślę, że na parku Robin Hooda będą warsztaty łucznicze organizowane przez naszą kampanię rycerską. A więc myślę, że na obiektach sportowych też będą zajęcia przez kluby sportowe organizowane. Zapraszam serdecznie. Jak co roku robimy przetargi i jakby to zlecamy innej firmie i na wodnej, i na sportowej, i na 2 basenach mamy przetargi. Mamy na razie obsadę ratowniczą. Oczywiście wiadomo, to różnie bywa. Rano się to sprawdza, bo bywają takie dni, że mamy braki, ale na razie sobie radzimy. Już w tej chwili jest plantowany piasek na Wodnej Dolinie, zabawki są przejrzane, pomalowane, umyte, więc myślę, że wszystko jest gotowe na wakacje. I jeszcze na razie Wody Polskie nie koszą, myślę, że no to oni decydują, ale no to są 2 koszenia w roku, więc czekają, aż ta roślinność taka będzie dosyć bujna i wtedy skoszą i mam nadzieję, że to będzie lada chwila, ale to mówię, to są tylko 2 koszenia, więc musimy czekać, aż ta roślinność naprawdę będzie duża. Mamy uzgodniony już harmonogram badań z sanepidem, więc na pewno będzie bezpiecznie. Ruszamy od 1 lipca, jeżeli chodzi o kąpielisko, od 1 lipca do końca wakacji, od 10 do 18 będzie 2 ratowników czuwało nad bezpieczeństwem. Pierwsze badanie musi być zrobione przed rozpoczęciem kąpieliska, teraz już nie pamiętam tych dat, ale przed, na 5 dni przed i później już są zgodnie z harmonogramem sanepidu. W zeszłym roku było cały czas, wszystkie badania były dobre. W parku wodnym będą dmuchańce dla dzieci na tej strefie zewnętrznej.
11: Michał Misiurny, pełnomocnik do spraw uzależnień. Tradycyjnie jeszcze tylko przypomnę, że bezpieczne wakacje mają charakter akcji profilaktycznej. Jest to w lwiej części finansowanej z budżetu Biura Pełnomocnika do spraw uzależnień. Są to alternatywne formy spędzania czasu wolnego, które mają zabezpieczyć koszalińskie dzieci i młodzież, te, które pozostają z różnych powodów na wakacje w mieście, przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, w tym sięganiem po środki psychoaktywne. Tegoroczny budżet na bezpieczne wakacje to 360 tysięcy złotych i zaplanowaliśmy 24 tysiące wejść, biletów, uczestników, w zależności od tego, jak się dana forma uczestnictwa nazywa. Może tylko wspomnę tutaj, uzupełniając ofertę jednostek kulturalnych miasta, że mamy dwa takie tak zwane hity sezonu zawsze w bezpieczne wakacje, czyli Park Linowy i Play Park, które no, cieszą się dużym powodzeniem. Tam mamy zaplanowaną no, gigantyczną liczbę wejść, natomiast no, jest to działalność komercyjna, niezwykle droga, stąd też nie zawsze nastarczymy tych możliwości tego wejścia. Podobnie jak w zeszłym roku, do obu lokalizacji wejście jest limitowane dziennie, natomiast ustaliliśmy z właścicielami, że będzie to limitowane na zasadzie 50% grupy zorganizowane, 50% osoby indywidualne, żeby każdy mógł skorzystać. Obciążenia, powiem tak, no obciążenia budżetu biura pełnomocnika rosną, głównie ze względu na inflację, ale również ze względu na zmniejszone wpływy związane ze spadkiem wartości kapslowego. Czyli krótko mówiąc, kapslowe, mówiąc językiem urzędowym, jest to opłata za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Ona jest obliczana od wartości sprzedanego alkoholu. Polacy zdecydowanie mniej w tej chwili spożywają napojów alkoholowych i w związku z tym ten przypis kapslowego jest również zmniejszony. Tak to działa. Natomiast przez lata ostatnie, od pandemii, poprzez mijającą inflację, mieliśmy bardzo duży wzrost kosztów utrzymania instytucji i organizacji pozarządowych, które prowadzą profilaktykę i terapię uzależnień na terenie miasta. Stąd też można powiedzieć, że ten budżet pełnomocnika do spraw uzależnień skurczył się no, blisko 30% właśnie ze względu na rosnące koszty obsługi naszych beneficjentów. Jeżeli chodzi o organizację bezpiecznych wakacji, akcji Lato Bezpiecznych Wakacji, tutaj przygotowywanych i zakontraktowanych przez biuro pełnomocnika, to 100% pieniędzy pochodzi z pieniędzy tegoż biura. Natomiast miasto w ramach swojego budżetu, czy tak zwanych środków własnych gminy, również wspiera organizacje jednostki kulturalne miasta, i które również dokładają swoje pieniążki do tej organizacji. Oferta jest skierowana dla uczniów koszalińskich szkół, czyli osoba, która chodzi do szkoły, czy to jest szkoła podstawowa, czy ponadpodstawowa, musi okazać legitymację szkolną. Natomiast nie dotyczy to dzieci przedszkolnych. Z praktycznego powodu nie jesteśmy w stanie zweryfikować w żaden sposób przynależności. Poza tym no, większość tych atrakcji, no, nie licząc oczywiście Play Parku czy Parku Linowego, to są raczej atrakcje wymagające sprawności fizycznej no już osoby uczęszczającej do szkoły. Także tam spodziewamy się mniejszej ilości po prostu przedszkolaków. Półkolonie dofinansowujemy zawsze. Natomiast w zależności od dysponowanymi środkami finansowymi po prostu robimy to na zasadzie wspierania. Pamiętajmy też o tym, że zarówno świetlice środowiskowe, placówki wsparcia dziennego, kolonie organizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, jak i kluby osiedlowe koszalińskich spółdzielni mieszkaniowych, no, są to zadania, przynajmniej jeżeli chodzi o kluby osiedlowe i półkolonie, również no, te jednostki pobierają opłaty od rodziców. Te osoby przebywające na koloniach korzystają gremialnie z tych udogodnień, jeżeli chodzi o wejścia do różnych miejsc atrakcyjnych na terenie miasta w ramach bezpiecznych wakacji. Także my dokładamy tak naprawdę no, niewielkie, symboliczne pieniądze, ale jednocześnie istotne ze względu chociażby na transportowanie dzieciaków po mieście. Pierwszy inauguracyjny wakacyjny piątek tutaj na Sportowej Dolinie 3 lipca i to będzie takie oficjalne otwarcie bezpiecznych

0: imprezy się nie sprawdziła. Szukamy innej formuły dla tej lokalizacji, bardziej takiego chilloutowego spędzenia czasu. Nie z zaplanowanymi imprezami, z głośną muzyką, tylko właśnie takie spokojne, bardziej rodzinne, może bardziej skierowane do młodych mieszkańców Koszalina, ale tam są też takie stacjonarne grille. Ostatnio przejeżdżałem, też widziałem, że już mieszkańcy sami się organizują, korzystają z tych miejsc do siedzenia, do leżenia, do grillowania, do tego, żeby po prostu spędzać czas. To jest sposób taki mniej zorganizowany, bardziej samodzielny.
1: Przypomnijmy, oficjalna inauguracja bezpiecznych wakacji w Koszalinie 3 lipca na terenie sportowej doliny.
2: SK Koszalin.
1: Za nami konferencja Możesz Wszystko, która była podsumowaniem kolejnego etapu projektu More Life Future. Inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego koncentruje się na budowaniu regionalnego systemu wsparcia dla uczenia się przez całe życie oraz dostosowywaniu kształcenia do potrzeb rynku pracy. O szczegółach marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
3: Staraliśmy się pokazać tym projektem, że po pierwsze powinniśmy się uczyć przez całe życie, po drugie nigdy nie powinniśmy niezależnie od wieku zamykać sobie jakiejkolwiek drogi do myślenia o swojej przyszłości, wychodząc poza pewne schematy. I tym właśnie chcieliśmy zarażać od najmłodszych do najstarszych. Pokazywać, że przede wszystkim Pomorze Zachodnie to takie miejsce z gigantycznym potencjałem, w którym można się realizować naprawdę w bardzo, bardzo różnych obszarach. Po to staraliśmy się zapraszać ludzi, którzy na co dzień trochę otwierają umysł, podpowiadają, trochę kołczują i trochę taki sieją pozytywny ferment. I to zarówno z zewnątrz, ale też cała misja naszych lokalnych ambasadorów to jest pokazanie też życiorysów, takich autentycznych ludzi z krwi i kości z Pomorza Zachodniego, którzy bardzo często nagle robią kariery w takich obszarach, których nie planowali, czasami nawet nie śnili. A okazuje się, że dzięki temu, że w którymś momencie znaleźli jakąś inspirację i poparli ją własną wewnętrzną determinacją, osiągnęli i osiągają sukcesy w pisaniu książek czy w wyścigach rajdowych, chociaż nie mamy toru formuły pierwszej na Pomorzu Zachodnim.
4: Jak wyglądał ten projekt, jeśli chodzi o te kampy, warsztaty? Tego było naprawdę sporo.
3: Nam zależało na tym, żeby te pieniądze, które do nas trafiły z Unii Europejskiej, były jak najlepiej zainwestowane w człowieka. A więc nie wydawaliśmy pieniędzy, jak niektórzy, trochę można powiedzieć konkurenci, bo przecież to wiele regionów dostało tego typu wsparcie. Nie wydawaliśmy ich na jakieś wielkie, gigantyczne kampanie promujące na przykład pana marszałka, ale staraliśmy się dotrzeć do jak największej ilości ludzi w całym województwie. My jesteśmy województwem, które jak zresztą każdy duży region ma swoją specyfikę i trudno mówić o pewnym mianowniku wspólnym, jeżeli weźmiemy perspektywę młodego człowieka w Szczecinie, w Świnoujściu, czy w Łobzie, albo w Wałczu. Dlatego chcieliśmy być wszędzie, jak najbliżej ludzi, i to zarówno młodych, którzy właśnie wybierają swoją drogę życia, jak i przedsiębiorców, po to, żeby ich trochę łączyć z pomiędzy sobą, a więc potencjał społeczny z potencjałem gospodarczym. Chcieliśmy też wciągać jak najwięcej tych dorosłych na pokład, którzy niekoniecznie są zadowoleni z tego, jak przebiega dotychczas ich kariera zawodowa. I wydaje mi się, że w związku z tym stąd tak trudno definiowalny jest ten projekt, bo to były dziesiątki, jeśli nie setki różnego rodzaju działań, które na pewno spotkały się z ciekawym odzewem tysięcy naszych mieszkańców.
4: To zapytam jeszcze o ambasadorów Pomorza Zachodniego. Tutaj mamy szeroki przekrój, jeśli chodzi o dziedziny życia, o zawody, ale także o wiek. Jak wyglądał dobór? No i skąd jakby taki pomysł, żeby zaprezentować te poszczególne osoby, które no mimo wszystko postawiły na jedną kartę w trakcie swojego życia, tak?
3: Powiem tak, pierwotnie pomysł zrodził się z tego, że tak naprawdę spotkaliśmy na swojej gdzieś drodze urzędowej, powiem w ten sposób, a więc w ramach działalności osoby naprawdę o takich życiorysach, które, na których na kanwie można by napisać książkę, bo właśnie takie osoby, które jak kierowca rajdowy, no gdyby nie to, że jakoś w którymś momencie się spotkaliśmy i młody

0: Chłopak opowiedział, jak to z mistrza breakdance'u zrodził się talent kierowcy rajdowego. No to trzeba przyznać, że to jest historia trochę na przynajmniej jakiś krótki dokument, jeżeli nie książkę, bo mam nadzieję, że Robin jeszcze swoją historię będzie pisał bardzo, bardzo długo. I tak, czy Marek Krupiński, podaję jako przykład, nie żebym wyróżniał kogokolwiek, który w wieku 40 ponad lat wsiadł na rower i nagle objechał całą Polskę, a to jest naprawdę spory dystans, bo mówię, że objechał na raz, z krótkimi tylko odpoczynkami i wygrał rajd dookoła Polski, za chwilę znowu rusza, a potem stał się trochę, bym powiedział, postrachem wśród ultramaratonistów na świecie, bo pojechał na pierwsze swoje poważne zawody, a my mu w urzędzie już wszyscy kibicowaliśmy, bo w jakiś sposób wspieraliśmy jego wyprawę do Stanów Zjednoczonych, gdzie jechał po prostu... zadanie było bardzo proste. Wsiada w okolicach Los Angeles na rower i wysiada w okolicach Bostonu. Zważywszy na to, że każdy, kto zna nie tylko dystanse w Stanach Zjednoczonych, ale i też przewyższenia, jakie tam są, no to musi mieć świadomość tego, jakie to jest wyzwanie pod względem i fizycznym, ale i psychicznym, bo to jak niesamowitą trzeba mieć psychikę, żeby tego dokonać. A Marek dojechał jako drugi. Żeby było weselej, jako pierwszy wśród mężczyzn. Więc to jest też taka historia takiego self-made mana, zrodzona tutaj na Pomorzu Zachodnim, więc zebraliśmy tego typu ciekawe osobowości trochę, nie chcę powiedzieć, że przez przypadek, ale po prostu dlatego, że w jakiś sposób nasze drogi, mówię drogi naszego urzędu z ich karierami się przecięły. A teraz postanowiliśmy dobrać jeszcze jedną lub dwie, ostatecznie skończyło się na dwóch osobach, które dzisiaj na razie przedstawiliśmy i wydają się być takimi jeszcze bardziej typowymi mieszkańcami Pomorza Zachodniego. Myślę, że dzisiaj celowo na razie nie zdradzono tak naprawdę, czym się zajmują, ale chcemy właśnie pokazać, że mogą to być czasami zupełnie niepozorne osoby, robiące absolutnie niepasujące, wydać by się mogło, do ich pierwotnego profilu rzeczy w swoim życiu zawodowym lub w tym życiu po godzinach.
1: To jeszcze pytanie, czy rzeczywiście Pomorze Zachodnie jest miejscem, gdzie ludzie mogą wszystko, gdzie mogą realizować swoje pasje i cele?
0: Ja nie ukrywam, że moim całym marzeniem, jeśli chodzi o Pomorze Zachodnie i też misją chyba życiową, już teraz mogę tak powiedzieć, po tylu latach funkcjonowania na stanowisku marszałka, było właśnie to, żeby... Kiedyś powiedziałem takie zdanie, że budujemy, chcemy być coraz bardziej połączeni i mieć coraz lepsze drogi, ale nie po to, żeby coraz więcej młodych ludzi wyjeżdżało, tylko żeby coraz więcej ludzi, w tym również młodych, do nas przyjeżdżało i to nie tylko w celach turystycznych. I można powiedzieć, że z jednej strony na przykład takie wyzwania jak depopulacja, które dotyczą wszystkich regionów, w tym Pomorza Zachodniego i starzenie się społeczeństwa, to jest oczywiście gigantyczne wyzwanie. Ale ja dalej wierzę w to, że Pomorze Zachodnie, będąc jedną z najpiękniejszych takich przestrzeni, najbogaciej, bym powiedział, najhojniej obdarzonych przez naturę, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, a może i na świecie, może być fantastycznym miejscem do życia, jeżeli będziemy budowali perspektywy rozwoju i też jeżeli będziemy pokazywali, że te perspektywy rozwoju niekoniecznie zawsze muszą prowadzić do urzędu pracy, tylko być może czasami warto zainspirować się tym, kto... jakąś inną historią życia, nawet niekoniecznie z naszego regionu i naszym celem jest wspieranie tego typu pasji, które mogą przeradzać się następnie w sukces, bo tak jak dzisiaj o tym wspominałem, ja głęboko wierzę w to, że sukces regionu to jest zawsze suma sukcesów indywidualnych. Znaczy, jeżeli nie będziemy kreowali i wspierali ludzi w indywidualnych ich rozwoju, to nie mamy szans na dobrze prosperujący region. I ja, kończąc może ten wątek, powiem, że dzisiaj akurat to zupełna zbieżność, zbieg okoliczności. Ja miałem wielką okazję spotkać się z stypendystami marszałka. Co roku wybieramy od 4 do 8 osób, którzy są stypendystami marszałka w dziedzinie kultury. I akurat w tym roku zaczęła się ta historia w 2006 roku, więc w tym roku mamy 20 lat, przez ten okres 85 osób zostało stypendystami, ale w tym roku po raz pierwszy okazało się, że po tej części oficjalnej zawsze na taką symboliczną kawę się spotykamy i ja pytam o życiorysy, o to co, wiadomo, że sztuka, kultura to są bardzo szerokie, pojemne agregaty od plastyki poprzez muzykę, poprzez multimedia i tak dalej. I pytając dzisiaj o życiorysy osób, z niesamowitym zaskoczeniem stwierdziłem, że na 6 osób, które dzisiaj spotkałem, 3 osoby to są osoby, które nie urodziły się tutaj, przyjechały na Pomorze Zachodnie i zaczęły się wiązać zawodowo z tym regionem w ciągu ostatnich kilku lat. I oczywiście niebagatelna w tym rola Akademii Sztuki, ale nie tylko. Oni rozkochali się w naturze, w przyrodzie Pomorza Zachodniego. Często są to mieszkańcy, wydawać by się mogło, zamożnej Wielkopolski, z której nikt nie chce wyjeżdżać, a jednak wyjeżdżają na Pomorze Zachodnie, bo mówią, że tutaj jest dobry klimat, fantastyczna natura, ale też i taka dobra energia wśród ludzi. I ja głęboko wierzę w to, że jeżeli będziemy taką ścieżką podążać, to też jako Pomorze Zachodnie możemy wszystko. Dzięki serdecznie.
2: Z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem rozmawiał Michał Zaręba.
3: SK Koszalin News.
2: Targi pracodawców zorganizowano w ubiegłym tygodniu w hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie. Swoją ofertę edukacyjną i oferty pracy zaprezentowało kilkanaście firm i ośrodków szkolenia. Przeważały branże informatyczne, produkcyjne oraz handlowe.
4: Hanna Macyra, dyrektor HR.
5: Wasza firma zajmuje się budową szeroko pojętych placów zabaw.
4: Produkujemy urządzenia na place zabaw, ale też siłownie zewnętrzne, meble miejskie. No i w tej chwili jakby myślimy nad tym, żeby rozszerzyć wachlarz naszych produktów o usługę takiego całościowego planowania przestrzeni zewnętrznych.
5: Wasze place zabaw wyróżniają się wśród innych placów zabaw, bo no po prostu widać je. Czym one się charakteryzują?
4: Przede wszystkim są to place zabaw, które odpowiadają na potrzeby klientów, zarówno tych najmłodszych, tak, czyli dzieciaków, ale też tych, którzy inwestują w te place zabaw. My oczywiście mamy katalog produktów, ale tak naprawdę nasz każdy plac zabaw to jest indywidualny projekt. Dostosowujemy nasze urządzenia do potrzeb klientów, do wymagań dzieci. W związku z tym myślę, że to jest spora przewaga konkurencyjna, że nie sprzedajemy gotowych rzeczy tylko i wyłącznie, ale pomagamy klientom stworzyć tą przestrzeń.
5: Te place zabaw tylko Polska, czy współpracujecie już z zagranicą?
4: Eksportujemy nasze wyroby do 60 krajów na świecie. Praktycznie nie ma kontynentu, na których nie byłoby naszych wyrobów.
5: No i poszukujecie ludzi do pracy.
4: Tak. Poszukujemy cały czas ludzi do pracy, zarówno w tym obszarze produkcyjnym, jak i sprzedażowym. Obszar produkcji to głównie spawacze, stolarze, bo mamy urządzenia z drewna. Natomiast no też sprzedaż, tak, zarówno krajowa, jak i zagraniczna. I tu szukamy ludzi takimi, powiedziałabym, wysokimi kompetencjami językowymi w różnych językach. Nie tylko angielski, ale hiszpański, włoski, francuski, niemiecki.
5: Można u Was dobrze zarobić?
4: Tak, myślę, że jeżeli chodzi o taki lokalny rynek wynagrodzeń, to mamy, nie jesteśmy liderem, nie będę ukrywała, ale na pewno mamy taki solidny, wysoki poziom.
6: Paweł Łojko, Kołobrzeg.
5: Czym zajmuje się Wasza firma?
6: Wyposażamy gastronomię od początku do końca, można powiedzieć od przysłowiowego sztućca talerza, kończąc na najcięższym gastro, chociaż ten sztuciec i talerz to na końcu, praktycznie można powiedzieć kompleksowo gastronomię z projektami i tak dalej.
5: Świetna chyba miejscówka, bo Pomorze Środkowe to takie miejsce, gdzie właśnie ta branża choreka jest bardzo mocno rozbudowana i pewnie w wielu obiektach można Wasz sprzęt znaleźć.
6: To prawda, praktycznie można powiedzieć od Świnoujścia aż do Łeby to jest taki nasz pas działalności. Staramy się oczywiście to rozszerzać, ale póki co no, w tym pasie się znajdujemy. I zauważamy, że nasz region, a zwłaszcza Kołobrzeg, już przestaje być sezonowy. Przez cały rok te restauracje funkcjonują, także to jest dobry biznes tutaj.
5: Jakich pracowników poszukujecie?
6: Przede wszystkim serwisantów i monterów. Mówię, taki kierunek, który pojawia się w szkołach mechaniki, monter maszyn i urządzeń przemysłowych, to byłby pracownik idealny. Natomiast jeżeli trafi się ktoś, kto chce pracować, ale nie ma wystarczającej wiedzy, wiedzy, to my chętnie go nauczymy, przysposobimy do tego, żeby wiedział, na czym polega nasz zawód i zrobimy mu wszelkie uprawnienia.
7: Dobrze płacicie?
6: Wydaje nam się, że tak.
7: A ilu pracowników na teraz byście potrzebowali?
6: Myślę, że jeżeli by przyszło takich 3-5 serwisantów, to by była bajka, bo w tej chwili jest taki napięty okres
7: pomocy. Ten wysoki sezon,
6: tak, zbliżamy się do sezonu, gdzie wielu takich, powiedzmy, sezonowych restauratorów odpala swoje piece i inne urządzenia i nagle się okazuje, że trzeba je serwisować, bo rok stały nieużywane i no także mamy ręce pełne roboty.
8: Jolanta Kaczmaryk, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie, doradca zawodowy. Ta impreza jest adresowana przede wszystkim do młodych ludzi, z tego co rozmawiam z organizatorami. Mają mieć możliwość zapoznania się z potencjalnymi ofertami pracy, mają mieć możliwość zapoznania się z ofertami instytucji edukacyjnych, szkół, placówek wyższych oraz mają nauczyć się funkcjonowania na rynku pracy, to znaczy przygotowywać się w ramach warsztatów i konsultacji w odniesieniu do swoich predyspozycji zawodowych, do umiejętności funkcjonowania na rynku pracy.
7: No właśnie, ten rynek pracy jeszcze jest rynkiem pracownika, czy powoli przestaje być takim rynkiem?
8: Myślę, że w niektórych branżach to w dalszym ciągu jest rynek pracownika, bo on po prostu, pracownik ma możliwość wyboru spośród różnych ofert pracy, ale to są konkretne branże. Natomiast w innych, no jest już tak, że to jest w dalszym ciągu rynek pracodawcy. Rynek pracodawcy, czyli to pracodawca jeszcze wybiera. Ale tak naprawdę musimy pamiętać o tym, że zarówno pracownik, jak i pracodawca musi wybrać coś, co jest dla niego wartościowym i najlepszym.
7: Wasze stoisko, czyli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie, właśnie przygotowuje do różnych zawodów, różnych ludzi. Wystarczy tylko trochę chęci.
8: Zdecydowanie tak. Jesteśmy placówką państwową bezpłatną, która pozwala na zdobycie zarówno wykształcenia na poziomie średnim, również w szkołach policyjnych, a także kwalifikacji zawodowych, również w szkołach policyjnych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Jeżeli chodzi o wykształcenie średnie, to generalnie wiadomo, że to będzie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, z tym, że jest taka informacja dla ludzi, którzy kończą szkołę branżową pierwszego stopnia, że przychodzą do nas do drugiej klasy, czyli mają 3 lata, żeby zdobyć średnie wykształcenie, mogą zdać maturę, mogą pójść na studia w perspektywie, co się bardzo często zdarza. Natomiast jeżeli chodzi o kwalifikacje zawodowe, są 2 formy. Szkoła policealna, gdzie naukę mogą podjąć ci, którzy mają wykształcenie średnie, czyli skończyli albo liceum, albo technikum i matura wówczas nie jest wymagana. Natomiast druga forma to są kwalifikacyjne kursy zawodowe.
2: Targi pracodawców skierowane były do młodzieży, osób poszukujących zatrudnienia, uczniów, absolwentów, osób planujących rozwój zawodowy oraz wszystkich, którzy chcą poznać lokalnych pracodawców, oferty edukacyjne, możliwości staży, praktyk i pracy. A na miejscu był Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: Park Konrada w Darłowie nabiera uroku. Trwa przebudowa alejek, które łączą centrum miasta z Darłówkiem Wschodnim. Władze miasta planują, aby w samym parku była dopuszczona tylko komunikacja piesza. Rowerem i samochodem można ten odcinek przejechać pobliskimi drogami. Sporo dzieje się także w samym darłowskim porcie.
9: Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa. Park Konrada między Darłowem a Darłówkiem Wschodnim zdziczał, stał się lasem i systematycznie od kilku lat przywracamy ten obszar parkowy dla mieszkańców, również dla turystów. Wcześniej zrobiliśmy pump track dla młodzieży, później w zeszłym roku sam staw i otoczenie tego stawu, a teraz budujemy, odbudowujemy aleje parkowe i one zostaną w trakcie wakacji oddane do użytku, więc myślę, że przybędzie tutaj mieszkańcom Darłowa i wszystkim gościom odwiedzającym nasze miasto taki teren do rekreacji, do spacerów. A po drugiej stronie tego kanału portowego już na początku wakacji też oddamy do użytku nową trasę pieszo-rowerową z nowym mostem przez rzekę Grabową. To bardzo skróci taką pieszo-rowerową, ale i na deskorolkach, i na hulajnogach komunikację między Darłowem, a z kolei Darłówkiem Zachodnim i tą plażą zachodnią. Do tej pory jedyną drogą jest ulica Lotników Morskich, tak można powiedzieć dookoła, która nie ma wydzielonej ścieżki pieszo-rowerowej. No nie jest też aż tak bardzo bezpiecznie. Ta nowa droga wzdłuż portu, przez tereny portowe, asfaltowa, z mostem na ujściu rzeki Wieprzy, która prowadzi niejako do nowej Mariny Zachodniej, będzie również nie tylko trasą ładną, krótszą, ale i bezpieczniejszą dla pieszych i rowerzystów.
7: Wspominając Park Konrada, czy teraz tę nową drogę razem z tym nowym mostem, to jedno z najbardziej urokliwych miejsc do spacerowania, do przejażdżek rowerem w Darłowie, bo nawet w gorące, bardzo upalne dni ten park daje bardzo fajny cień. Jak ktoś potrzebuje bryzy od kanału, czy wprost od morza, to wystarczy, że parę metrów przejdzie właśnie nad kanał. No jedno z ładniejszych i takich emblematycznych miejsc w Darłowie.
9: W pełni się zgadzam z panem redaktorem. Przywracamy do życia ten obszar. Dzisiaj po stronie wschodniej mieszkańcy, turyści będą mieli nawet trzy trasy do wyboru. Właśnie bulwar portowy w pełnym słońcu z widokiem na port, zacienione urokliwe alejki między drzewami, no i trasę wzdłuż ulicy Morskiej, gdzie jest też ścieżka rowerowa, asfaltowa, niedawno wykonana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Tutaj rzeczywiście mamy klęskę urodzaju, aż trzy trasy między Darłowem a Darłówkiem Wschodnim do wyboru, do koloru.
7: To jeszcze przy porcie darłowskim przez chwilkę zostańmy. Na jakim etapie jest przebudowa, wzmacnianie falochronu zachodniego, bo no, przed wakacjami inwestor ma skończyć.
9: Czy skończy przed wakacjami tak w pełni, to można mieć pewne tutaj wątpliwości. Na pewno opuści plac, tak zwaną hydrobudowę, która była zajęta na plac budowy. To dla nas jest ważne, bo jakby odzyskujemy miejsca parkingowe i mieszkańcy i turyści będą mogli łatwiej zaparkować właśnie w tym obszarze, udając się na plażę zachodnią. Natomiast prace wykończeniowe na tym falochronie jeszcze będą trwały, więc na początku wakacji na pewno falochron jeszcze nie będzie oddany spacerowiczom do użytku, ale w ciągu wakacji to się powinno wydarzyć.
7: Też może do połowy roku, może troszkę po połowie roku zakończą się inwestycje w porcie darłowskim. Mówię o tych przebudowywanych nabrzeżach. To w kontekście offshore'u, czyli tych wiatrowych farm na Bałtyku. Darłowski port się mocno przygotowuje do tego typu nowej działalności, no nowej dla portu.
9: Tak, te inwestycje idą zgodnie z założonym harmonogramem. Tu nie mamy żadnych opóźnień. Otrzymaliśmy olbrzymie pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy i to dla nas jest bardzo ważna inwestycja, bo powoduje, że samo Darłowo i myślę, że nasz subregion zyskuje jakby dodatkowe możliwości rozwoju. Już nie tylko turystyka, ale...
7: Ryby się skończyły,
9: ale wejdą w to miejsce, mam nadzieję niedługo, statki, które będą wywoziły w morze różnego rodzaju specjalistów, którzy będą obsługiwali powstające już na Bałtyku elektrownie wiatrowe. Myślę, że to jest kwestia no, pewnej przyszłości. Może to będzie nawet 50 lat, ale tak jak kiedyś sport rano wychodziło kilkadziesiąt kutrów rybackich i wędkarskich, a dzisiaj mało który wypływa, to za te lata będzie wychodziło znowu kilkadziesiąt podobnej wielkości statków jak duże kutry rybackie, które będą woziły różnego rodzaju monterów, którzy będą obsługiwali te elektrownie na morzu, bo wszystko co naszpikowane elektroniką wymaga oczywiście też czasami obsługi. Więc przyszłość Darłowa to nie tylko turystyka, to również gospodarka morska i temu te inwestycje w naszym porcie służą.
2: Inwestycje przy przebudowie nabrzeży w Darłowskim porcie mają się zakończyć jesienią tego roku. Materiał Marcina Kiece.
3: SK Koszalin.
2: 140 kardiologów z całej Polski wzięło udział w warsztatach kardiologicznych, które w tym roku odbyły się w Kołobrzegu. To już 22 raz, kiedy Szpital Wojewódzki w Koszalinie wraz z oddziałem kardiologii współorganizuje warsztaty dla lekarzy. Medycy mogli śledzić na żywo przekaz sal operacyjnych w koszalińskim szpitalu, gdzie wykonywane były zabiegi.
10: Elżbieta Zinka, ordynator oddziału kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Warsztaty terapii resynchronizującej, które trwają już od 22 lat i są organizowane corocznie. Od kilku lat zaczęliśmy kursy terapii resynchronizującej fizjologicznej, czyli nie tylko było to stymulacja dwukomorowa, wentrykularna, ale także pobudzamy w sposób bezpośredni układ przewodzący. Pomijamy na przykład blok lewej odnogi, czyli te zaburzenia śródkomorowe, które właśnie powodują u pacjentów dysynchronię i że komora lewa opóźnia się w stosunku do skurczu prawej komory, powodując ciężką niewydolność serca. Jaki jest efekt? Jest taki efekt, że pacjenci mają EKG, węższe zespoły QRS, dokładnie dobrze zsynchronizowane serce i poprawiają się nam w ciągu, właściwie już po zabiegu pierwszej nocy. Mówią, że jest lżej oddychać, ustępuje duszność i to jest to nowe. Nasz oddział no, może się poszczycić, że od zawsze tą terapię stosujemy łącznie z tą nową metodą terapii fizjologicznej. To są jedyne warsztaty z elektrokardiologii resynchronizującej w tej chwili w Polsce od 22 lat. Myślę, że nie ma tak długotrwałego kursu nawet w Europie czy na świecie. Zabieg zabiegowi nierówni również są z tego powodu, że są różne przyczyny tych zaburzeń przewodnictwa i uszkodzeń serca. To mogą być w przebiegu choroby wieńcowej, w przebiegu przebytego zawału, to może być po przebytym stanie zapalnym, a czasami nie wiemy, dlaczego u pacjenta tak szeroki blok lewej nogi od pęczka HIS-a występuje u niektórych pacjentów bardzo szkodzi, właśnie powodując obniżoną kurczliwość mięśnia sercowego i ta terapia właśnie resynchronizująca, fizjologiczna właśnie te zaburzenia przewodnictwa elektryczności w sercu naprawia, że pacjentom owszem, oni muszą być dalej leczeni, muszą być kontrolowani, ale nie mają obrzęków, nie mają duszności, szczepia się urządzeń takich do stymulacji serca około 440 rocznie, w tym wysokoenergetycznych ponad 100, takich jak ICD, CRTD. Także jesteśmy bardzo dużym ośrodkiem.
11: Liczba pacjentów, którzy potrzebują tego typu terapii?
10: Niestety wzrasta.
12: Krzysztof Krzyżanowski, jestem lekarzem, asystentem starszym oddziału kardiologii, jestem koordynatorem pracowni elektroterapii serca. Tutaj jest serce całego przedsięwzięcia. Już po raz 22 spotykamy się celem wymiany doświadczeń oraz wprowadzenia nowych technik w zakresie stymulacji stałej serca. W medycynie dążymy do tego, żeby odtworzyć naturalny skurcz, naturalny przebieg impulsów w sercu. I w związku z powyższym prowadzimy do tego, aby stymulacja odbywała się w sposób jak najbardziej fizjologiczny, czyli żeby za pomocą stymulatora odtworzyć prawidłową sekwencję skurczu serca. Obrazowo mówiąc, są to takie kabelki, które lecą w sercu, które zasilają poszczególne ściany serca i powodują to, że jeżeli będziemy te kabelki, tak kolokwialnie mówiąc, będziemy stymulować, to w tym momencie będziemy mieli odtworzoną prawidłową sekwencję skurczu mięśnia serca. I chory, który z powodu zaburzeń przewodnictwa cierpiał z powodu niewydolności krążenia, może odzyskać sprawność czy też częściowo zdrowie.
11: Po tych nowoczesnych metodach, czy ten pacjent szybciej dochodzi do zdrowia, szybciej wraca do domu?
12: 4 godziny leży w łóżku po zabiegu, później może chodzić. I najczęściej, jeżeli dochodzi do poprawy, to my już od razu po tych 4 godzinach już taki chory odczuwa zdecydowaną poprawę. Następnie wychodzi chory po sprawdzeniu, oczywiście co jest następnego dnia, jest sprawdzony pełny układ, jak to pod względem elektrycznym się zachowuje oraz robimy badanie echokardiograficzne, które pozwala nam już powiedzieć, na ile takie serce jest poddane poprawie i później taki chory chodzi do naszej poradni zaburzeń rytmu, kontrolując początkowo raz w miesiącu, później raz na pół roku takie urządzenie. To są urządzenia, które mają określoną przeżywalność. Taka przeżywalność, średnio rzecz licząc, waha się między 7 a 15 lat. Głównymi operatorami są nasi koszalińscy lekarze. Natomiast do pomocy, czy też do bycia mentorem, to są lekarze z całej Polski. To jest w tej chwili grupa najbardziej doświadczonych kardiologów elektroterapii w Polsce. Ogromna większość ma tytuły naukowe, jest bardzo dużo profesorów, także jest to śmietanka kardiologiczna w dziedzinie elektroterapii.
2: Przekazem online towarzyszyły też analizy i dyskusje lekarzy, którzy byli obserwatorami realizowanych zabiegów. Formuła warsztatów ma na celu zdobywanie doświadczenia i wymianę wiedzy praktycznej z zakresu elektrokardiologii. Materiał Agnieszki Górskiej.
3: SK Koszalin.
2: Niecodzienna wystawa w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie prezentuje historyczne zabawki wojskowe inspirowane mundurami, uzbrojeniem i służbą wojskową. Pokazano, jak wyglądało wychowanie patriotyczne w oparciu o etos wojskowy w okresie II RP i PRL. Wystawa nosi tytuł Gdy byłem chłopcem, chciałem być żołnierzem, ale i dziewczynki znajdą na niej coś dla siebie.
13: Marcin Maślanka, Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Wielu naszych odwiedzających to są właśnie najmłodsi miłośnicy historii, którzy od małego rozbudzają pasję do wojskowości i do historii wojskowości. I dla nich specjalnie przygotowaliśmy wystawę z okazji Dnia Dziecka również, poświęconą temu, czym się bawili chłopcy, dziewczynki, których interesowało wojsko w dawnych czasach. Bo mamy tutaj eksponaty z czasów przedwojennych, z okresu PRL i z czasów współczesnych również. I pokazujemy, jak to ewoluowało również, czyli często to były na początku zabawki drewniane albo metalowe, a dzisiaj to to są już wyspecjalizowane zabawki, często z tworzywa, często klocki specjalistyczne, często jakieś rzeczy multimedialne również. I to pokazuje, jak to wszystko się rozwijało i jak to wychowanie takie propatriotyczne w oparciu o historię wojskowości rodziło się w okresie międzywojennym i trwa do czasów współczesnych.
7: No właśnie, bo te zabawki się na przestrzeni tych dziesiątków lat mocno pozmieniały. Ja pamiętam jako dziecko, naszym marzeniem i moich kolegów na podwórku było mieć żołnierzyki, takie, które no, nie były dostępne w każdym sklepie czy składnicy harcerskiej, bo takie też sklepy istniały, więc kombinowało się, handlowało na przykład za jakieś fajne katalogi z modelami samolotów. Można było wyhandlować dwa żołnierzyki, już nie mówiąc o czołgu czy o jakimś wozie opancerzonym. Teraz rzeczywiście to się mocno zmieniło, zabawki sterowane radiowo i tak dalej.
13: Tak, to wszystko się bardzo zmieniało. Ten handel podwórkowy, ja pamiętam również ze swojego dzieciństwa, że był bardzo rozwinięty i podglądaliśmy, co mają koledzy, też chcieliśmy mieć, zamienialiśmy. Również każdy chciał mieć jakiś czołg.
7: Kiedyś się robiło czołgi z cegły, prawda? Jak była piaskownica, była cegła, ustawiało się wieżyczkę, wtykało paty, który był lufą i takie bitwy pancerne też się na podwórkach odbywały.
13: Odbywały się takie bitwy pancerne, robiło się czołgi z papieru, z drewna, z metalu, ze wszystkiego, co właściwie rodziło się w kreatywności młodego człowieka. Dzisiaj jest to, można powiedzieć, ogólnodostępne i nie trzeba tak kombinować, ale my pokazujemy, jak to się właśnie w historii rozwijało i co pasjonowało dzieci w okresie kilkudziesięciu lat wstecz, czym oni się bawili, jak to wygląda dzisiaj i pokazujemy, jak wyglądały marzenia tych dzieciaków, bo każdy właśnie marzył o tym, żeby mieć i żołnierzyki, i pistolety na kapiszony, pistolety na korki później, więc to była rzecz taka, coś chciał każdy mieć swojego i to też imponowało na podwórku wobec kolegów, jeżeli przynosiło się nową zabawkę, pokazywało się, że coś takiego się dostało.
7: No też myślę, że niebagatelną rolę odegrało wydawnictwo małego modelarza, prawda, w tamtych czasach, bo co miesiąc ukazywały się dosyć grube z kartonu, no właśnie miesięczniki, z których można było stworzyć albo samoloty, albo na przykład okręty wojenne.
13: Tak jest, to była rzecz, która była kultowa w tamtych latach, natomiast my dzisiaj próbujemy do tego wracać i czy nasze muzeum, czy festiwal modelarski, który organizujemy, czy grupy modelarskie, które są w Koszalinie, promują na nowo modelarstwo jako świetny sposób na rozwijanie swojej pasji i zainteresowań i zachęcamy do tego, żeby nie grać tylko w gry komputerowe, ale również właśnie skupić się na tym, żeby zrobić własnoręcznie jakiś model, bo to daje też ogromną satysfakcję, kiedy możemy samemu coś takiego przygotować.
14: Zbigniew Izraelski, Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii Perun. W gronie przyjaciół, znajomych postanowiliśmy przynieść swoje zabawki lub zabawki ze swoich kolekcji i zaprezentować, jak zabawki rozwijały się na przestrzeni dziejów, jakie zadanie miały w tym czasie, czy promocję obronności, czy po prostu tylko zabawę. Patrząc na te cztery gabloty skromne, które tutaj mamy, można to zauważyć. Okres przedwojenny, okres powojenny, a więc PRL-u, gdzie te zabawki mówiły tylko o żołnierzu polskim i ten ostatni okres. Zabawki po prostu są do zabawy. W gablotach znajdziemy zabawki od ołowianych żołnierzyków, z tym, że są to żołnierze, można powiedzieć, odzyskiwane, pozyskiwane gdzieś tam z szuflad czy z podwórek, gdzie kiedyś młodzi chłopcy się bawili. Ci żołnierze są pozbawieni barw, one już nie są malowane, bo kiedyś były malowane w barwne mundury, zwłaszcza te starsze. Mamy zabawki z okresu międzywojennego z napędem zegarowym i to jeszcze zabawki, które mają 98 lat i jeszcze działają. Zabawki użytkowe, można powiedzieć, a więc różnego rodzaju skarbonki czy kałamarze w formie przedmiotów militarnych. Z okresu powojennego, a więc z tego PRL-u, pokazaliśmy, jak te zabawki wtedy produkowano. Prywatni wytwórcy korzystający ze starych form jeszcze z okresu międzywojennego. Zabawki, można powiedzieć, produkowane tak siermiężnie, które dawały radość dzieciakom. Mamy tutaj na przykład dwa czołgi T-34 z okresu, gdy w Polsce panował Klub Pancernych. Po sukcesie filmu Czterej Pancerni i Pies mamy książeczkę Klubu Pancernych. W ostatniej gablocie mamy zabawki dużych dzieci, małych dzieci, które w chwili obecnej panują na naszym rynku.
2: Wystawę pod tytułem Gdy byłem chłopcem, chciałem być żołnierzem można będzie oglądać w Koszalińskim Muzeum Obrony Przeciwlotniczej przy ulicy Wojska Polskiego do końca wakacji. A na miejscu z mikrofonem był Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: 22 czerwca rozpocznie się nabór dla osób fizycznych na dofinansowanie w programie Mikroretencja. Do wzięcia 8 tysięcy złotych. Program zwiększy retencję przy budynkach jednorodzinnych i przyczyni się do ochrony lokalnych zasobów wodnych. W konsekwencji wpłynie na łagodzenie skutków suszy oraz przeciwdziałanie podtopieniom.
15: Waldemar Miśko, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. No jak sama nazwa mówi, chodzi o retencjonowanie wody opadowej. zawodowej w takiej skali mikro, czyli na swoich jednorodzinnych działkach wokół budynków jednorodzinnych. To polega na tym, że to dofinansowanie stanowi 90% wartości inwestycji, nie więcej jak 8 tysięcy złotych. I w ramach tych zadań realizowanych na danej działce gromadzimy wodę w zbiorniku, który musi mieć pojemność nie mniej jak 2 m3. Oczywiście do tego dochodzi cała instalacja doprowadzająca. Tam oczywiście też może być pompa, która później tą wodę zagospodaruje, choćby do podlewania trawy, czy do podlewania ogródków warzywnych, ale takie systemy jak rozsączanie tej wody opadowej na terenie działki, żeby ona się nie wydostawała, też są kwalifikowanym kosztem, ale można również na przykład wykonać oczko wodne i to też jest koszt kwalifikowany. Ważna data, ważny termin to jest 22 czerwiec, wtedy otwieramy nabór dla tych bezpośrednich beneficjentów. Ważne jest też to, że to jest taki program polegający na refundacji, to znaczy nie składa się wniosków o dofinansowanie, później jeszcze raz papiery rozliczające, wniosek o płatność, tylko będziemy przyjmować te wnioski, w których inwestycje zostały już wykonane. Ten okres kwalifikowalności wydatków zaczyna się 1 lipca 2024 roku, więc dosyć wcześnie, więc każdy, kto w tym czasie wykonał taką instalację, może złożyć wniosek. Ważne też jest, że te wnioski są przyjmowane elektronicznie w generatorze wniosków, czyli nie trzeba tu przyjeżdżać, nie trzeba tracić czasu na to, można usiąść przed komputerem i taki wniosek złożyć.
7: To już jest kolejna chyba edycja tego programu, inny rodzaj tego programu, ale wiem, że była możliwość dofinansowania właśnie takich inwestycji małej retencji. Czy cieszyły się te wcześniejsze działania popularnością wśród ludzi?
15: Tak, były te programy, trochę inaczej się nazywały we wcześniejszych latach, stąd ta kontynuacja, tak? Dlatego, że ten program cieszył się właśnie dużą popularnością w tych poprzednich edycjach w naszym województwie. My ogarnęliśmy około 2000 wniosków. W tej edycji mamy do dyspozycji kwotę 5 milionów 100 tysięcy złotych. To jest zaplanowane na dzisiaj na 2 lata, ale mam wrażenie, że rozejdzie się, mówiąc kolokwialnie, dosyć szybciej. Ale gdyby przyjąć, że każdy wniosek będzie na kwotę maksymalną, czyli 8 tysięcy, to my jesteśmy w stanie przyznać dofinansowanie dla około 670 beneficjentów. To pokazuje też skalę tego, tak? Było wcześniej 2, ale zdaje się przez 2 lata, teraz mamy te 670. Zakładam, że w ciągu roku ta kwota się rozejdzie, no i będziemy liczyli też na to, że pojawią się kolejne środki na to, żeby ten program kontynuować, bo tak jak zauważyliśmy wszyscy, cieszy się dużą popularnością.
7: Dlaczego tak ważne jest zbieranie deszczówki?
15: Ja ostatnio mówię wprost i wobec wszystkich powszechnie, że woda za chwilę będzie droga jak ropa, a być może droga jak złoto. No widzimy, co się dzieje nie tylko w naszym kraju, w naszym regionie, ale w całej Europie, prawdopodobnie również na całym świecie. Zasoby wody nam się kurczą. Zasoby ropy się kurczą, ale zasoby wody też i to postępuje w zatrważającym tempie, więc dzisiaj każde działanie, czy to w takiej mikroskali, o której tutaj mówimy, ale też w większej skali, bo też chcę powiedzieć, że w piątek został ogłoszony nabór z programu Phoenix. To są setki milionów złotych w całej Polsce na takie działania, które tą wodę będą zatrzymywały, działania, które będą udrażniały na przykład starorzecza, odtwarzały albo tworzyły nowe tereny podmokłe, w których ta woda nie będzie szybko spływać do odbiorników typu rzeka, a w konsekwencji do morza, tylko jednak dłużej w tym gruncie i w tym środowisku pozostanie. I też zachęcam dzisiaj gminy do tego, żeby takie wnioski przygotowywać, żeby się tym zainteresować. Myśmy oczywiście też wysłali pisma do wszystkich samorządów w naszym województwie, dlatego że być może to nie jest taki priorytetowy kierunek działania danej gminy, tak? Bo są ważne rzeczy typu drogi, chodniki, w niektórych kanalizacje, wodociągi, czy inwestycje związane choćby z termomodernizacją.
7: Ale w tych wodociągach musi coś płynąć.
15: Zachęcam gminy dlatego, ponieważ mimo tego, że to nie jest być może priorytetowa inwestycja, ale my jesteśmy w stanie zapewnić 100% finansowania. Dlatego, że 79 środków potencjalnie może pochodzić z tego programu Phoenix, a ten wkład własny my zapewniamy jako Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
7: To tylko brać i korzystać.
15: Jak najbardziej, dlatego jeszcze raz zachęcam i apeluję, żeby takie projekty zgłaszać, nawet jeżeli nie zdążymy w tym naborze, bo nie mamy określonych dokumentów formalnych, żeby do tego konkursu przystąpić, to warto zacząć je przygotowywać. To naprawdę nie jest duży koszt, a mając w perspektywie 100% finansowanie, ja jako stary stary stażem i były samorządowiec, nie wahałbym się ani chwili.
2: Przypomnijmy, nabór wniosków potrwa do 22 czerwca. Materiał Marcina Kiecy.
3: SK Koszalin.
2: Julek wrócił już na jezioro Jamno. Koszaliński statek pasażerski obsługujący sezonową linię numer 1S będzie pływał po jeziorze do 30 sierpnia. To kolejny alternatywny sposób, by dostać się latem do Mielna, ale można potraktować taki rejs także jako atrakcję turystyczną, mówi rzecznik prezydenta Koszalina Anna Makarewicz.
16: Realizacja rejsów uzależniona jest od warunków pogodowych. W przypadku silnego wiatru, burz lub innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, kurs może zostać odwołany. Każdorazowo decyzję o wypłynięciu podejmuje kapitan statku, kierując się przede wszystkim bezpieczeństwem. Mieszkańcy i turyści korzystający z połączeń statkiem przez jezioro Jamno mogą wybierać spośród kilku rodzajów biletów. Oferta obejmuje zarówno pojedyncze przeprawy, jak i bilety czasowe umożliwiające korzystanie z autobusów oraz statku w ramach jednego biletu. Aktualny cennik obowiązuje w strefie B komunikacji miejskiej w Koszalinie. Najprostsza opcja przeznaczona jest dla osób planujących pojedynczy rejs statkiem. Bilet normalny kosztuje 30 zł, a bilet ulgowy 15 zł. Bilet uprawnia do skorzystania z jednego kursu statku bez względu na czas trwania przeprawy. Osoby posiadające koszalińską kartę mieszkańca mogą liczyć na 50% zniżkę. Bilet normalny kosztował będzie wtedy 15 zł, natomiast ulgowy 7,50. To rozwiązanie znacząco obniża koszt korzystania z przeprawy dla mieszkańców Koszalina. Dla pasażerów planujących więcej przejazdów przygotowaliśmy bilety czasowe obejmujące zarówno komunikację autobusową, jak i przeprawę statkiem. Bilet 120-minutowy normalny kosztuje 36 zł, natomiast ulgowy 18 zł. W okresie ważności biletu można korzystać z nieograniczonej liczby przejazdów autobusami i statkami. Do dyspozycji są również bilety 24-godzinne. Normalny kosztuje 60 zł, a ulgowy połowę, czyli 30 zł. Bilet pozwala na nieograniczoną liczbę przejazdów wszystkimi kursami autobusów i statków przez 24 godziny od momentu skasowania. Osoby podróżujące z rowerem muszą wykupić dodatkowy bilet. Otóż przewóz roweru statkiem kosztuje 10 zł.
2: Rejsy Julkiem odbywać się będą zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy na trasie linii numer 1S, ale każdorazowo wypłynięcie statku będzie uzależnione od warunków pogodowych.
3: SK Koszalin News.
2: 42 miliony złotych bezzwrotnego dofinansowania otrzymały koszalińskie wodociągi na realizację projektu Koszalin chwyta deszcz, etap pierwszy. Dzięki inwestycji powstaną zbiorniki retencyjne i elementy błękitno-zielonej infrastruktury, które mają ograniczyć skutki gwałtownych opadów i podtopień w centrum miasta. Pieniądze pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pokryją 80% kosztów całego przedsięwzięcia. O szczegółach mówią prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj i prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie Włodzimierz Ogiejko.
17: Szanowni Państwo, znajdujemy się tutaj przy ulicy Połtawskiej na tych terenach, które są dość, można powiedzieć, często zalewane, szczególnie kiedy mamy do czynienia z deszczami nawalnymi. Problem występuje od bardzo, bardzo wielu lat. Postanowiliśmy tym problemem się zająć. Dokonaliśmy bardzo dokładnej analizy zlewni, czyli tego obszaru, przez który przelewa się woda deszczowa, która jest odprowadzana do rzeki Dzierżęcinki. To jest zlewnia W12 i to jest bardzo duży obszar. To nie jest tylko obszar Śródmieścia, w którym się znajdujemy, ale również tereny aż do ulicy Słowiańskiej, Szczecińskiej. Także to są naprawdę bardzo duża zlewnia, która przelewa się przez ten teren, na którym tutaj jesteśmy i odprowadzana jest w zasadzie jednym wpustem do rzeki Dzierżęcinki w okolicach wiaduktu, czy tam przy Dolinie Smaków. Analiza też wykazała, że tak naprawdę przez te przekroje tej wody naraz przelać się nie da. Została wykonana przez wodociągi taka koncepcja bardzo pogłębiona, która zakłada budowę 11 zbiorników, które pozwolą przytrzymać tą wodę opadową, zanim zostanie ona oddana do rzeki albo wykorzystana w inny sposób, bo przecież możemy również wykorzystać do podlewania chociażby. I to jest właśnie ten projekt Chwytać deszcz, żeby go złapać, przytrzymać, ochronić tereny, które się tutaj przede wszystkim znajdują przed zalaniem i dopiero później tę wodę oddać albo wykorzystać. Wodociągi złożyły wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w zeszłym roku. Ta procedura trwała bardzo długo, ale już dzisiaj mamy decyzję. Mamy decyzję, że otrzymaliśmy dofinansowanie, dotację bezzwrotną na realizację tego zadania i załatwienie tego problemu raz na zawsze. oczywiście będą, w ślad za tym pojawią się konkretne projekty i realizacja, wykonanie tego zadania. Dostaliśmy 42 miliony bezwzględnej dotacji na realizację tego zadania, to jest 80% tego całego projektu. Oczywiście trzeba jeszcze wkład własny do tego też dołożyć. Ale w końcu zajmujemy się tym problemem. Jestem naprawdę głęboko przekonany, że, bo to jest tylko pierwszy etap, bo takich miejsc w Koszalinie jest więcej, a że ten etap pozwoli odetchnąć tutaj szczególnie tym, którzy prowadzą te swoje biznesy w rejonie ulicy Połtawskiej. Mam nadzieję, że ten, trzeba powiedzieć, duży projekt, który zostanie wykonany, uchroni przez tym i będzie można normalnie tutaj funkcjonować.
18: Powierzchnia zlewni W12, wylotu W12, którego tak technicznie nazywamy, to jest 280 hektarów miasta. Jak duża powierzchnia obsługiwana przez najbardziej zurbanizowaną część miasta, czyli te śródmieści. Jest 11 zadań inwestycyjnych, 5 zbiorników zamkniętych, największy zbiornik zlokalizowany w Rondzie Solidarności i 2 zbiorniki otwarte oraz 4 zadania mult ekologicznych z roślinnością pochłaniającą wodę. Są to działania proekologiczne, zmieniające w pewnym zakresie ich powstania wizerunek miasta i myślenia inaczej, innego o kanalizacji deszczowej lub wodach opadowych i roztopowych. Jednym z ciekawszych inwestycji, która będzie, to będzie umiejscowienie zbiornika pod boiskiem szkolnym na Krakusa i Wandy, na którym później powstanie boisko, bo tak są technologie. Czyli te 5 zbiorników zamkniętych, które będzie, 2 zbiorniki otwarte, czyli przy ulicy Lechickiej i ulicy Słowiańskiej, zbiorniki otwarte, bo też chcemy, żeby to nie tylko betonowy powstał obiekt, ale też obiekt, który będzie zabezpieczał i upiększał infrastrukturę miejską. Tak to sobie chcemy wymyśleć. I 4 murdy wodochłonne. To jest też ulica Lechicka, Wenedów, zielone przedszkole, tam gdzie teraz jest budowane przedszkole, żłobek na ulicy Lechickiej. Tam też jest przewidziana mulda edukacyjna. To jest zagłębienie zbierające wodę, obsadzone roślinnością wodochłodną. To jest tak zwana błękitno-zielona infrastruktura. Jednym z elementów projektu jest również to, że jesteśmy zobowiązani wykorzystać, i takie będą instalacje zrobione, wodę, którą zgromadzimy w tych zbiornikach, do podlewania terenów zielonych, terenów miejskich. I na przykład w Rządzie Solidarności dlaczego nie ma być instalacji roztrząsającej zbiornika, który będzie tam umiejscowiony, podlewający tą zieleń, która tam jest. To też jest możliwe. Cała idea polega na tym, żeby z tych 280 hektarów przechwycić tyle wody, przetrzymać ją przy opadach nawalnych, żeby nie podlewało infrastruktury, która jest najbardziej zurbanizowana, i odprowadzi się już później spokojnym spływem do wylotu do rzeki Dzierżęcinki. Nie ryjemy całego miasta, nie rozwalamy całego miasta. Szukaliśmy takich koncepcji i takich rozwiązań, żeby nie utrudnić funkcjonowania miasta, nie budować czegoś na siłę, tylko takich lokalizacji i takich rozwiązań, gdzie raz będą wprowadzały troszkę zieleni, nie będą burzyły funkcjonowania i obniżenie kosztów, no bo rycie dróg, wkładanie tam retencji rurowych, zbiorników rurowych i nowych asfaltów to są bardzo dodatkowe, duże koszty.
2: Taka jest koncepcja, ale jakie rozwiązania zostaną ostatecznie zastosowane, to pokaże projekt, który wykona firma wyłoniona w przetargu. Pierwsze zostaną ogłoszone na koniec tego roku. Wszystkie zadania muszą zostać zrealizowane do końca 2029 roku. Tematem zajęła się Magda Wanowska-Miksa.
3: SK Koszalin.
2: Na początku lipca Kołobrzeg będzie atrakcją na kulturalnej mapie Pomorza. Odbędzie się tam festiwal ICU 2026, wydarzenie łączące literaturę, film i muzykę. Atrakcje zaplanowano w różnych częściach miasta, przy Latarni Morskiej, na scenie Portu Pasażerskiego, w Regionalnym Centrum Kultury, w Kinie Wybrzeże i w Baszcie Lądowej. Otwarcie festiwalu 3 lipca, a o szczegółach opowiedzą prezydent Anna Miczkowska, dyrektor Instytutu Kultury i Promocji Marta Ostapiec i wiceprezydent Ilona Gra.
19: Kołobrzeg jest w bardzo ważnym momencie swojej kulturalnej drogi. Festiwal ICU, który już za chwilę zagości w przestrzeniach naszego miasta, jest tego dowodem. Kołobrzeg, przygotowując się do wielkiego wydarzenia, które będzie miało miejsce w roku 2028, stawia na kulturę, na otwartość, na dialog, na współpracę i na kreatywność. To, co wspólnie udało nam się wypracować, ten tytuł Polskiej Stolicy Kultury w roku 2028, jest to efekt pracy nie tylko nas, samorządowców, jest to to efekt pracy naszych instytucji kultury, ale również mieszkańców, którzy bardzo mocno zaangażowali się i udowodnili, że oprócz tego, że jesteśmy największym w Polsce uzdrowiskiem, oprócz tego, że bardzo chętnie odwiedzają nas turyści, by spędzać tu wakacje, mamy przestrzeń do tworzenia i do budowania ambitnej, nowoczesnej kultury. I właśnie ten festiwal ICU jest tego dowodem. 3 i 5 lipca będą to dni, w których na scenie zagości muzyka, literatura i sztuki wizualne.
20: Zainaugurujemy 3 już edycję festiwalu ICU Ja, może Ty. Uczynimy to o godzinie 17.30 wernisażem, który realizujemy wspólnie z Uniwersytetem Artystycznym Magdaleny Abakanowicz z Poznania, co pokazuje, że to nie tylko różne formy sztuki, ale też przede wszystkim dialog. Tego też wieczora zaproponujemy Państwu performers w wykonaniu Jany Szostak oraz Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Poetów, czyli Poezja Żywa. Też tego wieczora zakończymy całość koncertem duetu Magdaleny Popławskiej oraz Michała Pepola. I na ten wieczór koniec, natomiast następnego dnia już od godziny 11 przenosimy się do Baszty Lądowej, gdzie Piotr Siemion przeprowadzi zarówno wykłady literackie, jak i zdradzi arkana sztuki literatury. Następnie zapraszamy do Kina Wybrzeże, gdzie prezentować będziemy film Franz Kafka w reżyserii Agnieszki Holland i tuż po nim takowe spotkanie poprowadzi kołobrzeżanka Emanuela Czelatka właśnie z panią Agnieszką Holland. Wieczorem zapraszamy tu na scenę do portu pasażerskiego, gdzie rozpoczniemy od koncertu Trupa Trupa, który to jest muzyczną ilustracją tego właśnie filmu Franz Kafka. Dalej zaprosimy na ICU Orkiestra wraz z Wasilewski Trio pełen koncert. O 21.50 zaprosimy z kolei na kolejną odsłonę Lighthouse Actu, który to jest taką sztuką wizualną, ilustrującą kolejny element, który piszemy centralnie i specjalnie na 28 rok. W niedzielę z kolei zapraszamy przy latarni. Nasze Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów ponownie umili nam czas. Będą mieli szereg aktywności związanych z wierszami dla dzieci. Następnie w sali Regionalnego Centrum Kultury zaprezentujemy film Good Boy oraz spotkanie właśnie z panem Janem Komasą, które będzie tuż po projekcji filmu. A wieczorem zakończymy mocnym akcentem na scenie głównej tutaj właśnie w porcie koncertem Smolika, Kewa Foxa oraz Krzysztofa Zalewskiego. Wszystkie pokazy będą otwarte, natomiast będą obowiązywały wejściówki i one będą do pobrania zarówno w biurze, jak i w naszych punktach informacji turystycznej.
21: Myślę, że program na tyle ciekawy, że przyciągnie wiele osób w różnym wieku, tak mieszkańców, jak i odwiedzających nas gości. Aczkolwiek zanim rok 2028, zanim Polska Stolica Kultury, gdzie jako miasto będziemy chcieli przez 12 miesięcy opowiadać, tworzyć opowieść w 12 odsłonach, w odsłonach różnych rodzajów kultury, sztuki i wciągać tak widzów, ale też osoby zaangażowane w przygotowanie programu, w to, abyśmy nie znudzili się tym obrazem, który będziemy próbować przedstawiać na różne formy. Jeszcze przez 20 dni jest wystawa fotografii poświęcona ratownictwu morskiemu, ale już w lipcu zapraszamy na wystawę rzeźby przygotowaną przez Uniwersytet Artystyczny imienia Magdaleny Abakanowicz z Poznania. To dzięki współpracy Kołobrzeskiego Instytutu Kultury i Promocji właśnie z tą uczelnią wyższą. To jest kolejny projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym. A w sierpniu zaprosimy ponownie na wystawę fotografii, ale tym razem będzie ona inspirowana historią naszych kołobrzeskich zawodów Planet Baltic Soup Race. Zawody, które przyciągają uwagę nie tylko osób z Polski, ale też spoza jej granic i z roku na rok liczba zawodników, uczestników tychże jakże widowiskowych zawodów wzrasta. Zapraszamy też do Latarni Morskiej i do tego, aby cyklicznie uczestniczyć w różnych odsłonach, wystawach, które się tutaj pojawiają. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia podczas festiwalu ICU.
22: Inauguracja festiwalu 3 lipca o 17.30 przy Latarni Morskiej w Kołobrzegu. Festiwal potrwa do 3 lipca. Materiał Agnieszki Górskiej.
3: SK Koszalin.
22: Darłowo bierze udział w ogólnopolskim projekcie Pamięciownik. Archiwum Społeczne to inicjatywa, której celem jest zapisywanie historii społeczności, wydarzeń i miejsc, gromadząc fotografie, dokumenty czy nagrania dotyczące Darłowa i jego mieszkańców, firm, które działały w mieście. Pamięciownik to projekt, którego pomysłodawcą i realizatorem jest Centrum Archiwistyki Społecznej, a partnerem lokalnym Darłowski Ośrodek Kultury.
23: Magdalena
0: Jana Burduk, Darłowski Ośrodek Kultury. Już we wrześniu Darłowo odwiedzi projekt Pamięciownik. Jest to projekt realizowany przy udziale i w ramach partnerstwa, a mianowicie Darłowski Ośrodek Kultury złożył odpowiedni projekt i dostał akredytację w postaci wybrania Darłowa jako jednej z 69 miejscowości, która ubiegała się o to i w 7 tylko będzie realizowany. Wśród tych realizacji właśnie jest miasto Darłowo. Przyjedzie projekt Pamięciownik, a czym on jest? Niczym innym jak tworzeniem wystawy społecznej, mówiącej o naszej historii, o naszych korzeniach, czyli o mieście Darłowo, o jego byłych mieszkańcach, przez współczesnych, czyli przez naszych dzisiejszych mieszkańców Darłowa, wśród których są i dzieci, i wnukowie, którzy pamiętają rodzinne historie i miejmy nadzieję, że ich uaktywnimy do tego, żeby wyjęli i przejrzeli własne archiwa fotograficzne, przynieśli ze sobą na rynek w Darłowie, gdzie wspólnie będziemy pomagać budować wyjątkową wystawę o mieszkańcach i historii Darłowa. A to wszystko już we wrześniu, w dniach 9-13 września i tutaj będą także zapewnione atrakcje dodatkowe. Projekt Pamięciownik będzie powstawał na żywo, na naszych oczach, na rynku miejskim w Darłowie. W dniach 9-13 września powstanie specjalny pawilon. Wśród osób, które będą obsługiwały ten pawilon, będą też osoby z zewnątrz, które nas, pracowników Darłowskiego Ośrodka Kultury, będą uczyły zarazem prowadzić archiwum społeczne, które już później, mam nadzieję, że z nami pozostanie na dłużej. Natomiast czego oczekujemy od mieszkańców Darłowa? W tej chwili chcielibyśmy, żebyście Państwo pokłonili się temu tematowi, bo być może jest to szansa na to, żeby przypomnieć sobie pewne historie lub być może po raz pierwszy je w ogóle opowiedzieć, a dotyczą już osób, których być może nie ma wśród nas, a w znaczący sposób przyczyniły się do tworzenia i budowania historii miasta Darłowa. Natomiast we wrześniu zapraszamy Państwa wraz z tymi zdjęciami na rynek miejski, do naszego pamięciownika, czyli do tej wystawy, którą na żywo będziemy wspólnie tworzyć, do tego, żebyście Państwo przyszli, odwiedzili nas, pozwolili nam zeskanować zdjęcie, które od razu na miejscu Państwu oddamy i to jest ważne, żebyście się Państwo nie obawiali tego, że coś może zaginąć, coś zostanie niezwrócone. Nie. Udostępniacie na moment, my je skanujemy, drukujemy i od razu zawieszamy w pamięciowniku. Natomiast to Państwo opowiedzą nam tą historię i mam nadzieję, że wspólnie ją zbudujemy. Mało tego, być może się okaże, że no tak jak to w Darłowie bywa, jeden z drugim bywa rodziną, że się okaże, że te historie mają swoje dalsze historie i wątki i być może pomożemy tutaj je powiązać i utworzyć z małych, drobnych historii jedną wielką opowieść o historii miasta Darłowa. Zachęcam serdecznie, będzie nam bardzo miło. My też już od teraz jesteśmy do dyspozycji. Gdyby ktoś czegoś nie wiedział, zapraszam do kontaktu z Darłowskim Ośrodkiem Kultury. Będziemy pomagać, będziemy tłumaczyć i zapraszamy do włączenia się, bo to będzie piękne wydarzenie, któremu też właśnie towarzyszyć będą wydarzenia towarzyszące, ale będą miały wspólny mianownik. Zawsze nim będzie historia miasta Darłowa i to będzie historia, która już się odbyła, ale my ją na nowo będziemy odkrywać i na nowo pokazywać. Przede wszystkim są to dokumenty papierowe, czyli zdjęcia, różnego rodzaju dokumenty, zaświadczenia, potwierdzenia, gdzie być może dostrzeżemy jakieś pieczątki, które już od dawna nie są w obiegu. Mówią o roku, mówią o nazwach Darłowa, bo wiemy dobrze, że te nazwy ulegały zmianom na różnych etapach swojej historii. Wszelkiego tego typu dokumenty są dla nas cenne, ale to mogą być również etykiety z produktów, które były produkowane, czy to w Darłowie, czy sprzedawane były w Darłowie w poszczególnych latach. Więc wszystko to, co Państwo skrywacie, uważacie za cenne, będzie dla nas ważne. Nie macie Państwo daleko, bo pamięciownik będzie się mieścił na rynku miejskim w Darłowie, a mieszkańcy Darłowa nigdzie nie mają daleko, co najlepiej zaświadcza fakt, że my w Darłowie nie mamy komunikacji miejskiej, bo wszędzie u nas jest blisko. Więc zapraszam serdecznie na rynek we wrześniu 2026 roku. Razem stwórzmy wspaniałą historię miasta Darłowa i opowiedzmy ją za pomocą wystawy o wyjątkowej i wdzięcznej nazwie Pamięciownik, bo my pamiętamy.
22: Projekt to jeżdżąca wystawa zbierająca i pokazująca lokalne historie ludzi. Pamięciownik do Darłowa przyjedzie we wrześniu na rynek miejski. Od 9 do 13 września mieszkańcy będą w nim tworzyć osobistą wystawę i opowieść. Wystawa zostanie oparta na materiałach, które dostarczą mieszkańcy i zechcą się podzielić swoimi wspomnieniami i pamiątkami. Tematem zainteresowała się Agnieszka Górska.
3: SK Koszalin.
22: Użytkownicy rodzinnych ogrodów działkowych imienia Emilii Gierczak w Kołobrzegu mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Po kilkunastu miesiącach utrudnień oficjalnie oddano do użytku nowy most prowadzący na teren ogrodów. Nowa przeprawa jest szersza od poprzedniej, dzięki czemu mogą się na niej bezpiecznie mijać dwa samochody. mówią prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska i wiceprezydent Ewa Pełechata.
1: Ta inwestycja w skali wszystkich inwestycji na terenie naszych miasta, które w tej chwili prowadzimy, może nie jest inwestycją znaczącą, jeżeli chodzi o kwotę, bo ona opiewa na nieco ponad 1 000 000 zł, ale dla osób, które mają tu swoje ogródki działkowe, jest ona naprawdę bardzo ważna. Wszyscy pamiętamy ten moment, kiedy obiegła Kołobrzeg wiadomość, a szczególnie ona zabolała właśnie działkowców, ogródków działkowych w Gierczach, o tym, że most, którym można było przejechać i dostać się do ogródków działkowych, tak naprawdę jest zużyty, jest niebezpieczny dla użytkowników. Tak postanowiliśmy wówczas wyciągnąć pomocną dłoń, przygotowaliśmy dokumentację projektową. Była to bardzo trudna inwestycja i bardzo trudna sama dokumentacja projektowa. I dzisiaj, proszę Państwa, za naszymi plecami wyłania się naprawdę dobrej jakości most, którym będą działkowcy mogli pojechać do swoich ogródków działkowych. Ale też widać jest za moimi plecami most, który wypożyczyliśmy. Jest to most wojskowy. I tu chciałabym podziękować tym, którzy nam pomogli. To na pewno był to pan poseł Czesław Hoc. Ten most, który miał być mostem tymczasowym na kilka miesięcy, służył działkowcom tak naprawdę przez cały ten czas, kiedy projektowaliśmy most i budowaliśmy ten most. Cieszę się, że możemy dzisiaj te barierki zdjąć i że kolejni działkowcy będą mogli przejechać autem, ale to nie

0: kompletnie uzgodnić to wszystko i przebudowany most, bo to jest przebudowa tego, który był poprzedni, jak Państwo wiecie, zerwany poprzez to, że korzystały z niego samochody na budowę trzeciego etapu obwodnicy. Stąd rozpoczęło się jakiś czas temu rozmowami z ogrodami działkowymi, z ogrodami polskimi. Ostatecznie, proszę Państwa, mamy dzisiaj się czymś cieszyć. Pan prezes.
1: Znaczy inaczej, pan był stary most, dopóki on był przejezdny, wszystko, dopóki nie weszła to firma, którą budowała obwodnicę. I to była ta firma wjeżdżała ciężkim sprzętem. No i skutkiem tego most poszedł w cholerę, nie? Mamy działkowców, tam jest ponad 600 działek bodajże, tu mam ze strony, nie? 600 razy dwa i rodzina, to skutek jest prosty, nie? No i przepraszam, jeszcze mam troszeczkę seniorów i ludzi niepełnosprawnych. I oni mają wjazd na ogród, zezwolenie takie mają od nas i to się wkłada i wjeżdża, nie?
0: To, co o tym zapominam, czyli bezpieczeństwo tych wszystkich osób, którzy tutaj funkcjonują na ogrodach działkowych, czyli straż pożarna, która no, oby nigdy nie pogotowie. Musiała, pogotowie ratunkowe. Więc to też jest bardzo istotne, żeby tutaj ten transport odbywał się bez problemu.
2: Koszt budowy nowego mostu wyniósł blisko 1 000 000 złotych i został pokryty z budżetu miasta. Dodatkowo użytkownicy ogrodów działkowych otrzymali 40 000 złotych miejskiej dotacji na bieżące potrzeby. Materiał Marcina Kiecy.
3: SK Koszalin.
2: Do historii przeszła kolejna edycja obchodów Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Koszalinie. Wydarzenie co roku organizuje Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Był głośny marsz, symboliczne przejęcie kluczy do miasta z rąk prezydenta i przede wszystkim ocean wzajemnego szacunku, o tolerancji, która nie zna barier. Oliwia Ksielewska rozmawiała z organizatorami, mieszkańcami i podopiecznymi.
4: Jak było na przemarszu? Jak było na marszu? Coś tutaj mi nie gra. Jeszcze raz. Jak podobał się marsz?
5: Witam wszystkich serdecznie w imieniu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie. My dla Państwa zorganizowaliśmy to spotkanie dla wszystkich osób niepełnosprawnych, które są z terenu Koszalina, dla wszystkich placówek, które zajmują się osobami z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Koszalina, jak i spoza Koszalina. Witamy Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Dziękuję, że przybyliście i przyłączyliście się do dzisiejszej imprezy, do dzisiejszego wydarzenia.
4: Dzień dobry! Witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że jesteście tutaj, że dzielicie się swoją radością, taką prawdziwością. Naprawdę fantastycznie, że tutaj mogę z Wami być.
5: Słuchajcie, dzisiejszy dzień jest bardzo ważny i bardzo piękny. Jest to piękny dzień, ponieważ zrzesza naprawdę świetnych ludzi, fantastycznych, z otwartymi sercami, sercem po właściwej stronie. A ważny dlatego, że jest to dzień, który dotyczy osób, które wymagają wsparcia z naszej strony, pomocy, wrażliwości, otwartości, równego traktowania i po to jest ten dzień, żeby przypominać na okrągło całemu światu i Koszalinowi również, że każdy z nas ma równe prawa i każdy z Was ma równe prawa i powinniśmy z nich korzystać. Chciałam powitać pana prezydenta Tomasza Sobieraja, prezydenta naszego miasta.
4: Słuchajcie, z wielką radością wręczam Wam ten klucz, abyście przejęli władzę w mieście na ten czas. Wielką radością bawcie się, rządźcie, wszystkiego najlepszego.
5: Brawo!
4: Studenci mówili, że ten klucz otwiera do wszystkich imprez.
5: Okej, tego będziemy się pilnować w takim razie.
4: Powiem jeszcze raz, naprawdę cieszę się bardzo, że jestem tutaj z Wami. To jest zawsze Was tyle radości, tyle prawdy, tyle serdeczności. Dziękuję Wam za to, bo to naprawdę dodaje tyle energii, tyle takiego naprawdę energii. To jest chyba najlepsze słowo, które można tutaj użyć. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za to wszystko, za każdy dzień, za warsztaty, które są we wrześniu. Naprawdę serdecznie Wam dziękuję. I obchody Dnia Godności uważamy za otwarte.
6: Joanna Zuńska, kierownik warsztatu terapii zajęciowej numer 1 przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Koszalinie. Mamy być dobrym społeczeństwem, mamy być równym społeczeństwem. W związku z tym musimy mówić o tym, że żadna niepełnosprawność ani odstępstwo od tak zwanej normy, którą kiedyś sobie ludzie ustalili, nie jest powodem do dyskryminacji, do odrzucania, do mówienia komuś, że jest nie taki, odrzucania go gdzieś na bok, marginesu społecznego. No właśnie po to robimy, bo jest mnóstwo środowisk, które są dyskryminowane. My się zajmujemy akurat osobami z niepełnosprawnością intelektualną. To jest grupa, która o siebie sama nie zawalczy. To my jesteśmy ich głosem, to my mówimy, że należy szanować, że oni muszą mieć godne życie, dobre życie, bo to są osoby, które wymagają wsparcia. Ja już nie mówię pomocy, ale wsparcia, pokierowania. Potrafią wiele rzeczy zrobić i to jest coś, co powinniśmy pielęgnować i dbać o to po to, żeby oni się dobrze czuli.

0: naszym środowisku, w naszym społeczeństwie, po prostu. To się ładnie, ładnie rozwija. Pewnie, że to jest proces i to jest proces nie wieloletni, tylko kilkudziesięcioletni, bo tym długo się już mówi, ale jednak no, dużo czasu to zabiera, żeby jakby no, zmienić nastawienie ludzi, żeby też poznali osoby niepełnosprawne. Kiedyś było tak, że osób niepełnosprawnych nie było widać na ulicach miasta. Były gdzieś w placówkach pozamykane, gdzieś w domach, duża nieśmiałość rodziców, nie chcieli też wychodzić z nimi, nie pokazywano osób niepełnosprawnych. Teraz jesteśmy wszędzie praktycznie, bo dlaczego by nie? No właśnie po to, żeby pokazywać osoby niepełnosprawne, że funkcjonują, że mogą normalnie żyć, żyją lekko inaczej, nie szkodzi, troszkę inaczej, ale w czym to przeszkadza? Pomóżmy im, będzie okej, okay, będą żyli normalnie, na własnych warunkach, będą samostanowić, będą bardziej autonomiczni. No, po prostu będą czerpać życie garściami na tyle, na ile mogą i już. Nasze stowarzyszenie, inne placówki jak szkoły, które są też, tak, szkoła na Rzecznej czy szkoła na Połczyńskiej, to są placówki, które zajmują się od malucha pracą z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. To są te ośrodki, łącznie z naszym stowarzyszeniem, które kształtują opinie, kształtują poglądy osób z społeczeństwa. O to mi chodziło, że i wpływają na to, żeby po prostu zmienić podejście do osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich poznać, bo to trzeba poznać. Ludzie boją się tego, czego nie znają. Do tego jeszcze dokładają swoją wyobraźnię, która no, nie wskazuje jakby, no, nie wskazuje dobrego kierunku, więc my jesteśmy po to, żeby mówić, jaka jest prawda, czego nam potrzeba, żeby było wszystko znormalizowane.
1: Jak wam się dzisiaj tutaj podoba? Co się dzieje? Możecie opowiedzieć naszym słuchaczom, co tutaj się dzieje, żeby oni w ogóle sobie mogli to jakkolwiek wyobrazić.
2: Super jest, naprawdę cieszymy się, że możemy wziąć udział w takiej atrakcji, która na pewno buduje naszą świadomość i wiedzę poszerza. Cieszymy się, że właśnie nasza szkoła jest właśnie tutaj i pozwoliła nam spędzać się tak miło czas i są świetne atrakcje, takie jak na przykład fotobudka, która naprawdę przepiękne zdjęcia robi i darmowe jedzenie, które jest również przepyszne.
1: No dlaczego właśnie to ta godność jest taka ważna? Bo to jest takie główne hasło dzisiaj, prawda?
2: Żeby na pewno się integrować razem. Myślę, że to na tym polega to hasło, żeby integrować się i żeby właśnie traktować tak samo osoby z niepełnosprawnością, jak i normalne.
3: Moim zdaniem naprawdę świetnie, że nasza szkoła tutaj pozwala uczestniczyć w takich eventach, bo naprawdę to bardzo mocno buduje naszą świadomość na temat tego, co potrafi się dziać u innych ludzi.
1: Czyli tylko, żeby było więcej takich wydarzeń.
2: Tak, tak uważamy i naprawdę cieszymy się, że możemy tutaj być.
4: Natalia Kubiak.
1: My mamy dzisiaj przepiękny, wyjątkowy dzień, obchody Dni Godności kolejne. Jak ty się czujesz w tym dniu? Jak ci się to wszystko podoba, co tutaj się dzisiaj dzieje?
4: A fajnie jest.
1: Fajnie jest.
4: Tak, bardzo kolorowo i bardzo mi się to podoba, bardzo.
1: I co roku uczestniczysz?
4: Tak.
1: I co roku jest tak samo pięknie?
4: Tak, to prawda.
1: No i dlaczego ta godność właśnie jest taka ważna? Dlaczego to słowo tak bardzo powinno wybrzmiewać?
4: Żeby się tolerować i szanować.
5: Aleksandra Stec. Cudownie, zwłaszcza, że możemy spędzić ten czas wspólnie. Cały Koszalin, dzieci ze szkół, przedszkoli, po prostu na dobrą sprawę i młodzież. To jest coś niesamowitego, że wszyscy możemy ubrać się w ten piękny kolor zielony, stanąć tutaj właśnie pod naszym koszalińskim ratuszem i wspólnie ten dzień świętować. To jest coś wspaniałego.
2: Jest, cały czas zielono, są świetne atrakcje.
1: Dlaczego takie wydarzenia są takie ważne?
6: Żeby pomóc różnym osobom i żeby nie czuły się osamotnione i tak dalej, żeby było im miło.
1: Pięknie, żeby właśnie pokazać, że wszyscy jesteśmy równi, prawda?
6: Tak.
7: Uważam, że to jest zawsze wyjątkowe wydarzenie. Gromadzi dużo grup w różnym wieku, z całego Koszalina. Jest to podkreślenie, jak ważne to są osoby, jak ważne jest nasze wsparcie.
8: Super jest. Super. Polecamy. Za rok też będziemy.
1: No to już taka tradycja, co?
9: Tak, fajna tradycja.
1: Pracownia pozarządowa, jak są piękne inicjatywy, to oczywiście również w nich uczestniczy. No i dzisiaj też tu jesteście. Jakie emocje wam towarzyszą?
10: Marzena Tkaczyk, pracownia pozarządowa. Dzień dobry. Przede wszystkim co roku jesteśmy. W Sony nas zaprasza. My chętnie korzystamy z tego zaproszenia. To jest tak radosne, tak wspaniałe święto, że naprawdę warto przyjść tutaj właśnie i świętować razem z tymi dzieciakami, z tymi ludźmi. No naprawdę szkoda, że was tu nie ma.
11: Ania Just. Powiem tak, jestem tutaj pierwszy raz. Od 2 lat jestem pracownikiem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W tamtym roku nie miałam okazji tutaj być. Jestem pierwszy raz, jestem zachwycona organizacją i po prostu no, niesamowitą liczbą ludzi, tak? Osób, która tutaj przyszła, szkoły, przedszkola, wszyscy się włączyli w tak cudowną akcję.
1: No właśnie i to jest chyba najpiękniejsze, że wszyscy się tak zrzeszają razem w jednym miejscu i no jest tak zielono, pięknie.
11: Oczywiście, tak. No maj to jest też taki piękny okres, tak, mamy wiosnę, wszystko kwitnie. No i widać, że tutaj wszystko budzi się do życia, tak samo i nasi podopieczni.
1: Jak się bawicie? Jak wam się podoba?
6: Jest bardzo fajnie. Staliśmy zielone balony i już sobie zrobiliśmy zdjęcie w fotobudce.
12: Super! Bardzo ładnie jest. Możemy, no jest bardzo ładnie, ładna pogoda. Jest bardzo fajnie.
13: W tamtym roku też było ciepło.
1: Czyli też byłyście w tamtym roku?
12: Tak, też było bardzo tak fajnie.
1: Czego was uczą takie wydarzenia?
12: Że wiemy, że takich osób nie możemy się bać, że wiemy, że nie możemy takim osobom dokuczać.
13: Osoby mają też, że te osoby mają też swoje święto i to jest super fajne.
1: I że oni są tacy sami jak my?
12: Tak, każdy są tacy sami jak my, tylko że trochę inaczej się zachowujemy, ale to nie ma różnicy. To jest mnóstwo ludzi na zielono, bardzo fajnie. Też są niektórzy ludzie, którzy chorują, ale są tacy sami jak my, tylko że po prostu mają chorobę i nic takiego.
14: Była to już 22. edycja obchodów Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. A relację przygotowała Oliwia Kisielewska.
15: SK Koszalin News.
14: Za nami konferencja Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. Wydarzenie było podsumowaniem projektu pod nazwą More Life Future. Z jedną z ambasadorek akcji rozmawiał nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
16: W dzisiejszym eskowym studio mam ogromną przyjemność gościć panią doktor inżynier Agnieszkę Piegat.
17: Dzień dobry.
16: Teraz w ogromnym skrócie, bo jeżeli miałbym przedstawić panią doktor należycie, zajęłoby to troszeczkę czasu, więc pokrótce, tak by nasi słuchacze mogli się zorientować, kim pani jest. Naukowczyni ZUT, która wraz ze swoim zespołem ZUT-u oraz PUM-u opracowała nową metodę terapii raka z wykorzystaniem nanocząsteczek. Zdecydowałem się akurat na ten fragment, bo jest bardzo, brzmi imponująco, prawda?
17: Tak.
16: I możemy na początek rozwinąć tak żebyśmy, i nie tylko nasi słuchacze, i tak, żebym ja również zrozumiał, o co chodzi.
17: Tak, więc naszym pomysłem czy ideą była próba stworzenia nośnika dla leku, czyli my nie opracowujemy jakby nowego leku, tylko sposób jego bardziej bezpiecznego dostarczenia. Mhm. Więc gdybyśmy to sobie mieli wyobrazić, to pacjentki, które chorują na raka jajnika, szczególnie w zaawansowanej formie, kiedy już mają przerzuty do otrzewnej, czyli do wnętrza naszej jamy brzusznej, no bardzo trudno jest lekarzom dotrzeć do wszystkich ognisk, usunąć te wszystkie komórki nowotworowe, więc my staramy się opracować taki nośnik dla leku, żeby trafiać właśnie bezpośrednio w komórki rakowe, więc można by powiedzieć, że to jest taka terapia celowana, a tym samym bezpieczniejsza dla pacjentek.
16: Mhm. To jest chyba tak z każdą chorobą, że jeżeli już dotrze do otrzewnej, to już jest bardzo niebezpiecznie, prawda?
17: No to jest już, tak jak mówię, stadium, które jest już bardzo agresywne, które ciężko opanować, ponieważ ciężko lekarzom właśnie znaleźć wszystkie ogniska chorobowe. No i to rozprzestrzenianie się jest wtedy zdecydowanie bardziej agresywne.
16: Mhm. Czy tą nową metodę terapii można nazwać przełomem?
17: Wydaje nam się, że tak, bo na tyle, na ile robiliśmy przeglądu literatury dostępności na rynku, to owszem są różne sposoby dostarczania leków przeciwnowotworowych, natomiast do tego zastosowania, wykorzystując te właściwości, tutaj powiem słowo klucz, mukoadhezyjne, czyli taką zdolność przyczepiania się do śluzu, jest, znaczy powiem tak, nie ma na tą chwilę. Okay. Natomiast my jesteśmy jeszcze bardzo na początku.
16: Okej, no tak, bo to trzeba sprawdzić i zweryfikować, zrobić konkretny research, czy coś takiego w nauce się, czy już czegoś takiego nie było, tak? Dobrze rozumiem?
17: Tak, no nauka teraz bardzo intensywnie się rozwija, także nadążyć za tym wszystkim jest tak trudno.
16: Natomiast wpaść na coś to jedno, ale jeszcze trzeba zobaczyć, czy w międzyczasie ktoś też nie wpadł na to samo.
17: Dokładnie, więc tutaj na pewno powiedziałabym, czas się liczy, natomiast no poza czasem potrzebujemy też finansowania, więc tutaj walczymy na pewno z tym, żeby to pchnąć dalej do przodu.
16: Jasne, a jeżeli chodzi o finansowanie, to tak przez moją ciekawość dopytam, można liczyć na wsparcie, nawet nie wiem, kogo wymienić właśnie, czy miasta, państwa, czy instytucji?
17: No my na tą chwilę opieramy się głównie na różnego rodzaju instytucjach, które finansują po prostu naukę, tak? Więc to są różnego rodzaju i państwowe, i fundacyjne instytucje, także no póki co to są te pieniądze.
16: To tak właśnie tytułem wstępu, jeżeli chodzi o dokonania, ale mówię, to jest tylko jego naprawdę malutka część. Spotkaliśmy się głównie z tego względu, że jest pani jednym z ambasadorem kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. Jak pani się widzi w tej roli? Mam na myśli to, że kampania mówi o tym, że w każdej chwili można zmienić bieg swojej historii, zawodowy czy też inny, niezależnie od wieku. I jak to się przekłada na pani historię?
17: Myślę, że zostałam wybrana i zaproszona do tego projektu właśnie po części ze względu na tą działalność naukową, po części też z tego względu, że od początku ta ścieżka naukowa nie była tą moją ścieżką taką, powiedziałabym, zaplanowaną.
16: Okay.
17: Ja generalnie miałam inny pomysł trochę na życie, albo przynajmniej powiedziałabym może marzenia, to była farmacja albo psychologia. Nie udało się. Skończyłam naszą Politechnikę Szczecińską. Gdzieś tam właśnie dotknęłam tematu biomateriałów, czyli tych materiałów dla medycyny i to mnie wciągnęło. Natomiast praca naukowca, czy praca w ogóle na uczelni jest taką pracą, gdzie cały czas trzeba się rozwijać, cały czas trzeba się dokształcać. Ja też nie lubię siedzieć w miejscu, więc sobie coś tam co chwilę wynajduję do działania, więc myślę, że dlatego podpasowałam do tego projektu.
16: No tak, no bo to nie jest w pani przypadku, w przypadku naukowca zdobyć, nabyć daną wiedzę i już, tylko faktycznie to się tak wszystko rozwija w takim tempie, że wy cały czas musicie robić aktualizację, że tak powiem.
17: Tak, to jest cały czas ładowanie nowych wiadomości. No tym bardziej, że moja praca to nie tylko praca naukowa, ale też praca ze studentami, więc prowadzenie zajęć, więc tutaj, żeby pokazywać im to, co najnowsze i to, co faktycznie dzieje się w obszarach, w których ich kształcimy, no to cały czas samemu też się trzeba dokształcać i uczyć.
16: Mm-hmm. Jakie znaczenie w pani karierze naukowej miała kontynuacja edukacji po ukończeniu studiów magisterskich?
17: Mm-hmm.
16: Że zdecydowała się pani, że jeszcze?
17: Właśnie, tak. Więc ja realizując pracę magisterską gdzieś tam zaświtało mi w głowie, że może faktycznie chciałabym kontynuować bycie na uczelni.
16: Czyli to jeszcze było takie może, to nie było...
17: Tak,
16: takie...
17: więc bo to człowiek taki był wtedy niepewny, więc ja pamiętam, jak poszłam do mojej pani promotor i zapytałam, czy ona by mnie widziała może na doktoracie i taka pamiętam te emocje takiej niepewności, czy będę wystarczająco. Powiedziała, że tak. Byłam jej drugą doktorantką, więc zaraz po studiach magisterskich rozpoczęłam studia doktoranckie, w trakcie których też udało mi się i wyjeżdżać, i skończyć jeszcze studia podyplomowe z biomateriałów, więc się nakręcałam, że tak powiem, do działania. Potem po doktoracie, to już dostałam najpierw posadę na uczelni jako asystent, a obecnie jestem adiunktem.
16: Jakie umiejętności poza wiedzą specjalistyczną są według pani kluczowe dla osoby, która chce stale się rozwijać naukowo i zawodowo?
17: Myślę, że w takim rozwoju najważniejsza jest ciekawość. To trzeba chcieć po prostu, trzeba szukać sobie możliwości i bo jeżeli ktoś zostanie w miejscu, będzie starał się tylko robić od do, to na pewno nie jest, nauka to nie jest obszar, gdzie da radę się zatrzymać i robić. Znaczy wiadomo, że takie osoby na pewno też są, ale tutaj, żeby mnie ta chęć jakby poznawania napędza, więc to jest na pewno, ja bym pierwsze co to powiedziała, że ciekawość.
16: Ciekawość, czyli ta ciekawość jest takim motorem napędowym, bo na pewno robi pani bardzo dużo rzeczy i na pewno przychodzi zmęczenie i zwątpienie, jak w przypadku każdej osoby z różnych dziedzin.
17: Dokładnie.
16: Więc to ta ciekawość jest faktycznie cały czas tym takim punktem numer jeden?
17: Ja już kilkakrotnie podkreślałam też, że ja jestem trochę taką idealistką. Ja bym bardzo chciała coś po sobie zostawić, więc dla mnie jeszcze jest ten taki wymiar, powiedziałabym, utylitarności albo działania takiego dla ludzi. Więc tutaj te materiały dla medycyny faktycznie są takim obszarem, że nawet jeżeli powiedzmy tego aktualnego projektu nie dowiozę do końca, że ten sposób znajdzie się na rynku, ale dołożę ileś cegiełek, to będę miała takie poczucie spełnienia. To jest jedna rzecz. Wiadomo, że zdarzają się momenty zwątpienia, kiedy po raz enty, nie wiem, nie dostajemy finansowania albo odrzucają nam artykuł.
16: No właśnie.
17: I są te momenty takiego zwątpienia. Albo też przemęczenia, bo to praca, która w zasadzie mogłaby się nigdy nie kończyć, bo tu zawsze będzie coś do zrobienia. Więc na pewno, trzeba sobie umieć znaleźć balans pomiędzy pracą a czymś innym w życiu.
16: Rozumiem, ale dąży pani do czegoś takiego dużego, żeby pozostawić po sobie, jak pani powiedziała, no ale jak możemy przeczytać, jest pani współautorką 20 publikacji, ponad 30 streszeń konferencyjnych i jednego udzielonego patentu. Czy to już nie jest jakaś część historii, którą można by zostawić po sobie? Jest na pewno pani z tego dumna, ale to jeszcze nie to. Dąży pani po więcej. Tak to mogę odebrać?
17: No, powiem tak.
16: Ja
17: no,
16: tylko tutaj mówię, tak. ja wyrywam po Jasne. Prostu z tego wszystkiego, co już pani po sobie zostawiła, mhm. ale rozumiem, że to musi być coś jeszcze bardziej wow.
17: Nawet chyba nie, że wow, ale... No ale to nie jest koniec mojej pracy, tak? To jeszcze jest x lat aktywnego działania, więc akurat publikacje to jest coś, powiedziałabym, z czego my jesteśmy rozliczani, tak? Jedni okay. muszą przygotować tabelki okay. w Excelu, my musimy publikować, więc ta liczba publikacji jest czymś naturalnym, że ona w naszym dorobku tak, wzrasta, tak? Więc to nie jest, powiedziałabym, nic spektakularnego, że ta liczba publikacji u okay. każdego z nas jest spora. Natomiast, tak jak mówię, no... ja bym chciała czegoś więcej. O tak, na pewno dążę do tego, żeby możliwie dużo pozostawić i Jezu, tak brzmi to bardzo patetycznie, ale ja lubię działać, tak? Lubię pracować w laboratorium, lubię się zastanawiać, lubię dyskutować z zespołem wyniki, więc na pewno będzie tego więcej. Mhm.
16: Możemy też przeczytać, że od momentu ukończenia doktoratu uczestniczyła pani w 4 projektach badawczych, w tym jednym zagranicznym z partnerem przemysłowym jako główny wykonawca. Może pani pokrótce chociażby opowiedzieć o jednym z tych 4 projektów?
17: No akurat nasza katedra, poza tym, że zajmuje się materiałami takimi stricte dla medycyny, pracuje ogólnie nad materiałami bezpiecznymi, powiedziałabym, ale też między innymi dla środowiska i ten projekt, wydaje mi się, o którym tutaj jest mowa, to był taki duży projekt kierowany właśnie przez panią profesor, która kieruje naszą katedrą. To był projekt Green Map, który dotyczył opracowania nowych materiałów opakowaniowych, które będą biodegradowalne. I tam faktycznie mieliśmy, to był taki duży europejski projekt, mieliśmy kilkoro członków z całej Europy, między innymi z Włoch, z Węgier. I tam faktycznie założenie było bardzo, bardzo ciekawe i powiedziałabym takie pociągające, bo osoby z uczelni jechały do firm, a osoby z firm przyjeżdżały na uczelnię. Aha. Więc tam mieliśmy jakby za zadanie podpatrzeć i spróbować wypracować coś nowego. Więc ja byłam właśnie między innymi miesiąc w Bolonii, kilkakrotnie byłam po kilka miesięcy w Hamburgu, właśnie w firmach. Jedna zajmowała się oceną cyklu życia materiału, czyli analizowaliśmy, co się z nim dzieje. Od syntezy w zasadzie do momentu biodegradacji. Natomiast druga firma to była firma taka produkcyjna, która przetwarza właśnie różnego rodzaju materiały, które ulegają degradacji i próbuje je wprowadzić między innymi do przemysłu lotniczego, do przewozów pasażerskich, produkując materiały, które po prostu będą degradować z czasem. Teraz można się dowiedzieć tylu jakby ciekawych rzeczy właśnie będąc w firmach, bo się okazuje, że na przykład przy przewozie takich, przy przewozach pasażerskich taka Lufthansa walczy praktycznie o każde kilka gram materiałów, które muszą umieścić na pokładzie, żeby obsłużyć pasażerów. Więc im lżejsze na przykład tacki do podawania posiłków.
16: Nie, fascynujące. Tak. Aż mnie ciary przed...
17: takie tacki właśnie, boksy te, w które oni umieszczają jedzenie, oni wszystko chcą, że tak powiem w cudzysłowie, odchudzić. Więc zamiast na przykład kiedyś były metalowe, teraz starają się robić właśnie z tworzyw, dodatkowo jeszcze tych tworzyw spienionych, czyli taka powiedzmy struktura porowata, o tak byśmy sobie to wyobrazili, bo dzięki temu one są już lżejsze. I sumarycznie, jak dołożymy tą każdą jedną cegiełkę, to okazuje się, że w oszczędności paliwa samego to się robią nagle duże liczby. Więc my nawet czasami nie zdajemy sobie sprawy, nad czym konstrukcyjnie dzieją się aktualnie badania. I to jest naprawdę gdzieś tam fascynujące.
16: Fascynujące, naprawdę. Tak. A dobrze rozumiem, że chodzi również o ofertę gastronomiczną na pokładzie?
17: Tak.
16: Opakowania?
17: Tak. Tak,
16: O tym mówimy?
17: Tak, między innymi.
16: No to jest dobra decyzja.
17: Walka o każdy gram po prostu. Tak, bo jak ja zaczęłam...
16: Dlatego tak trzeba, przepraszam, żeby tak, tak pilnować swojego bagażu. Znaczy, no, jak przekroczymy, no to nie wejdziemy na pokład tak naprawdę. Mhm. Ale to też jest taka czasami walka o właśnie każdy jakiś tam gram. Nie myślałem, że też tak może być właśnie na pokładzie samolotu.
17: Tak, tak, więc to jest... Ja gdzieś tam przygotowując się właśnie, czy przy okazji tego projektu, dotarłam do danych, że na taki 12-godzinny lot na jednego pasażera produkuje się tam ponad 2 kg plastiku na jednego pasażera. No to teraz, jeżeli sobie to przeliczymy, że mamy...
16: A tych lotów jest?
17: Tych lotów jest X, pasażerów jest tam 300 plus na takich dużych, w takich dużych samolotach, no to się robią ogromne, naprawdę ogromne ilości plastiku, który jest po prostu jednorazowego użytku. Więc i ja pamiętam, jak leciałam do Stanów i były w jakiejś promocji bilety tam klasa Economy Plus i się zastanawiałam, na czym ten plus będzie polegał. Niech pan zgadnie, na czym polegał plus.
16: No nie mam pojęcia.
17: Na tym, że dostałyśmy jedzenie w porcelanowych, w sensie w ceramicznych pojemnikach. Bo musieli już prawdopodobnie, to już jest cięższe.
16: Okej.
17: Niby bardziej eko, bo wielokrotnego użytku, ale cięższe.
16: No właśnie.
17: I za to się dodatkowo płaciło, żeby zjeść ekologiczniej. Ceramicznego tam miseczki, pojemniczka, czy cokolwiek, nie? Nie z jednorazówki,
16: ale
17: więc...
16: ciekawe.
17: Więc no, to tak naprawdę czasami jak się zastanowimy, no bo ja na przykład jestem fanką Formuły 1 i wiedziałam, że tam walczą o każdy gram i mogłam sobie wyobrazić, że tworzą faktycznie lekkie, ale wytrzymałe materiały, tamto, ale w takich codziennych rzeczach właśnie jak, znaczy codziennych, niecodziennych, ale transporcie takim publicznym, samolotowym, to było dla mnie coś takiego wow.
16: Rozmawiała pani z Robinem na ten temat, a propos kampanii? Jako, że też się ściga?
17: No ja go tam podglądam no, cały czas, więc fajnie, jak gdzieś tam ostatnio się właśnie ścigał na torze w Austrii, i, na którym ja byłam z kolei 2 lata temu na wyścigu F1, więc to takie fajne, naprawdę fajnie poznać kogoś faktycznie z tego świata, gdzieś tam wrzucił zdjęcie z Maxem Verstappenem i mówię wow.
16: No, też wspominał wczoraj o nim i w ogóle był pierwszym gościem, jeżeli chodzi o ambasadorów. Wczoraj rozmawialiśmy, bardzo sympatyczny młody człowiek.
17: Tak,
16: z ogromnymi sukcesami.
17: Tak, naprawdę.
16: No ale wróćmy do pani. Chociaż te ciekawostki naprawdę z pokładem samolotu, naprawdę to jest coś, co ja teraz będę powtarzał znajomym. Ale i że tak jeszcze właśnie wrócę. Ta akcja jakby została sfinalizowana, to faktycznie weszło w życie?
17: No myśmy stworzyli faktycznie prototypowe opakowania. Mieliśmy też partnera holenderskiego w firmę, która powiedzmy potencjalnie mogłaby być, zainteresowana wdrażaniem tego. Natomiast, nawet przy udziale partnera przemysłowego w tak dużym projekcie, to nie jest zawsze gwarantowane, że ten partner od razu już to weźmie, zacznie u siebie stosować. Natomiast na pewno oni są bardzo zainteresowani, ponieważ oni nam dostarczali jeden z monomerów, czyli tych substancji, z których myśmy te tworzywa robili. Więc potencjalnie ta współpraca gdzieś tam dalej jest. Natomiast rzadko kiedy się na tym etapie projektu, w którym myśmy akurat realizowali, to był bardziej taki projekt właśnie skierowany na ludzi, na wymianę informacji, doświadczeń. Natomiast kontakt z firmą cały czas jest, więc to jest coś, co oni na pewno firmy poszukują, bo do tego ich też zmuszają regulacje wszelkiego rodzaju prawne, tak? Coraz bardziej Unia Europejska też się skupia na tym, żeby ograniczać ilość tego plastiku, powiedzmy, szkodliwego, tak? Dla środowiska. Pompują, że tak powiem, w to pieniądze, więc kto wie, może kiedyś ten materiał będzie na rynku.
16: Za tydzień będę leciał samolotem, zwrócę uwagę na każdy ciężar. Faktem inną linią, ale będę teraz miał to w głowie na pewno. Proszę mi powiedzieć, jakie rady dałaby pani młodym ludziom, którzy dopiero zaczynają swoją ścieżkę edukacyjną? Zresztą pani ma styczność ze studentami cały czas, więc pewnie możliwe, że takie rady pani daje, ale takim, którzy rozważają naukę poza granicami Polski.
17: Przede wszystkim się nie bać. spróbować właśnie startować do różnego rodzaju programów. Ja sama też byłam na wymianie Erasmus podczas studiów jeszcze moich.
16: To była jedna z pierwszych takich podróży zagranicznych tak, jako studentka?
17: Tak, tak, to była pierwsza. Ja w zasadzie pierwsza, to był rok 2004, więc jako pierwsza w ogóle wyjechałam z wydziału na wymianę Erasmusa.
16: O, to
17: więc
16: była pani takim
17: przecierałam,
16: przykładem.
17: Szlaki. Pamiętam, że po prostu administracyjnie to zarzuciłam takiego ćwieka paniom w rektoracie, jak one mnie mają rozliczyć i w ogóle chodzi tam o oceny, bo wtedy były jeszcze inne systemy. U nas były te tradycyjne oceny, w Niemczech już wchodziły punkty, które się zbierało za przedmioty, więc to była taka troszeczkę...
16: No się martwiła pani, jak to będzie?
17: Trochę tak, bo ja wyjeżdżałam na...
16: pani swego, to tak, dobrze.
17: Tak, wyjeżdżałam na cały semestr, więc to naprawdę było wyzwanie. W ogóle studiowałam tam po niemiecku, bo ja do czasu studiów doktoranckich to w zasadzie moim głównym takim językiem był język niemiecki, więc to było duże wyzwanie. Ale tak, wracając do młodych ludzi, nie bać się, podejmować ryzyka i nie fiksować się na jednym pomyśle, ja bym tak powiedziała. Nie zawsze ta ścieżka, którą my sobie wyobrażamy, faktycznie życie pozwoli nam ją zrealizować, więc być otwartym na to, co się w życiu dzieje. Ja w ogóle wczoraj też miałam okazję porozmawiać ze studentami, którzy u nas studiują i okazuje się, że oni teraz po skończeniu tego pierwszego stopnia inżynierskiego, część z nich planuje rozpocząć w ogóle inne studia, na przykład farmację albo próbują na medycynę, bo zobaczyli, okej, chcą już to dokończyć, bo są już na tak zaawansowanym semestrze, więc szkoda byłoby tych lat nie podsumować, ale próbują dalej. I to naprawdę mi pokazało, że faktycznie młodzi ludzie mają otwarte głowy, chcą i tak jak u nas było, ta ścieżka taka bardzo mocno zafiksowana w głowie, mówię w moim pokoleniu, tak? Czyli liceum, studia, praca, tak oni...
16: Żeby się kurczowo trzymać tej jednej ścieżki.
17: Tak, tak, żeby gdzieś tam nie wybijać się z tego szablonu, a oni nie, oni próbują, a jeśli chodzi o zagranicę, no to tak, myślę, że teraz już nie ma co mówić, że język, bo oni wszyscy świetnie mówią po angielsku. To jest w zasadzie rzecz, która nie wymaga podkreślania. Natomiast odwaga, no i ja będę wracać do tej ciekawości, bo jeżeli jesteśmy ciekawi, jeżeli chcemy próbować, to w zasadzie świat stoi otworem. Mhm. Takie jest moje zdanie. Oni mają taki ogrom możliwości teraz, że naprawdę... Dla mnie to chyba nie ma limitów w zasadzie, no jeżeli świetnie. Ktoś chce.
16: Niebo może być limitem, albo nie być nawet, jak się mówi.
17: No, zobaczymy, nie? Latamy już gdzieś powyżej nieba, więc...
16: A propos tych samolotów.
17: Tak.
16: Świetnie, czyli się nie bać. No tak, no jak jeżeli pani jako pierwsza faktycznie zdecydowała się podczas studiów na taką wymianę, gdzie to wszystko było takie nowe i takie nieodkryte, no to jest pani doskonałym przykładem, żeby faktycznie w tych czasach nie ma co się bać i korzystać z tych programów. I trzeba pamiętać, że zawsze coś podczas jakiegoś takiej wymiany czy właśnie podróży za granicę w kontekście studiów może się zdarzyć coś fajnego, nowego.
17: Dokładnie, to jest taka możliwość poznania nowych osób.
16: Nawet to właśnie, no to jest dużo.
17: To jest naprawdę... Zwykle w takich ośrodkach są ludzie już z różnych krajów, tak? Więc ja też pamiętam, jak byłam, to już akurat w trakcie doktoratu byłam 2 miesiące w Londynie i ja tam w zasadzie nie współpracowałam z typowym, jakby z rodzimymi Anglikami, tak? Tam w zespole były osoby z różnych państw i to było coś tak fenomenalnego, bo ja poznałam tyle różnych kultur, tyle różnych miejsc dzięki temu, bo każdy z nas chciał coś zwiedzać, więc to jest naprawdę coś wspaniałego.
16: Tak zbliżając się powoli do końca, chociaż bardzo przyjemnie się rozmawia, mam tutaj takie przygotowane pytanie a propos kampanii. Jak pani zdaniem zmienia się rola naukowca w XXI wieku? I jakie kompetencje stają się coraz bardziej istotne? To tak a propos tego rozwoju. Pytanie brzmi bardzo, bardzo skomplikowanie, ale liczymy na odpowiedź.
17: Myślę, że najważniejszą taką cechą jest umiejętność podążania za zmianami, bo nawet ja teraz widzę, jak mocno zmienia się system pracy. w sensie wszystkie narzędzia, chociażby sztucznej inteligencji, one z jednej strony ułatwiają, ale z drugiej strony są dużym haczykiem, więc tutaj trzeba umieć nadążać na pewno.
16: I się nie pogubić w tym.
17: I się nie pogubić, tak? Nie dać się też zbytnio wciągnąć, pozostać gdzieś tam jednak stabilnie.
16: Zachować balans.
17: Tak, zachować jakiś balans i nie dać się porwać, chociaż można, myślę, się zatracić. Co jeszcze? Ja myślę, że tutaj w nauce w ogóle ta otwartość na innych ludzi i umiejętność współpracy, bo to jest coś, co będzie zawsze konieczne, tak? Umiejętność współpracy, szczególnie jeżeli chcemy właśnie realizować takie projekty, powiedziałabym, zahaczające o wiele dziedzin, więc tutaj interdyscyplinarność, komunikacja, to będą... Wrócimy, mam wrażenie, mocno do tych tak zwanych umiejętności miękkich, tak? Czyli komunikacji, porozumiewania się, umiejętności dostosowywania do pracy w zespole.
16: No właśnie, a takie umiejętności, te takie można by powiedzieć podstawowe, ale jakże ważne, można właśnie nabyć właśnie dzięki takim wymianom, czy decydowaniem się na różne programy. Właśnie poznawanie ludzi, komunikacja. Nawet nie wiemy, jak szybko nam się taka umiejętność przyda.
17: Dokładnie, dokładnie. To jest coś, co na pewno jest przydatne, czyli ta komunikacja i taka otwartość na ludzi i ciekawość też ludzi, bo ja mam ostatnio wrażenie, że bardzo dużo ludzi tak koło siebie przechodzi, nie zwracając uwagi, a czasami naprawdę chwila rozmowy z kimś i okazuje się, że mamy jakieś wspólne tematy albo możemy coś wspólnie zrobić, więc i to nie mówię tutaj tylko na w kontekście zawodowym, ale też chociażby spędzania wolnego czasu, czy realizacji jakichś swoich planów prywatnych.
16: Czyli stawiamy na ciekawość.
17: Tak.
16: I tym właśnie podsumowujemy naszą rozmowę. Mam nadzieję, że wy będziecie ciekawi, żeby sprawdzić cały dorobek pani doktor inżynier Agnieszki Piegat. Dziękuję bardzo za rozmowę.
17: Dziękuję.
15: SK Koszalin.
14: Kolejne 4 powiaty otrzymały wsparcie województwa zachodniopomorskiego na remont swoich dróg w ramach programu Pomorze Zachodnie na dobrej drodze. Starostowie powiatów koszalińskiego, szczecinackiego, białogardzkiego i sławieńskiego podpisali umowę z wicemarszałkiem województwa Jakubem Kowalikiem.
18: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w tej kadencji postawił na remonty dróg wojewódzkich i historyczny budżet jest 1 mld zł do wydania do roku 2028, dzięki czemu wyremontujemy ponad 500 km dróg wojewódzkich i będziemy jedynym regionem w całej Polsce, który będzie posiadał wszystkie drogi wojewódzkie wyremontowane w europejskim standardzie. A przypomnę, że tych dróg wojewódzkich mamy ponad 2182 km, więc jest co robić. Pamiętamy również o drogach powiatowych i tutaj nieskromnie powiem, że Pomorze Zachodnie jest liderem na terenie całej Polski, jeśli chodzi o właśnie taki program, który jest skierowany do dróg powiatowych. My jako Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przy wsparciu radnych wojewódzkich ogłosiliśmy program wsparcia dróg powiatowych, na który przeznaczamy 60 milionów złotych i tutaj wielkie podziękowania dla Państwa, dla starostów, dla wójtów, burmistrzów, że tak chętnie odpowiedzieliście na nasz program. Znamy Wasze potrzeby, wiemy, że one są ogromne, bo na terenie województwa zachodniopomorskiego mamy ponad 7 tysięcy dróg powiatowych oraz gminnych i wiemy, że standard tych dróg odbiega od standardu dróg wojewódzkich, dlatego postanowiliśmy wesprzeć Państwa. Przystąpimy teraz do podpisania umów. Zaproszę na samym początku lokalny powiat, czyli powiat koszaliński.
19: Dla nas świetna informacja, bo powiat koszaliński otrzymał dofinansowania na 2 zadania. Droga w gminie Świeszyno, Barzdino, Niedalino, 3-kilometrowy odcinek i droga w Rosnowie, gminie Manowo, 4-kilometrowy odcinek. I ja mam też takie, myślę, że dobre informacje dla pana marszałka, bo już jesteśmy po otwarciu ofert. I jedna droga była szacowana na ponad 5 milionów, to jest droga Barzdino, Niedalino, najtańsza oferta 3 miliony 600. W Rosnowie z ponad 4 milionów spadło nam na 2 miliony 800, więc szanujemy pieniądze i mamy na pewno oszczędności, więc jakby trochę się przysłużymy do tego, żeby te pieniądze na kolejny rok się znalazły, bo część oddamy. Ale faktycznie, drogi zagradowane, pewnie byśmy je odkładali jeszcze przez długie lata, gdyby nie te pieniądze, więc naprawdę świetny pomysł, świetna inicjatywa. Bardzo mnie to cieszy, że w kolejnych latach będzie taka możliwość, żeby o pieniądze starać się. Powiat koszyński jest przygotowany, żeby po te pieniądze sięgnąć i na pewno, jak będzie możliwość złożenia dwóch albo więcej wniosków, na pewno złożymy.
20: Paweł Wiśniewski, starosta bielogarski, powiat bielogarski, dzięki programowi Pomorze Zachodnie na dobrej drodze pozyskał środki na realizację remontu drogi od Karlina do miejscowości Kowańcz. Ważna droga, bo to jest także dojazd alternatywny dla mieszkańców do pasa nadmorskiego. To też jest godne podkreślenia. No a poza tym połączymy Karlino z miejscowością, która już sama ma wyremontowane swoje uliczki. 1 600 000 blisko z funduszu marszałkowskiego, 1 600 000 blisko z budżetu powiatu bielogarskiego. Symboliczna kwota 10 tysięcy złotych wsparcia ze strony gminy Karlino, ale to myślę dobra jaskółka na przyszłość do współpracy i realizacji wspólnych projektów na rzecz mieszkańców.
21: Nasz samorząd i samorząd gminy Malechowo, bo tam jest ta inwestycja usytuowana, bardzo się cieszymy szczególnie z tego remontu, dlatego że on będzie prowadził, będzie remontowana droga Kukułczyn-Borkowo-Lejkowo, a jest to droga w gminie Malechowo, która została bardzo mocno doświadczona przez transporty, ciężkie transporty z kopalni, w które pracuje w Borkowie, i te transporty, ciężkie transporty żwiru, piasku na budowę drogi ekspresowej S6, tamtędy właśnie przejeżdżały i ona niebożednie jest zniszczona. Mimo naszych starań, żeby ją utrzymać w jako takim stanie, to nie było łatwe, a te wsparcie i ten remont, ta inwestycja pozwoli na to, że mieszkańcy odzyskają w cudzysłowie tą jakość drogi i będą mogli się po niej poruszać bezpiecznie do drogi numer S6. 4 miliony dostajemy, 8 milionów chcemy wydać. Wkład własny dzielimy z gminą Malechowo po połowie, więc wielkie podziękowania dla samorządu gminy Malechowo i wójta.
14: Zainteresowane otrzymaniem wsparcia były wszystkie powiaty z terenu województwa zachodniopomorskiego. Do dofinansowania zgłoszono 33 inwestycje o łącznej wartości ponad 75 milionów złotych. Zarząd województwa zachodniopomorskiego zarekomendował sejmikowi taki podział środków, aby każdy z powiatów otrzymał wsparcie na przynajmniej jedno zadanie inwestycyjne. Ostatecznie wsparciem objęto 27 zadań, a część umów została już podpisana.
15: SK Koszalin News.
14: Poznaliśmy wyniki konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji Centrum Przesiadkowego Jamno. Do konkursu wpłynęło 19 prac z całej Polski. Sąd konkursowy wybrał 3 najlepsze koncepcje. Pierwszą nagrodę zdobyła pracownia z Poznania. O tym, co powstanie i czym kierował się sąd konkursowy, mówili prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj i Marek Perepeczo, prezes koszalińskiego oddziału SARP.
22: Otrzymaliśmy z Feniksa dotację bezzwrotną w wysokości 37 milionów złotych plus wkład własny, to daje kwotę około 46 milionów złotych, tą, którą chcemy zainwestować w stację przesiadkową przy jeziorze Jamno. Żeby ten cel zrealizować, podpisaliśmy umowę z SARP-em, został ogłoszony konkurs architektoniczny. Do finału zakwalifikowało się spośród 19 prac, które wpłynęły, 6.
23: Praca numer 1 to była praca Gąska Wojcieszak z Poznania. Praca numer 2, uczestnik był indywidualny, architekt z Berlina, który jest członkiem naszej zachodniopomorskiej izby. I trzecia nagroda, firma Tło z Warszawy. Sąd konkursowy obradował przez 2 dni i żeśmy dosyć długo dyskutowali na temat wyboru tych prac, bo po pierwsze charakterystyczne, po drugie bardzo łatwo odczytywalne, a po trzecie po prostu interesujące. Mam nadzieję, że sąd konkursowy stanął na wysokości zadania i wybrał właściwe prace właśnie do tych pierwszych 2 nagród, które spełniają te wszystkie warunki. Ważny jest taki aspekt tego znaku i tej odbieralności społecznej tej pracy zwycięskiej. Konkurs był na konkretne zadanie. Tym konkretnym zadaniem było Centrum Przesiadkowe w Jamnie o określonym programie. Ten program składał się z kilku elementów, ale podstawowe to jest takie jak poczekalnia, hala przesiadkowa, czyli ta hala podróżnych, w której jest informacja turystyczna, informacja transportowa, kasy biletowe i poczekalnia. I to jest ten podstawowy program. Ale do tego dochodzi restauracja, do tego są elementy poboczne, ale równie ważne jak na przykład wszystkie elementy sanitarne związane z podróżnymi, bo tutaj ważnym punktem jest również miejsce węzłowe dla rowerów. No i ta przesiadka z rowerów na stateczek, żeby pojechać do Mielna, czy popłynąć raczej do Mielna i z Mielna robić dalsze objazdy. Więc to jest ważny punkt dla tych wszystkich komunikacji, ale jeżeli mamy tych rowerzystów, to musimy mieć oczywiście takie zaplecze przesiadkowe dla rowerzystów, sanitariaty, ewentualne prysznice i tak dalej, i tak dalej. Do tego dochodzi jeszcze taka funkcja dodatkowa, że jeżeli mamy takie miejsce, to warto byłoby, żeby w tym miejscu było jeszcze coś jeszcze i jest to taki zespół edukacyjny, możliwość realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych, szkoleniowych dla młodzieży, związanych i z komunikacją, i z turystyką, i z regionem, i ze wszystkimi tymi sprawami, także takie miejsce, które jeszcze dodatkowo kumuluje. Do tego jeszcze całą tę obsługę rowerów, wiaty na rowery, miejsce napraw i serwisowania i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko było programem tego konkursu i wszystkie prace, podstawowym elementem tych prac jest to, że się miały wpisać w ten program i ten program powinien być zrealizowany. Ona się wyróżnia w sposób innych prac jego przedstawieniem, jego realizacją. I ta praca właśnie spełnia te wszystkie wymogi. Ona doskonale zorganizowała ten program, który tutaj był przewidziany. Zrobiła to w formie takiego jednego zespołu wspiętego tarasem na wysokości pierwszego piętra, który spełnia role wszystkie widokowe, pobytowe, jest wyjściem dla tych strefy edukacyjnej, może pełnić funkcje również gastronomiczne, także doskonale będzie widoczny dla podróżnych, którzy dopływają statkami.
14: Nowe centrum przesiadkowe w Jamnie ma powstać do końca 2029 roku. Całość ma się zamknąć w kwocie 46 milionów złotych.
15: SK Koszalin.
14: Za nami konferencja Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. Wydarzenie było podsumowaniem projektu More Life Future. Dziś rozmowa z kolejnym ambasadorem tej akcji.
16: Z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiaj w naszym studiu mamy przyjemność gościć Robina Rogalskiego.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
16: Jesteś jednym z najbardziej obiecujących polskich kierowców wyścigowych młodego pokolenia. Mam nadzieję, że też tak o sobie myślisz. Zaraz do tego przejdziemy. I dodatkowo jesteś jednym z ambasadorów kampanii zatytułowanej Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. To się na razie wszystko zgadza.
0: Mam taką nadzieję, wiesz, zależy kto słucha, prawda? Ale no, śmieję się, natomiast no, robię wszystko, żeby tak było.
16: Świetnie. No, bardzo się cieszymy, że dojechałeś do nas i dosłownie, i w przenośni.
0: Tak.
16: Zaczniemy od takiego pytania. Czy pamiętasz, jak wyglądał moment, w którym zrozumiałeś, że droga, którą wybrałeś, to nie jest tylko hobby, a droga życiowa?
0: Wiesz co, kilka takich momentów było, natomiast no, na pewno pamiętam moment, kiedy stwierdziłem, że chcę to robić tak na poważnie, ponieważ no, ja nie podchodziłem do motosportu z założeniem, że chcę być mistrzem świata i kurczę, wiesz, żyć tym na pełen
16: etap. Czyli było to hobby po prostu takie?
0: Zacząłem raczej właśnie jako, tak, zacząłem to jako formę takiego spędzania fajną czasu sobie, wiesz, tak regularnie trenując, no bo ja na przykład wcześniej też ćwiczyłem inny sport, w którym osiągałem jakieś sukcesy, natomiast nigdy nie planowałem w nim życia zawodowego, powiedzmy.
16: Okej. Okay. A jaki to był sport, że tak ci przerwę?
0: To był breakdance.
16: O, świetnie.
0: To był breakdance i breakdance ćwiczyłem no tak ostro, regularnie i startowałem, wiesz, w wielu zawodach takich międzynarodowych. Mhm. Potem jak się przerzuciłem już na wyścigi, to były na początku go-karty, potem samochody, bo na go-kartach jeździłem bardzo krótko, no to też to na samym początku to była frajda, forma spędzania czasu, a dopiero później no, zrozumiałem, pamiętam jak zapytałeś o moment, to był mój drugi wyścig w samochodach, że realnie chciałbym to robić, że nie mogę się doczekać już kolejnego razu, a dopiero taki później moment kulminacyjny, kiedy stwierdziłem, że kurczę, to może mieć ręce i nogi, no to było zdobycie takiego pierwszego poważnego mistrzostwa, które nadeszło dosyć szybko, bo po 2 latach. Od zera.
16: A to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo w breakdance, tak jak powiedziałeś, miałeś już sukcesy na koncie, tak. Więc mógłbyś to dalej kontynuować i jeszcze, a wybrałeś inną drogę. To też, już widzę, że to troszeczkę nawiązuje do tej kampanii. Możesz wszystko, że w każdej chwili można sobie wszystko zmienić. Nie trzeba być uwiązanym do jednej dyscypliny, ale myślałeś o tym, próbowałeś na początku połączyć, pogodzić dwie dyscypliny, czy to już musiało być, że jedno albo drugie?
0: Nie, od samego początku wiedziałem, że jedno albo drugie, ponieważ byłem... Jakby wyścigi normalnie powinno się zaczynać w wieku 5-6 lat, więc...
16: Też właśnie o wiek chciałem
0: pytać. W momencie, kiedy dzieci nie są dosyć świadome swoich decyzji. Ja to zaczynałem w wieku 17 lat, więc to było stosunkowo późno, ale byłem już na tyle, powiedzmy, kumaty, że wiedziałem, że albo jedno, albo drugie, no bo to jest też bardzo drogi sport, więc musiałem się temu poświęcić, żeby to móc realizować. I nie mogłem sobie pozwolić na to, że wiesz, że zrobię sobie salto na treningu breakdance'a i nie będę mógł startować.
16: Tak, i miałbyś kontuzję i faktycznie, i nie wsiadłbyś do samochodu wtedy.
0: Tak, więc jakby no świadomie z tego zrezygnowałem, ale na to, że nie identyfikowałem się jeszcze jako kierowca przez długi czas, no bo wiesz, ja byłem tam kompletnie świeżakiem i jeździłem przeciwko osobom, które no, ścigały się całe życie, których to była pasja od samego początku, one nie ćwiczyły nigdy breakdance'u.
16: Mhm, rozumiem, ale faktycznie mówisz, że powinno się zaczynać w wieku 5-6 lat, tak. A 17 lat faktycznie jest spora różnica i zacząłeś no, od go-kartów.
0: Tak.
16: Podejrzewam, że tak pewnie najczęściej się to zaczyna. Mhm. No i jak to było następnym krokiem? Musiałeś trafić pod czyjeś oko, pod jakiegoś trenera? Jestem ciekaw, jak to ten taki stricte początek po go-kartach wyglądał.
0: Nie ma jakby... W naszym kraju nie ma kultury ścigań, więc wszystko, co się działo w moim wypadku, no było kierowane decyzjami osób, które... Kiedyś coś gdzieś tam zasłyszały o na takiej zasadzie, wiesz. Natomiast to potoczyło się całkiem nieźle, jak na taki przypadek, no bo ja nie wiedziałem, czy ja mam jeździć w go-kartach, czy mam nie jeździć w go-kartach, czy mam tam zostać, czy nie zostać. To bardziej było tak, że ojciec mojego trenera polecił mojemu tacie świętej pamięci, że po prostu mam iść do samochodów klasyki i pick-up. I on stwierdził, że to jest świetna decyzja i po prostu mnie tam wysłał. Natomiast, no wiesz, z perspektywy, gdybym miał wiedzę tą, którą mam teraz, to chyba nie postąpiłbym jakoś zgoła inaczej, prawda? No bo to było stosunkowo, powiedzmy, tanie wyjście i dosyć dostępne. Można było dużo trenować, dużo jeździć, więc nie sądzę, żeby to była jakaś zła decyzja. Gdybym chciał szybciej wejść na profesjonalny poziom, no oczywiście, no to wtedy bym to zrobił troszkę inaczej. Natomiast to wiesz, wyścigi to jest wszystko, rozchodzi się też o kasę, prawda? No, jeżeli masz nielimitowany budżet, no to możesz iść do bolidu Formuły 4 i się rozwijać.
16: Jasne. No. No dobrze, no troszeczkę już wiemy o twoich początkach, to teraz zrobimy taki przeskok. Zostałeś oficjalnie wybrany do programu prowadzonego przez dział marki Lamborghini. No to jest rzecz ogromna.
0: Tak, no wiesz, to była fajna rzecz, ponieważ już z Lamborghini aktualnie nie jestem związany, jestem związany z marką Audi Sport, ale to miało miejsce w zeszłym roku, ponieważ jeździłem w takich europejskich mistrzostwach, one się nazywały GT Open i nasz zespół składał się z 4 zawodników, w sensie Lamborghini, które było wystawiane w europejskich mistrzostwach i z naszej czwórki zawodników no zostałem wybrany tylko ja, więc to było dla mnie super wyróżnienie, że Lamborghini tam stwierdziło, że ja jestem, powiedzmy, tam wystarczająco perspektywiczny, żeby w tym programie uczestniczyć i w ogóle zostało wybranych do tego programu 5 zawodników z całego świata.
16: Wow.
0: Więc bardzo mało.
16: Czy to nie jest właśnie ten jeden z tych momentów, gdzie utwierdza się w tym, że to jest właśnie ta droga?
0: Akurat z Lamborghini to było takie 50-50, bo to Włosi są, więc...
16: Bo to fajnie brzmi oczywiście, tak?
0: To super brzmi, tylko na przykład dużo ważniejszym dla mnie momentem było wygranie takich mistrzostw właśnie w 2019 roku, gdzie byłem na takich testach w serii DTM. To jest taka legendarna seria wyścigowa, coś takiego jak odpowiednik Formuły 1 w wyścigach GT. No i tam rzeczywiście to było dla mnie takie super wyróżnienie, wiesz, niesamowite przeżycie. Z Lamborghini też to było bardzo fajne, ponieważ wiesz, oni mnie tam wzięli na taki zamknięty tor, gdzie fotografowie nie mogli wejść, wiesz, wszystko było turbo tajne, zabierali nam telefony, że nie mogliśmy robić żadnych zdjęć, my tam testowaliśmy różnego rodzaju samochody, sprawdzali nasze, w sensie właśnie, jaki był cel tego programu Lamborghini, to było to, żeby nas sprawdzać w różnego rodzaju sytuacjach wyścigowych.
16: Takie testy, tak?
0: Takie testy, tak, troszkę tak. Na początku były to testy fizyczne, potem na torze, potem spotkania z psychologiem. Po każdym naszym wyścigu w serii wyścigowej, ponieważ każdy z zawodników realizował troszkę inny program, ponieważ no, ja byłem wybrany jako osoba startująca w europejskich mistrzostwach, był gość, który startował w brytyjskich, był gość, który startował we włoskich, no i ktoś tam jeszcze był. Był jeszcze jeden gość w ogóle od czapy wzięty, nie z naszej kategorii, tylko z kategorii niższej, ale był bardzo perspektywiczny, dlatego też go tam wybrali. I każdy z nas po każdym swoim wyścigu, tam się ścigaliśmy w różnych miejscach właśnie, tak jak wspominałem, musiał takie raporty wypełniać, jak się samochód zachowywał powiedzmy na treningach, czy był podsterowny, nadsterowny, czy był neutralny na wejściu w środku, na wyjściu z zakrętu, więc tych danych zbieraliśmy bardzo dużo. Jaka była temperatura, jakie ustawienia dawaliśmy samochodów, więc to było fajne przeżycie, ponieważ bardzo mnie kształciło jako zawodnika, bo budowało taką świadomość, jak należy pracować z dużym koncernem, jak przekazywać te dane inżynierom, wiesz, bardzo fajna robota, która może nie przekuła się jakoś turbo, nie wiadomo jak na rozwój mojej kariery, ponieważ nie sądzę, żeby się przekuła jakoś diametralnie, ani nie zapłacimy jakichś horrendalnych pieniędzy za ten program, tylko bardziej chodzi o to, że wiesz, ja nabyłem jakieś takie super doświadczenie, coś jak taki staż, prawda, że możesz dzięki temu wejść dużo głębiej do różnych struktur.
16: Jasne. No wspomniałeś, że teraz jesteś związany z marką Audi. Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat?
0: Tak, no z marką Audi jeździmy głównie aktualnie w Niemczech. Mieliśmy teraz taki bardzo duży też program przygotowawczy do tego sezonu. No wygląda to całkiem fajnie, tylko Audi jest o tyle specyficznym producentem, że on po jakimś czasie w przeszłości, właśnie bo ja byłem już długo związany z marką Audi, wycofał się z fabrycznego wsparcia, jeżeli chodzi o wyścigi GT, ponieważ Audi weszło do Formuły 1, więc tam przekuło swoje wszystkie siły i zasoby, żeby tam ten program rozwijać. I w tym roku na nasze potrzeby troszkę to wznowili, ponieważ no, tam się dogadaliśmy z jednym zespołem, stwierdziliśmy, że zrobimy super line-up i będziemy startowali właśnie z marką Audi w takiej serii ADAC GT Masters i właśnie i w DTM-ie też. No i oni to wznowili, więc bardzo fajnie, ponieważ mamy bezpośrednie wsparcie właśnie z fabryki Audi. Mamy ich inżynierów, z którymi właśnie pracujemy troszkę jak z Lamborghini. I tyle, no wiesz, my jesteśmy dopiero na początku sezonu, więc więcej będę mógł powiedzieć zapewne jakoś w październiku, ale no wygląda to fajnie, no bo mamy dosyć dużo treningów, dobre przygotowanie, więc jestem mega zadowolony. No teraz tylko pytanie, jak to się potoczy na przestrzeni całego sezonu, prawda?
16: Jasne. Teraz wrócimy troszeczkę, no może nawet nie do początku, chciałem o taki ogół zapytać, bo kariera sportowa to na pewno jest szereg jakichś wyrzeczeń. No myślę, że w każdej drodze, w każdym sporcie, z jakimi ty musiałeś sobie wyrzeczeniami poradzić, albo z jakimi musisz sobie radzić? Bo to jest na pewno też no, dyscyplina na pierwszym miejscu, chyba że się mylę.
0: Nie, no jasne, jakby to wszystko zależy, jakim jesteś człowiekiem też, prawda? No bo są ludzie, którzy sobie radzą lepiej z dyscypliną, są ludzie, którzy sobie radzą gorzej. Ja jestem akurat typem człowieka, który na przykład nie lubi rano wstawać, ale może siedzieć do późna w nocy.
16: Okej.
0: I nie sądzę, żeby to było na przykład złe, po prostu mam troszkę inny tryb pracy. Ja mam na przykład kolegów w zespole, którzy, wiesz, kładą się o 20.30, 21.00
16: Wstają skoro świt.
0: Tak, i wstają o 5.00, 4.30 i idą biegać przez godzinę. Ja nie jestem akurat tego typu osobą. Z jakimi wyrzeczeniami? Wiesz co, no na pewno musiałem bardzo szybko dorosnąć, żeby móc realizować ten sport. Ponieważ, no tak jak wspominałem, no on wymagał dosyć dużego zaplecza, o które samodzielnie musiałem zadbać. I to chyba mnie troszkę tak, wiesz, odróżniło od moich rówieśników, ponieważ musiałem no, zaprzestać studiowania. Ja byłem jakby na uczelni, musiałem to przerwać, no bo po prostu dosyć...
16: Nie dało się tego pogodzić.
0: No próbowałem, ale uczelnia była dosyć przeciwna temu, więc nasza szczecińska de facto, więc Więc niestety musiałem z tego zrezygnować. To było jedno z takich wyrzeczeń, że wiesz, że próbowałem jakoś, ale to było naprawdę ciężkie do pogodzenia. Mhm. Bo fizycznie po prostu mnie nie ma na miejscu, więc ciężko jest, tak. Więc jest to pogodzić. Drugim takim wyrzeczeniem no to jest chyba taka nieustająca praca. To jest coś takiego, że ten, już mogę to nazwać zawodem, zawód charakteryzuje się tym troszkę jak byłbyś przedsiębiorcą, że wracasz do domu i ty nie odpoczywasz, ty non-stop myślisz co, gdzie, jak zrobić. Ja odbieram, myślę, że luźno ze 100 telefonów dziennie. Non-stop coś planujemy, coś robimy, gdzieś jedziemy i to właśnie nie tylko związane jest z tym, z wyścigami, w sensie wyścigi są wspólnym mianownikiem wszystkich działań, które robię, no ale no teraz na przykład byłem na Cyprze, ponieważ tam planujemy budowę toru wyścigowego, więc jestem zaangażowany w jakiś tam, wiesz, poboczny projekt, żeby rozwijać cały czas tą społeczność wyścigową, rozwijać współpracę z moimi wszystkimi partnerami, żeby to miało wszystko ręce i nogi, no bo wiesz, no bo co z tego, że ja powiedzmy super pojadę wyścig, a nie będę miał kasy na treningi, jasne, prawda? No, no to jest bez sensu, więc muszę zadbać o taki ogół. Mhm. No i wyrzeczeniem, żeby to móc realizować, jest nieustająca praca i zbudowanie takiego środowiska, które da ci de facto już taki troszkę spokój do realizowania po prostu swojego konkretnego celu, którym, nie wiem, jest wygranie jakichś tam konkretnych mistrzostw.
16: Jasne. Wspomniałeś a propos jednego z programów o wsparciu psychologicznym, a tutaj słyszę, że bardzo dużo się dzieje. Mhm. I czy, no myślę, że to wsparcie psychologiczne jest chyba jest ważnym elementem. Czy korzystasz z niego częściej? Czy w ogóle korzystasz? Mhm. Czy nie masz czasu nawet

0: rzeczach z psychologiem. No natomiast, no to wiesz, to... nie wiem, jakby to powiedzieć, no z... ja na przykład dużo korzystam z hipnozy.
1: Aha, okay.
0: I to jest też fajny element, który mi bardzo pomaga w startach, w skupieniu się na, jakby to powiedzieć, w danej chwili. O, że przykładowo no, hipnoza działa rewelacyjnie na moment kwalifikacji, załóżmy. Mhm. Natomiast ja jestem świadomy, że jakby koniec końców to jestem ja jako Robin i muszę poukładać sobie niektóre rzeczy w głowie. A psycholog jest takim trochę drogowskazem, który mnie nakierowuje, gdzie, co, jak mam robić. I ja to bardzo lubię. No tylko wiesz, no... świat jakby... publicznie przyznaję się do tego, że no ja też jestem tylko człowiekiem, nie robię wszystkiego idealnie, bo jestem kierowcą siglowym, no wręcz przeciwnie, wiesz, po prostu przez to, że robię tak dużo rzeczy, jest dużo miejsc, gdzie coś idzie nie tak.
2: Jasne.
0: Więc myślę, że tutaj głowa na pewno jest jednym z elementów, o które muszę bardziej dbać niż dbam.
2: Fajnie mówisz, podoba mi się, jak o tym mówisz i cieszę się, że wyszliśmy na ten temat, tym bardziej, że wiesz, jakby pomoc psychologiczna jest teraz coraz mniej jest tematem tabu w mediach, w kampaniach i tak dalej. I chciałbym, marzę wręcz o tym, życzyłbym sobie, żeby wszyscy młodzi ludzie bez wstydu i świadomie sięgali po tę pomoc. Też dlatego o tym wspominam, bo jesteś młodym człowiekiem, który, no jak słyszymy, zasuwa dosłownie i dużo się dzieje, więc ja myślę, że to jest ważny aspekt.
0: Tak, no wiesz... nie wiem, jakby to tak ująć w dobrych słowach, natomiast no tak, no to jest niedoceniony, myślę, jeszcze aspekt, o który trzeba dbać, ale no nie ma co tutaj słodzić, no wiele osób o to nie dba, ja też o to nie dbam wystarczająco dobrze, więc myślę, że no jest to strasznie duże pole do popisu, ale koniec końców, tak jak mówię, no tutaj to jest troszkę tak jak z trenerem na siłowni, że trener za ciebie treningu nie zrobi. On tylko może cię troszkę bardziej zmotywować do tego, żebyś wiedział, co jest słuszne, a co nie. Albo żeby cię nakierować, żebyś sam rozumiał właśnie ten proces postępowania i jak reagujesz na niektóre emocje i tyle. Mhm.
2: Okej, wróćmy teraz na tor. Jakbyś był, nie wiem, czy jesteś w stanie wymienić trzy wyścigi, z których jesteś najbardziej zadowolony. No domyślam się, że to będą po prostu trofea, ale może nie tylko, bo pewnie można też być zadowolony z wyścigu, niekoniecznie stając na podium. Trzy takie wyścigi, które byś mógł... Jakbyś miał polecić komuś, żeby mogli je obejrzeć, to jakie to by były?
0: Wiesz co, to tego nie widać w radiu, ale tutaj widać dosyć mocną szramę na mojej ręce.
2: Dobra, czyli pamiątka...
0: Nie, to nie jest pamiątka z wyścigu, to jest pamiątka sprzed sezonu, bo się wywróciłem na rowerze. Natomiast jednym z takich fajnych wyścigów był na pewno pierwszy wyścig sezonu 2022. Miał on miejsce na takim torze niemieckim Lausitzring i to była tyle dla mnie ważna chwila, że ja wróciłem właśnie po kontuzji. Miesiąc po, ja miałem operację dosyć poważną i naprawdę bardzo szybko musiałem się rehabilitować. Były nawet rozważane jakieś opcje, czy żebym nie brał jakichś sterydów, czy coś, żeby się szybko zregenerować. No tylko przypał jest ze sterydem taki, że jak pójdziesz na badanie kontrolne, no to wtedy nie masz startować wyścigach, więc to...
2: Nie, weź to wyjaśnij, że to operacja.
0: Tak, więc z tego pomysłu zrezygnowaliśmy. No ale mimo wszystko udało się dosyć szybko zregenerować i pewnie część naszych widzów wie, kim jest Max Verstappen. No to jest czterokrotny mistrz świata w Formule 1 i Max Verstappen też ma swój zespół wyścigowy w tej klasie, w której ja się ścigam i tam z jego zawodnikiem właśnie też się ciąłem przez cały wyścig i ja nie wiedziałem, o jakie lokaty będę walczył. Finalnie jakby wyprzedziłem tego zawodnika i wygrałem cały wyścig tuż po kontuzji, więc to było dosyć fajne wspomnienie.
2: Okej, no bardzo inspirujące.
0: Tak, więc naprawdę... chyba taki brak świadomości w ogóle, o co walczę, bardzo mi pomógł, bo normalnie to bym chyba się trochę spalił ze stresu. No i pamiętam, że właśnie po wyścigu nawet wzięliśmy sobie puszkę Red Bulla i robiliśmy sobie przy nim fotki, więc to było dosyć zabawne. Drugi taki wyścig, no to myślę ostatni wyścig zeszłego sezonu był bardzo fajny. Był to wyścig na torze Monza we Włoszech, tor Formuły 1.

0: właśnie to jest to, tak jak wspominałeś, nie zawsze trzeba stanąć na podium, żeby być zadowolonym z wyścigu. To był moim zdaniem najlepszy wyścig, jaki mieliśmy w zeszłym roku. Mieliśmy 6. miejsce z Lamborghini, bo Lamborghini dosyć podupadło niestety w tej klasie GT na przestrzeni zeszłego roku. I teraz się trochę podnosi, bo wprowadzili nowy model samochodu. No i to był na przykład po prostu bezbłędny wyścig, jaki pojechaliśmy. Po prostu nie popełniliśmy żadnego błędu, mieliśmy super tempo i pędziliśmy do przodu, więc naprawdę bardzo fajny, spektakularny wyścig do oglądania. A trzeci wyścig, no to chyba takie pierwsze moje mistrzostwo, które zdobyłem międzynarodowe, no to był rok 2019, już kawał czasu temu, ale to był ostatni wyścig tego sezonu, w którym wiedziałem, że po prostu muszę dojechać do mety. Ja wtedy byłem 19-latkiem, więc który świeżo co zaczął się ścigać.
1: Dwa lata.
0: Więc wiesz, ja naprawdę ręce mi się trzęsły, nogi telepały jak na prawie jazdy. Jeszcze była straszna ulewa i wiedziałem, że szansa, że wylecę z toru, to jest 50-50. A z drugiej strony też nie chcesz jechać jak, wiesz, jak amator, prawda? Po prostu chcesz pokazywać cały czas klasę. Więc to był taki ważny wyścig dla mnie, żeby tam dojechać do mety i zdobyć to mistrzostwo, tak przypieczętować. Więc to odpowiadając na twoje pytanie, to są trzy takie wyścigi.
1: Czasami ciężko pewnie i walczyć, a jednocześnie zachować bezpieczeństwo?
0: Tak, no bo nie wiesz, co zrobi druga osoba.
1: No właśnie.
0: Nie jesteś w stanie...
1: Nie jesteś tam sam.
0: Tak, nie zawsze jesteś w stanie zaufać samemu sobie nawet, prawda? A co dopiero walcząc z drugim zawodnikiem. Dlatego wiesz, my staramy się wiedzieć, z kim się ścigamy, jak te osoby jeżdżą, natomiast no, nie przewidzisz. Więc na przykład ja dużo jeżdżę na symulatorze tylko po to, żeby uczyć się tego typu zachowań, jak jeździć regularnie, jak jeździć troszkę ostrożniej, natomiast będąc cały czas na limicie też, prawda? Więc no, to jest takie narzędzie, z którego korzystam na co dzień, które na pewno w tym pomaga. No ale koniec końców, jak siadasz na tor i nagle masz ulewę i ktoś leci, nie wiem, po trawie 300 na godzinę, no to nie wiesz, jak się zachować, prawda? Wiesz, ktoś w ciebie wleci.
1: Okej, powoli zbliżając się do końca, chciałbym cię zapytać, jakie są twoje najbliższe cele, a teraz przejdziemy do tych największych.
0: Dobrze, no...
1: Zacznijmy od tych najbliższych.
0: Moim najbliższym celem, no to mam między 19 a 21 czerwca mam wyścig na torze Lausitzring, no, który chciałbym oczywiście wygrać i to jest mój najbliższy cel, żeby tam się sprawdzić i jak najlepiej wystartować. A takim największym celem, no to myślę, że jest rozwinięcie swojej kariery wyścigowej, jak na najwyższym poziomie, czy to wyścigach GT, czy w jakiejś innej klasie, tego nie wiem. Natomiast, no, raczej akurat jak ja się ścigam w tych wyścigach GT, czy tam, gdzie są kokpity zamknięte, a nie otwarte, no to taką klasą, w sensie taką serią wyścigową jest na przykład DTM, to jest właśnie taka najważniejsza seria wyścigowa, w której chciałbym jeździć regularnie i sobie tego życzę, żeby tak było.
1: My oczywiście też tobie tego życzymy. I na koniec, co możesz powiedzieć osobom, które chciałyby pójść w twoje ślady?
0: Wiesz, no to jest na pewno bardzo nośne hasło, żeby się po prostu nie poddawać. Natomiast jest ono o tyle słuszne, jakby troszkę rozwinę, że ciężko jest pokonać osobę, która się nie poddaje. Jakby to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne, bo nie wiesz, czego się po nim spodziewać, więc ja miałem właśnie taki przykład. Znałem wielu zawodników, których trochę lekceważyłem, bo nie wydawali mi się wystarczająco szybcy i po prostu, wiesz, jakoś troszkę ich ignorowałem na to, że jak byłem oczywiście troszkę młodszy i troszkę mniej doświadczony w tym, co robię.
1: Mniej pokory pewnie.
0: Tak, ale na przestrzeni lat, jak zauważyłem, że osoba się nie poddaje i naprawdę dąży do konkretnego celu, to ona strasznie rośnie na przestrzeni, powiedzmy, jakiegoś tam czasu. Jest mało przypadków osób, które się po prostu nie poddają i stoją w miejscu, bo jeżeli ktoś się nie poddaje, no to raczej robi to świadomie i cierpi w międzyczasie, bo jest, powiedzmy, dostaje lanie po drodze. Więc jeżeli się po tym podnosi, no to naprawdę to bardzo buduje i dosyć szybko taka osoba rośnie. U mnie jest dokładnie ta sama historia. Też byłem wielokrotnie lekceważony przez moich rywali i po prostu ich prześcigałem dzięki temu, po prostu, że nie, że mam jakiś talent niesamowity, bo znam dużo więcej bardziej utalentowanych osób ode mnie. tylko po prostu, że się nie poddawałem, więc na pewno to bym chciał przekazać. Ktoś może powiedzieć, ale wyścigi są bardzo drogie i po prostu są bardzo drogie. No tak, no ale są też ludzie, którzy zarabiają strasznie duże pieniądze i mogą to realizować, więc no, to jest tylko kwestia znalezienia sposobu na zrealizowanie tego planu.
1: Cudowna puenta.
0: Dziękuję bardzo.
1: Moim gościem był Robin Rogalski. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję najmocniej.
1: I życzymy jak najwięcej sukcesów. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki wielkie. Pozdrawiam.
2: SK Koszalin News.
3: Warsztaty w muzeum, seanse w kinie Kryterium za symboliczne 2 złote, promocyjne bilety na basen i 4 wielkie plenerowe imprezy na osiedlowych Orlikach. Koszalińskie instytucje zaprezentowały program tegorocznej akcji Bezpieczne Wakacje. Na realizację darmowych i niskobudżetowych atrakcji miasto przeznaczyło 360 tysięcy złotych. Posłuchajcie, na co w lipcu i w sierpniu mogą liczyć przedszkolaki i uczniowie koszalińskich szkół.
4: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Szanowni Państwo, bezpieczne wakacje, w ogóle wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a to jest też czas naszych bezpiecznych wakacji, w których oczywiście biorą udział nasze koszalińskie instytucje kultury, zarząd obiektów sportowych, ale również inni partnerzy, którzy też dołączają zazwyczaj w takich okolicznościach, czyli nasze spółdzielnie mieszkaniowe i tudzież inni partnerzy, którzy też biorą w tym udział. Zgodnie z obietnicą daną wiele miesięcy temu, robimy tę konferencję odpowiednio wcześniej, tak aby był jeszcze czas na to, żeby poinformować mieszkańców, głównie dzieci oczywiście, żeby się zapisywać na te różne wydarzenia, które będą się odbywały w instytucjach kultury, w Placu Młodzieży, czy też w spółdzielniach. I to właśnie dzisiaj chcemy zrobić. Także chcemy zaprosić mieszkańców Koszalina, dzieci z terenu Koszalina, do tego, żeby wzięły oczywiście udział w bezpiecznych wakacjach, które już za chwilę w naszym mieście i w całym naszym kraju się rozpoczynają. O szczegółach oczywiście powiedzą dyrektorzy, którzy stoją tutaj razem ze mną.
5: Dzień dobry, Joanna Chojecka, dyrektor Muzeum w Koszalinie. Szanowni Państwo, muzeum jak co roku zaprasza na cykl wydarzeń pod hasłem Bezpieczne Wakacje. Zapraszamy już od 30 czerwca na cały lipiec i na cały sierpień na zajęcia pod hasłem Czym Muzeum Bogate, czyli wakacyjne podróże w czasie 760 lat Koszalina. Podczas tych warsztatów, które będziemy organizować od wtorku do piątku dla dwóch grup o godzinie 10 i 12, zapraszamy na warsztaty najmłodszych, podczas których wcielą się w zawody, można powiedzieć, wymarłe z historycznych, takie jak rybacy naprawiający sieci czy kaletnicy, a także mincerze. Będą również w sierpniu możliwość będzie przygotowania w ramach warsztatów zielarskich właśnie pakietów kompozycji lekarskich i wcielić się też na podstawie wystaw, jakie w tej chwili również gościmy w naszych murach, na przykład właśnie w zielarkę w oparciu o wystawę, na której mówimy o procesach oczary, czyli właśnie dlaczego taka wiedza kiedyś była tajemna. Również bardzo wyjątkową propozycją będzie warsztat w pracowni bursztynu i to jest akurat bardzo ograniczona forma, bo odbędą się te warsztaty podczas dwóch dni, czwartek, piątek, 9-10 lipca i tutaj zapraszamy w godzinach 10-12-13:30 trzy grupy i to jest wyjątkowa propozycja rzeczywiście, także zapraszamy bardzo wszystkich zainteresowanych o jak najwcześniejsze zgłaszanie grup. To będą warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli zapoznać się nie tylko z historią zawodu i tajnikami z zawodu bursztynnika, ale będą mogli wykonać własną ręczną ozdobę, którą oczywiście zabiorą ze sobą na pamiątkę. To są wydarzenia tutaj na Młyńskiej i 28 lipca zapraszamy na spektakl Młodzież i Dzieci, na spektakl Teatru Władca Lalek w Słupsku. To będzie spektakl pod tytułem Czerwony Kapturek. Odbędzie się w Teatrze Dialog, także też będzie to okazja do takich teatralnych przeżyć. To wszystko tutaj w Muzeum na Młyńskiej, natomiast oczywiście zapraszamy również do Jamna. Tam będą też warsztaty, które będą osnute oczywiście o kulturę jamnejską, w tym warsztaty z druku klockowego, warsztaty z polichromii, warsztaty ceramiczne. To wszystko w Jamnie. A jeszcze na krótko wrócę tutaj do nas na Młyńską, bo również oczywiście będziemy organizować na podstawie wystaw, w tym wystawy sztuki współczesnej, warsztaty z kolażu w oparciu o wystawę Reorientacje, nowa odsłona kolekcji Osieckiej. Jeżeli chodzi o odpłatność, to wstęp na wszystkie wydarzenia 10 zł, to jest wstęp właśnie wejścia na wystawę, bo będzie to polegało na tym, że właśnie najpierw będzie zapoznanie się z wystawą, potem będą warsztaty. Z kolei na spektakl 5 zł to jest ten spektakl, który odbędzie się 28 lipca w Teatru Lalek. Zarówno jest to propozycja dla grup zorganizowanych, czyli zgłaszają po kilkanaście osób grupy, jak i właśnie jeżeli to są indywidualne zgłoszenia dla naszych dzieci tutaj z Koszalina, również dołączamy po prostu do do poszczególnych grup. I również jeżeli chodzi o strukturę wiekową, to proszę się nie martwić. Też tak organizujemy grupy, aby były rzeczywiście odbiorca był jak najbardziej dedykowany dla naszej propozycji.
6: Dzień dobry, Monika Modła, zastępca dyrektora Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Centrum Kultury 105 artystyczne wakacje rozpoczyna 1 lipca. Zapraszamy serdecznie, jak co roku, wszystkie dzieci do kina Kryterium. Gramy 35 seansów przez całe wakacje, codziennie od poniedziałku do czwartku o godzinie 10.30 będą odbywały się specjalne seanse dla dzieci. Cena biletu tylko 2 zł, także serdecznie zapraszam. Dodatkowo, jeżeli mówimy już o seansach, zapraszam na kino letnie w amfiteatrze. 2 lipca i 9 lipca odbędą się specjalne seanse kina plenerowego. Wstęp na kino plenerowe jest bezpłatny. Serdecznie zapraszam również na amatorski ruch artystyczny, czyli przygotowaliśmy 1 lipca na rozpoczęcie wakacji taką specjalną artystyczną niespodziankę. Przed naszym obiektem, przed Centrum Kultury 105 powstała fantastyczna ławka, piękny, szeroki chodnik i tam będzie odbywało się bardzo dużo różnych animacji. I między innymi rozpoczynamy właśnie 1 lipca takim plenerem malarskim i tutaj zapraszamy wszystkie dzieci z Koszalina. Nie obowiązują żadne zapisy. Zapraszamy wszystkich, postawimy sztalugi i będziemy malować najpiękniejsze zakątki naszego miasta. Wstęp na te wydarzenia jest bezpłatny. Zapraszam również na 4 warsztaty artystyczne, które odbędą się podczas wakacji. 2 w lipcu i 2 w sierpniu. Będą to warsztaty plastyczno-malarskie oraz rękodzielnicze. I tutaj mamy dla 2 grup wiekowych od 7 do 10 lat i powyżej 11 roku życia. Także serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową. Można zapisy na te 4 dodatkowe zajęcia, czyli lipiec i sierpień, ruszą zaraz za tydzień. Natomiast na pozostałe, tak jak powiedziałam, zapisy nie obowiązują. Zapraszamy serdecznie i zapraszamy na naszą stronę internetową, na której będzie dodatkowo cały opis wszystkich warsztatów, które proponuje Centrum Kultury 105. Jeżeli mówimy o kinie Kryterium, to oczywiście gościmy również grupy, czyli półkolonie z miasta Koszalina, ale również indywidualnych odbiorców. Natomiast na warsztatach plastycznych jest zmienność. Te dzieci się mieszają, co rusz na tych warsztatach są inne dzieci i każdy może z tych warsztatów skorzystać. I na tym nam najbardziej zależy, żeby każde dziecko z Koszalina mogło poznać, czym naprawdę zajmuje się Centrum Kultury i jakie tajniki można u nas poznać. Szukamy nowych tematów i na przykład, tak jak przy warsztatach rękodzielniczych, będzie temat latynoamerykański. I tam instruktorzy będą wszystko robili pod właśnie temat latynoamerykański, więc jakby każde warsztaty są inne i szukamy nowych rozwiązań i szukamy też możliwości. Przychodzą różne grupy dzieci. To są warsztaty takie impulsowe, czyli nie takie warsztaty, które prowadzimy cały rok i możemy prowadzić tematykę od początku nauki rysunku, tylko są to warsztaty impulsowe i szukamy tematów dla dzieci. Każdy może przyjść i spróbować swoich umiejętności.
7: Dzień dobry, Magdalena Młynarczyk-Wezgraj, dyrektorka Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Jak co roku Koszalińska Biblioteka Publiczna, czyli filie biblioteczne oraz budynek główny zapraszają dzieci do udziału w zajęciach zorganizowanych oraz do korzystania z oferty biblioteki w postaci książek, gier, planszówek, puzli każdego dnia przez lipiec i sierpień. W lipcu natomiast dla dzieci między 8 a 12 rokiem życia oferujemy warsztaty w kilku częściach miasta. 7 filii bibliotecznych z naszych 10 będą realizować zajęcia warsztatowe. Może przypomnę tę ulicę. To jest Ruszczyca, Struga, Wenedów, Młyńska, Wańkowicza, Lelewela, Spokojna, czyli zasięgiem właściwie całe miasto obejmujemy, oraz budynek główny przy placu Polonii. Warsztaty odbywać się będą między 12 a 15. I będą to zajęcia rękodzielnicze, warsztaty edukacyjne, warsztaty przyrodnicze oraz z zakresu edukacji regionalnej, czyli chyba to, co lubimy najbardziej. Taki projekt już od wielu lat cieszy się popularnością, on teraz powrócił. Julki z krainy tulipanów, tulipan jako ten charakterystyczny motyw zdobniczy wykorzystywany w dawnej sztuce jamnejskiej, no a julki są z nami cały czas, te pozytywne skrzaty uczące dzieci troski, życzliwości, otwartości, empatii. Zapraszam na stronę internetową Biblioteki Głównej, na podstrony wszystkich filii. Zapisywać można się osobiście odwiedzając naszą bibliotekę, nasze filie biblioteczne i tam uzyskać bliższą informację, jak również telefonicznie. Będą zapisywane przede wszystkim, czy w pierwszej kolejności dzieci, które korzystają z bibliotecznego księgozbioru, ale zapraszamy wszystkie chętne młode osoby. Bibliotekarki współcześnie to nie tylko fachowczynie od księgozbioru, opracowywania, udostępniania, ale też animatorki, edukatorki, wiele z nich jest pedagogzkami, terapeutkami zajęciowymi. Ta oferta jest bardzo bogata w ciągu całego roku. Chciałam dziś zaprezentować przede wszystkim, co oferujemy dodatkowo latem, ale tak jak na początku wspomniałam, biblioteki przez lipiec i sierpień również pracują i w całym tygodniu oferują też, poza księgozbiorem, pięknym w ogóle teraz wydawniczo, cudownym księgozbiorem dla najmłodszych, również takimi materiałami edukacyjnymi. Obsada filii prawie wszystkich pozwala również na prowadzenie tych dodatkowych zajęć, spotkań, różnych pokazów w ciągu całego roku, więc chcę podkreślić, że ta letnia oferta przy bezpiecznych wakacjach nie jest uboższa, tylko właśnie ubogacona o te dodatkowe rzeczy.
8: Dzień dobry, Monika Tkaczyk, prezes Zarządu Obiektów Sportowych. Ja zapraszam na wszystkie obiekty sportowe i rekreacyjne, którymi zarządza Zarząd Obiektów Sportowych, tak jak ten. Wszystkie obiekty są przygotowane po przeglądach, odnowione. Na każdym obiekcie praktycznie coś się będzie działo, zaczynając od basenu na ulicy Jedności. Zapraszamy na basen w bardzo promocyjnej cenie 3 zł za 60 minut. Zapraszamy też do parku wodnego, gdzie no, nie mam takiej promocji, ale będzie bardzo dużo nowych atrakcji. Będzie otwarty basen zewnętrzny dla plażowiczów. W sierpniu będzie tam też kino na leżakach. Na Wodnej Dolinie będzie troszeczkę imprez organizowanych przez nas w tym roku. Między innymi będą dwa turnieje w lipcu i sierpniu, piłki plażowej, siatkówki o Puchar Prezydenta, będą śniadania z kowrem, zaczynamy już 21 czerwca, będzie Noc Świętojańska, będzie tam dużo się działo, 5 lipca zapraszamy na beach party, będzie fajna dyskoteka nad samym zbiornikiem wodnym, więc myślę, że na parku Robin Hooda będą warsztaty łucznicze organizowane przez naszą kampanię rycerską, a więc myślę, że na obiektach sportowych też będą zajęcia przez kluby sportowe organizowane. Zapraszam serdecznie. Jak co roku robimy przetargi i jakby to zlecamy innej firmie i na wodnej, i na sportowej, i na dwóch basenach mamy przetargi. Mamy na razie obsadę ratowniczą. Oczywiście wiadomo, to różnie bywa. Rano się to sprawdza, bo bywają takie dni, że mamy braki, ale na razie sobie radzimy. Już w tej chwili jest plantowany piasek na Wodnej Dolinie. Zabawki są przejrzane, pomalowane, umyte, więc myślę, że wszystko jest gotowe na wakacje. I jeszcze na razie Wody Polskie nie koszą. Myślę, że no to oni decydują, ale no to są dwa koszenia w roku, więc czekają, aż ta roślinność taka będzie dosyć bujna i wtedy skoszą. I mam nadzieję, że to będzie lada chwila, ale to mówię, to są tylko dwa koszenia, więc musimy czekać, aż ta roślinność naprawdę będzie duża. Mamy uzgodniony już harmonogram badań z sanepidem, więc na pewno będzie bezpiecznie. Ruszamy od 1 lipca, jeżeli chodzi o kąpielisko, od 1 lipca do końca wakacji, od 10 do 18 będzie dwóch ratowników czuwało nad bezpieczeństwem. Pierwsze badanie musi być zrobione przed rozpoczęciem kąpieliska. Teraz już nie pamiętam tych dat, ale przed, na 5 dni przed i później już są zgodnie z harmonogramem sanepidu. W zeszłym roku było cały czas, wszystkie badania były dobre. W parku wodnym będą dmuchańce dla dzieci na tej strefie zewnętrznej.
9: Michał Misiurny, pełnomocnik do spraw uzależnień. Tradycyjnie jeszcze tylko przypomnę, że bezpieczne wakacje mają charakter akcji profilaktycznej. Jest to w lwiej części finansowanej z budżetu Biura Pełnomocnika do spraw uzależnień. Są to alternatywne formy spędzania czasu wolnego, które mają zabezpieczyć koszalińskie dzieci i młodzież, te, które pozostają z różnych powodów na wakacje w mieście, przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, w tym sięganiem po środki psychoaktywne. Tegoroczny budżet na bezpieczne wakacje to 360 tysięcy złotych i zaplanowaliśmy 24 tysiące wejść, biletów, uczestników, w zależności od tego, jak się dana forma uczestnictwa nazywa. Może tylko wspomnę tutaj, uzupełniając ofertę jednostek kulturalnych miasta, że mamy dwa takie tak zwane hity sezonu zawsze w bezpieczne wakacje, czyli Park Linowy i Play Park, które no, cieszą się dużym powodzeniem. Tam mamy zaplanowaną gigantyczną liczbę wejść, natomiast jest to działalność komercyjna, niezwykle droga, stąd też nie zawsze nastarczymy tych możliwości tego wejścia. Podobnie jak w zeszłym roku, do obu lokalizacji wejście jest limitowane dziennie, natomiast ustaliliśmy z właścicielami, że będzie to limitowane na zasadzie 50% grupy zorganizowane, 50% osoby indywidualne, żeby każdy mógł skorzystać. Obciążenia budżetu biura pełnomocnika rosną, głównie ze względu na inflację, ale również ze względu na zmniejszone wpływy związane ze spadkiem wartości kapslowego, czyli krótko mówiąc, kapslowe, mówiąc językiem urzędowym, jest to opłata za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Ona jest obliczana od wartości sprzedanego alkoholu. Polacy zdecydowanie mniej w tej chwili spożywają napojów alkoholowych i w związku z tym ten przypis kapslowego jest również zmniejszony. Tak to działa. Natomiast przez lata ostatnie, od pandemii, poprzez mijającą inflację, mieliśmy bardzo duży wzrost kosztów utrzymania instytucji i organizacji pozarządowych, które prowadzą profilaktykę i terapię uzależnień na terenie miasta. Stąd też można powiedzieć, że ten budżet pełnomocnika do spraw uzależnień skurczył się blisko 30% właśnie ze względu na rosnące koszty obsługi naszych beneficjentów. Jeżeli chodzi o organizację bezpiecznych wakacji, akcji Lato Bezpiecznych Wakacji, tutaj przygotowywanych i zakontraktowanych przez biuro pełnomocnika, to 100% pieniędzy pochodzi z pieniędzy tegoż biura. Natomiast miasto w ramach swojego budżetu, czy tak zwanych środków własnych gminy, również wspiera organizacje jednostki kulturalne miasta, i które również dokładają swoje pieniążki do tej organizacji. Oferta jest skierowana dla uczniów koszalińskich szkół, czyli osoba, która chodzi do szkoły, czy to jest szkoła podstawowa, czy ponadpodstawowa, musi okazać legitymację szkolną. Natomiast nie dotyczy to dzieci przedszkolnych. Z praktycznego powodu nie jesteśmy w stanie zweryfikować w żaden sposób przynależności. Poza tym większość tych atrakcji, nie licząc oczywiście play parku czy parku linowego, to są raczej atrakcje wymagające sprawności fizycznej już osoby uczęszczającej do szkoły. Także tam spodziewamy się mniejszej ilości po prostu przedszkolaków. Półkolonie dofinansowujemy zawsze. Natomiast w zależności od dysponowanymi środkami finansowymi po prostu robimy to na zasadzie wspierania. Pamiętajmy też o tym, że zarówno świetlice środowiskowe, placówki wsparcia dziennego, kolonie organizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, jak i kluby osiedlowe koszalińskich spółdzielni mieszkaniowych, są to zadania, przynajmniej jeżeli chodzi o kluby osiedlowe i półkolonie, również te jednostki pobierają opłaty od rodziców. Te osoby przebywające na koloniach korzystają gremialnie z tych udogodnień, jeżeli chodzi o wejścia do różnych miejsc atrakcyjnych na terenie miasta w ramach bezpiecznych wakacji. Także my dokładamy tak naprawdę niewielkie symboliczne pieniądze, ale jednocześnie istotne ze względu chociażby na transportowanie dzieciaków po mieście. Pierwszy inauguracyjny wakacyjny piątek tutaj na Sportowej Dolinie 3 lipca i to będzie takie oficjalne otwarcie bezpiecznych wakacji z udziałem 15 gigantycznych postaci disneyowskich. Serdecznie zapraszam.
10: Paweł Strojek, dyrektor Centrum Kultury 105. W tym roku dużo działań w amfiteatrze, kilka koncertów organizowanych przez Centrum Kultury 105. W każdym razie tych działań będzie bardzo dużo. Patrzymy teraz na pogodę, jak ona będzie konstruowana, bo mamy zaplanowaną ulicę Smaków. Ulica Smaków jest zaplanowana w 3 lokacje i zobaczymy, jaka pogoda, gdzie ją umiejscowimy.
11: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Jeśli chodzi o Dolinę Smaków, to muszę powiedzieć uczciwie i szczerze, że ta formuła takiej ciągłej imprezy się nie sprawdziła. Szukamy innej formuły dla tej lokalizacji, bardziej takiego chilloutowego spędzenia czasu. Nie z zaplanowanymi imprezami, z głośną muzyką, tylko właśnie takie spokojne, bardziej rodzinne, może bardziej skierowane do młodych mieszkańców Koszalina. Ale tam są też takie stacjonarne grille. Ostatnio przejeżdżałem, też widziałem, że już mieszkańcy sami się organizują, korzystają z tych miejsc do siedzenia, do leżenia, do grillowania, do tego, żeby po prostu spędzać czas. sposób taki mniej zorganizowany, bardziej samodzielny.
3: Przypomnijmy, oficjalna inauguracja bezpiecznych wakacji w Koszalinie 3 lipca na terenie sportowej doliny.
2: SK Koszalin.
3: Za nami konferencja Możesz Wszystko, która była podsumowaniem kolejnego etapu projektu More Life Future. Inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego koncentruje się na budowaniu regionalnego systemu wsparcia dla uczenia się przez całe życie oraz dostosowywaniu kształcenia do potrzeb rynku pracy. O szczegółach marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
12: Staraliśmy się pokazać tym projektem, że po pierwsze powinniśmy się uczyć przez całe życie, po drugie nigdy nie powinniśmy niezależnie od wieku zamykać sobie jakiejkolwiek drogi do myślenia o swojej przyszłości, wychodząc poza pewne schematy. I tym właśnie chcieliśmy zarażać od najmłodszych do najstarszych. Pokazywać, że przede wszystkim Pomorze Zachodnie to takie miejsce z gigantycznym potencjałem, w którym można się realizować naprawdę w bardzo, bardzo różnych obszarach. Po to staraliśmy się zapraszać ludzi, którzy na co dzień trochę otwierają umysły, podpowiadają, trochę kołczują i trochę taki sieją pozytywny ferment. I to zarówno z zewnątrz, ale też cała misja naszych lokalnych ambasadorów to jest pokazanie też życiorysów, takich autentycznych ludzi z krwi i kości z Pomorza Zachodniego, którzy bardzo często nagle robią kariery w takich obszarach, których nie planowali, czasami nawet nie śnili, a okazuje się, że dzięki temu, że w którymś momencie znaleźli jakąś inspirację i poparli ją własną wewnętrzną determinacją, osiągnęli i osiągają sukcesy w pisaniu książek czy w wyścigach rajdowych, chociaż nie mamy toru Formuły Pierwszej na Pomorzu Zachodnim.
13: Jak wyglądał ten projekt, jeśli chodzi o te kampy, warsztaty? Tego było naprawdę sporo.
12: Nam zależało na tym, żeby te pieniądze, które do nas trafiły z Unii Europejskiej, były jak najlepiej zainwestowane w człowieka. A więc nie wydawaliśmy pieniędzy, jak niektórzy, trochę można powiedzieć konkurenci, bo przecież to wiele regionów dostało tego typu wsparcie. Nie wydawaliśmy ich na jakieś wielkie, gigantyczne kampanie promujące na przykład pana marszałka, ale staraliśmy się dotrzeć do jak największej ilości ludzi w całym województwie. My jesteśmy województwem, które jak zresztą każdy duży region ma swoją specyfikę i trudno mówić o pewnym mianowniku wspólnym, jeżeli weźmiemy perspektywę młodego człowieka w Szczecinie, w Świnoujściu czy w Łobzie albo w Wałczu. Dlatego chcieliśmy być wszędzie, jak najbliżej ludzi i to zarówno młodych, którzy właśnie wybierają swoją drogę życia, jak i przedsiębiorców, po to, żeby ich trochę łączyć z pomiędzy sobą, a więc potencjał społeczny z potencjałem gospodarczym. Chcieliśmy też wciągać jak najwięcej tych dorosłych na pokład, którzy niekoniecznie są zadowoleni z tego, jak przebiega dotychczas ich kariera zawodowa. I wydaje mi się, że w związku z tym stąd tak trudno definiowalny jest ten projekt, bo to były dziesiątki, jeśli nie setki różnego rodzaju działań, które na pewno spotkały się z ciekawym odzewem tysięcy naszych mieszkańców.
13: To zapytam jeszcze o ambasadorów Pomorza Zachodniego. Tutaj mamy szeroki przekrój, jeśli chodzi o dziedziny życia, o zawody, ale także o wiek. Jak wyglądał dobór? No i skąd jakby taki pomysł, żeby zaprezentować te poszczególne osoby, które no mimo wszystko postawiły na jedną kartę w trakcie swojego życia, tak?
12: Powiem tak, pierwotnie pomysł zrodził się z tego, że tak naprawdę spotkaliśmy na swojej gdzieś drodze urzędowej, powiem w ten sposób, a więc w ramach działalności osoby naprawdę o takich życiorysach, które, na których na kanwie można by napisać książkę, bo właśnie takie osoby, które jak kierowca rajdowy, no gdyby nie to, że jakoś w którymś momencie się spotkaliśmy i młody chłopak opowiedział, jak to z mistrza breakdance'u zrodził się talent kierowcy rajdowego, no to to trzeba przyznać, że to jest historia trochę na przynajmniej jakiś krótki dokument, jeżeli nie książkę, bo mam nadzieję, że Robin jeszcze swoją historię będzie pisał bardzo, bardzo długo. I tak, czy Marek Krupiński, podaję jako przykład, nie żebym wyróżniał kogokolwiek, który w wieku 40 ponad lat wsiadł na rower i nagle objechał całą Polskę, a to jest naprawdę spory dystans, bo mówię, że objechał na raz, z krótkimi tylko odpoczynkami i wygrał rajd dookoła Polski, za chwilę znowu rusza, a potem stał się trochę, bym powiedział, postrachem wśród ultramaratonistów na świecie, bo pojechał na pierwsze swoje poważne zawody, a my mu w urzędzie już wszyscy kibicowaliśmy, bo w jakiś sposób wspieraliśmy jego wyprawę do Stanów Zjednoczonych, gdzie jechał po prostu... zadanie było bardzo proste. Wsiada w okolicach Los Angeles na rower i wysiada w okolicach Bostonu. Zważywszy na to, że każdy, kto zna nie tylko dystanse w Stanach Zjednoczonych, ale i też przewyższenia, jakie tam są, to musi mieć świadomość tego, jakie to jest wyzwanie pod względem i fizycznym, ale i psychicznym, bo to jak niesamowitą trzeba mieć psychikę, żeby tego dokonać. A Marek dojechał jako drugi. Żeby było weselej, jako pierwszy wśród mężczyzn. Więc to jest też taka historia takiego self-made mana, zrodzona tutaj na Pomorzu Zachodnim, więc zebraliśmy tego typu ciekawe osobowości trochę, nie chcę powiedzieć, że przez przypadek, ale po prostu dlatego, że w jakiś sposób nasze drogi, mówię drogi naszego urzędu z ich karierami się przecięły. A teraz postanowiliśmy dobrać jeszcze jedną lub dwie, ostatecznie skończyło się na dwóch osobach, które dzisiaj na razie przedstawiliśmy i wydają się być takimi jeszcze bardziej typowymi mieszkańcami Pomorza Zachodniego. Myślę, że dzisiaj celowo na razie nie zdradzono tak naprawdę, czym się zajmują, ale chcemy właśnie pokazać, że mogą to być czasami zupełnie niepozorne osoby, robiące absolutnie niepasujące, wydać by się mogło, do ich pierwotnego profilu rzeczy w swoim życiu zawodowym lub w tym życiu po godzinach.
13: To jeszcze pytanie, czy rzeczywiście Pomorze Zachodnie jest miejscem, gdzie ludzie mogą wszystko, gdzie mogą realizować swoje pasje i cele?
12: Ja nie ukrywam, że moim całym marzeniem, jeśli chodzi o Pomorze Zachodnie i też misją chyba życiową, już teraz mogę tak powiedzieć, po tylu latach funkcjonowania na stanowisku marszałka, było właśnie to, żeby... Kiedyś powiedziałem takie zdanie, że chcemy być coraz bardziej połączeni i mieć coraz lepsze drogi, ale nie po to, żeby coraz więcej młodych ludzi wyjeżdżało, tylko żeby coraz więcej ludzi, w tym również młodych, do nas przyjeżdżało, i to nie tylko w celach turystycznych. I można powiedzieć, że z jednej strony na przykład takie wyzwania jak depopulacja, które dotyczą wszystkich regionów, w tym Pomorza Zachodniego, i starzenie się społeczeństwa, to jest oczywiście gigantyczne wyzwanie. Ale ja dalej wierzę w to, że Pomorze Zachodnie, będąc jedną z najpiękniejszych takich przestrzeni, najbogaciej, bym powiedział, najhojniej obdarzonych przez naturę, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, a może i na świecie, może być fantastycznym miejscem do życia, jeżeli będziemy budowali perspektywy rozwoju. I też, jeżeli będziemy pokazywali, że te perspektywy rozwoju niekoniecznie zawsze muszą prowadzić do urzędu pracy, tylko być może czasami warto zainspirować się tym, kto jakąś inną historią życia, nawet niekoniecznie z naszego regionu, i naszym celem jest wspieranie tego typu pasji, które mogą przeradzać się następnie w sukces, bo tak jak dzisiaj o tym wspominałem, ja głęboko wierzę w to, że sukces regionu to jest zawsze suma sukcesów indywidualnych. Znaczy, jeżeli nie będziemy kreowali i wspierali ludzi w indywidualnych ich rozwoju, to nie mamy szans na dobrze prosperujący region. I ja, kończąc może ten wątek, powiem, że dzisiaj akurat to zupełna zbieżność, zbieg okoliczności. Mieliśmy okazję, ja miałem wielką okazję spotkać się z stypendystami marszałka. Co roku wybieramy od 4 do 8 osób, którzy są stypendystami marszałka w dziedzinie kultury. I akurat w tym roku zaczęła się ta historia w 2006 roku, więc w tym roku mamy 20 lat. Przez ten okres 85 osób zostało stypendystami, ale w tym roku po raz pierwszy okazało się, że po tej części oficjalnej zawsze na taką symboliczną kawę się spotykamy. Ja pytam o życiorysy, o to co. Wiadomo, że sztuka, kultura to są bardzo szerokie, pojemne agregaty od plastyki poprzez muzykę, poprzez multimedia i tak dalej. I pytając dzisiaj o życiorysy osób, z niesamowitym zaskoczeniem stwierdziłem, że na 6 osób, które dzisiaj spotkałem, 3 osoby to są osoby, które nie urodziły się tutaj, przyjechały na Pomorze Zachodnie i zaczęły się wiązać zawodowo z tym regionem w ciągu ostatnich kilku lat. I oczywiście niebagatelna w tym rola Akademii Sztuki, ale nie tylko. Oni rozkochali się w naturze, w przyrodzie Pomorza Zachodniego. Często są to mieszkańcy, wydawać by się mogło, zamożnej Wielkopolski, z której nikt nie chce wyjeżdżać, a jednak wyjeżdżają na Pomorze Zachodnie, bo mówią, że tutaj jest dobry klimat, fantastyczna natura, ale też i taka dobra energia wśród ludzi. I ja głęboko wierzę w to, że jeżeli będziemy taką ścieżką podążać, to też jako Pomorze Zachodnie możemy wszystko. Dzięki serdecznie.
3: Z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem rozmawiał Michał Zaręba.
14: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. Dramatyczne informacje z Jarogniewa pod Kołobrzegiem. Mocno poparzony jest 8-latek. To po tym, jak dzieci bawiły się benzyną. Szczegóły zna Oliwia Kisielewska.
15: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 3 dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W pewnym momencie doszło do nagłego zapłonu jednego z kanistrów. Skala obrażeń jest ogromna. Ogień poparzył około 70% powierzchni ciała 8-letniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala Zdroje.
14: A okoliczności zdarzenia wyjaśnia teraz policja. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze 3 super nowoczesne samoloty F-35 oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Maszyny wcześniej przeleciały m.in. nad Warszawą.
16: Wrażenia no ogromne, tylko że za krótko, to tak tylko mig i koniec.
17: No bardzo ładny przelot, ładnie skręciły i przeleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
18: Uchwyciłem na telefonie, rodzinie wysłałem, jestem zadowolony.
14: Ceremonia chrztu husarzy odbyła się w bazie w Łasku. Amerykanie koncertowo rozpoczęli mundial. W swoim pierwszym spotkaniu gospodarze rozbili Paragwaj 4-1. Na inaugurację drugiej kolejki spotkań Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1. Wieczorem Szwajcaria zagra z Katarem.
19: A nasza polska reprezentacja na tym mundialu do tej pory nie straciła ani jednej bramki. Słuchajcie, dobrze nam idzie. No jakoś nie czuć tej mundialowej atmosfery, prawda? Dlatego my w Radiu SK pomożemy wam poczuć piłkarskie emocje. Mamy dla was SK Karniaki Cup. Jest z nami Sławek Peszko. Zgłoszenia i szczegóły na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ale przyjemnie się zrobiło. Takie miłe brzdękanie w głośnikach. I nie trzeba się spieszyć z sobotnimi obowiązkami. W końcu jest weekend, odpoczywamy. One Tea Cool Tea z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tak bogatego człowieka w historii świata jeszcze nie było. Znany biznesmen Elon Musk, właściciel na przykład Tesli czy kosmicznej firmy SpaceX, właśnie stał się pierwszym bilionerem w historii, bo jego firma wczoraj weszła na giełdę i jego majątek wynosi ponad $1 bln. Bilion to jest 1 i 12 zer. Milion milionów. Słuchajcie, Elon Musk to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie boi się sobotniego wyjazdu z żoną do galerii handlowej. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
6: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Łap okazję w RTV.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ej, tu Dagna, wiecie, że dzisiaj jest Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych? Ja życzę wszystkim udanego Światowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych. Ej,

0: Eminem i Rihanna w Radio SK. Gramy hity, które doskonale znacie i lubicie, ale podrzucamy też takie, których jeszcze nie słyszeliście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my się specjalizujemy w nowościach, znamy się na nowych hitach, wiemy, co wam wpadnie w ucho. I teraz jeden chyba z najpopularniejszych Francuzów i najbardziej utalentowanych, David Guetta. To jest prawdziwa maszyna do hitów. Jak on coś zrobi, to od razu staje się hitem. Nie wiem, jak on się tego nauczył, skąd on ma takie umiejętności, ale tak jest już od wielu lat. I teraz mamy kolejny hicior. To jeden z tych, który od razu po pierwszym odsłuchaniu wpada w ucho. David Guetta, a do niego dołączył Alok i Stick Figure. I mamy numer, który idealnie pasuje do sobotniej kawki. Pobudza i tam jest taki dobry, głęboki bas, że głośniki będą w samochodzie wołały o pomoc. Run, Run, River, już teraz w SC.

0: Eską można się rozluźnić w sobotni poranek. Za 26.10 Teddy Swims w Radiu Eska, gramy hity na czasie. No i słuchajcie, znowu dzieją się przepiękne rzeczy. Znowu Łatwo Gang pokazał swoje wielkie serce. Udało się spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która jest chora na raka, która jest teraz w szpitalu, ale teraz szeroko się uśmiecha. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem. No i udało się, słuchajcie, jest kawałek Wszystkie Marzenia. Oczywiście, że trzeba to zagrać w Estę, trzeba spełnić marzenia i my ten numer zagraliśmy. Wczoraj Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem wpadli do Mai do szpitala. No i Mati zapytał, jak to jest nagrać numer z Łatwo Gangiem?
1: Luzik. Arbuzik.
2: Luzik, arbuzik, to jak to poszło? To szybka chyba historia.
1: Poluszaki pomagały.
0: Maja jest mega pozytywną osobą, ja wam polecam sprawdzić to, zobaczyć to wszystko. Mamy to nagrane, tę wizytę w szpitalu na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki, Wszystkie Marzenia, trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Raz ten numer zagraliśmy, słuchajcie, ale to nie wszystko. Dzisiaj też to zagramy i jutro też, bo warto pokazać wielkie serce. Wam też polecam zobaczyć teledysk do tego numeru, łatwo go znajdziecie w internecie. Cała kasa idzie na pomoc dzieciom chorym na raka. Radio
3: SK. Reklama. Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy udowadniają, że pasja nie zna granic.
4: Mieszkam na Pomorzu Zachodnim, to tutaj nauczyłem się, że jeśli naprawdę czegoś chcesz, musisz po prostu ruszyć po swoje.
3: Robin Rogalski, kierowca wyścigowy. Jego historia pokazuje, że odwaga i determinacja mogą zaprowadzić naprawdę daleko.
4: Granice istnieją tylko w naszych głowach.
3: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
6: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: Pomagamy! Na okrągło! Od 11 do 18 czerwca w Forum Koszalin, 6. edycja akcji charytatywnej Kręć dla Hospicjum. Kręcimy kilometry na rzecz koszalińskiego hospicjum. Każdy kilometr przejechany na rowerze, tradycyjnym lub stacjonarnym w galerii, to realne wsparcie finansowe. W zeszłym roku wykręciliśmy dla hospicjum 23 tysiące złotych. Pobijmy wspólnie ten rekord. Zarejestruj się na stronie kręćsforum.pl i podaj, jaki dystans chcesz pokonać.
11: Gotowi na imprezę, jakiej w Kołobrzegu jeszcze nie było? 13 czerwca startuje Ave Marina Rave on Wave. Zaczynamy o 20:00 niesamowitym boat party na statku Jantar. Dwa pokłady, energiczny rave i letni house. O 22:30 wpływamy do portu i przenosimy się do Mariny Szalonego Greka, gdzie odpalamy klubową część imprezy. Gramy aż do 5:00 rano. Łączymy te dwa muzyczne światy w jedną totalnie kosmiczną energię. Bądź tam z nami. 13 czerwca, Kołobrzeg.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: I po reklamie.

0: przy takich numerach w sobotę wchodzimy prawą nogą. David Guetta i Bebe Rexha, gramy hity na czasie, a jak sobota to...
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: SK jest razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. Dawajcie znać, jaka robota do zrobienia, jaka praca do wykonania, jaki bałagan może do posprzątania. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co macie w planach, co robicie słuchając hitów na czasie? Może w planach macie posprzątanie domu, może trawka do skoszenia wam została. Ja na przykład, słuchajcie, dzisiaj od mojej narzeczonej dostałem zadanie, żeby sałatkę na grilla zrobić. Nie wiem kompletnie jak, może mi się uda, ale nie obiecuję. Jaka robota do zrobienia w tę sobotę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja przy tej sobotniej pracy za chwilę zagram hity na czasie, a wcześniej newsy.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę się wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje? To w euro!
6: Emocje rosną! Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
9: Sprawdź u dilera Cichy Zasada. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 45A.
0: Volkswagen.
10: Gotowi na imprezę, jakiej w Kołobrzegu jeszcze nie było? 13 czerwca startuje Ave Marina Rave on Wave. Zaczynamy o 20:00 niesamowitym boat party na statku Jantar. Dwa pokłady, energiczny rave i letni house. O 22:30 wpływamy do portu i przenosimy się do Mariny Szalonego Greka, gdzie odpalamy klubową część imprezy. Gramy aż do 5:00 rano. Łączymy te dwa muzyczne światy w jedną totalnie kosmiczną energię. Bądź tam z nami. 13 czerwca, Kołobrzeg.
11: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy pomagają odkrywać własne możliwości.
12: Największą satysfakcję daje mi chwila, kiedy ktoś zaczyna wierzyć, że naprawdę może więcej.
11: Karolina Wroniewska, instruktorka kultury, trenerka sportu i działaczka społeczna. Inspiruje młodych ludzi do działania i odwagi.
12: Każdy ma w sobie potencjał.
11: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
13: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
14: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
15: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians.
17: W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Wajm.
16: Partner wydarzenia Miasto Czeladź.
17: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
18: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
21: Koszalin na czasie.
22: Liczna Wojtów, rowerowa zabawa, konkursy i mnóstwo atrakcji. Tak zapowiada się festiwal rowerowy w Koszalinie. Wydarzenie w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski właśnie się rozpoczyna przy hali widowiskowo-sportowej i potrwa do 16:00. Będzie rajd, stoiska wielu instytucji, animacje i losowanie roweru. A jeżeli lubicie kino, mamy coś dla Was pod naszym adresem koszalin@sk.pl. Czekają zaproszenia do kina Kryterium, do zdobycia wejściówki, między innymi na romantyczną komedię Miłość w czasach apokalipsy.
20: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cieńkiego zgrzewu PTL. Połączeń zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
3: Agata Chruściak, zapraszam. Znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba może wzrosnąć. Wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Mieszkańcy są w szoku.
19: No szok. Szok.
21: To będziemy dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowała jakieś kobiety, czy w szpitalu.
3: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczyszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. 11 województw z ostrzeżeniami IMGW. Alerty pierwszego stopnia dotyczą burz i silnego wiatru. Lokalnie może spaść grad. Najgorzej będzie m.in. w województwach dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim czy pomorskim. Ostrzeżenia obowiązują od południa. Warszawskie targi obronne już w przyszły piątek i sobotę. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
23: Będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak.
3: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa, a targi w centrum Expo 21 przy Prądzyńskiego.
24: I jak sobota to?
25: Jest robota do zrobienia!
24: No właśnie, i co? Babcia Iwona razem z nami.
26: A ja, słuchając radia, robię same pyszności, bo wnuczka będzie u babci na weekend.
24: Oj, Iwona, nie kuś, bo oprócz wnuczki będziesz miała też jej rodziców na głowie, skoro takie pyszności szykujesz. Łukasz Zduńczyk, polecam się, minuta po 10. No i oczywiście Eska robi wszystko, żebyście nie zwariowali przy tych wszystkich sobotnich obowiązkach. Rozluźniamy się. Spokojny The Weekend już teraz na antenie Eski.

0: No i może jest sporo pracy sobotniej do zrobienia, ale przynajmniej z Eski fajne hiciory lecą. B.O.B. i Hayley Williams z hitem Zawsze na czasie. Bardzo na czasie jest też ten tekst BDS-a.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co, jak to u was wygląda? Gosia nagrała głosówkę.
2: Z obowiązków na dzisiaj to wszystkie na P. Czyli poczekać, aż przestanie padać, poleżeć i pojeść czereśni. Pa!
0: Gosia, mam jeszcze jedno zadanie dla ciebie na P, jak to w sobotę bywa w polskich domach, prawda? Trzeba po o męża, że nic nie robi. Radio
3: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: I można trochę szyję rozruszać przy tym numerze. Cardinal Official i Akon w Radio SK z hitem Zawsze na czasie. Dzieje się, słuchajcie, internet aż huczy od plotek w sprawie Roberta Lewandowskiego. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że Robert Lewandowski poleciał do Chicago. Tam ma spotkać się z przedstawicielami klubu Chicago Fire, więc słuchajcie, być może Lewemu szykuje się przeprowadzka za ocean. No, ale podobno Robert Lewandowski jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie klubu. No tak, no, najpierw są negocjacje z klubem, prawda? A potem te najważniejsze rozmowy z żoną Anią. To od nich wszystko zależy. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Gotowi na imprezę, jakiej w Kołobrzegu jeszcze nie było? 13 czerwca startuje Ave Marina Rave on Wave. Zaczynamy o 20:00 niesamowitym boat party na statku Jantar. Dwa pokłady, energiczny rave i letni house. O 22:30 wpływamy do portu i przenosimy się do mariny szalonego Greka, gdzie odpalamy klubową część imprezy. Gramy aż do 5:00 rano. Łączymy te dwa muzyczne światy w jedną totalnie kosmiczną energię. Bądź tam z nami. 13 czerwca, Kołobrzeg.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Jak tak, to Allegro. No, tego.
13: A może...
14: Także tak.
15: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
17: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
18: I po reklamie.

0: ale ten numer napędza. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to była nowość od Alefarbena. Gramy hity na czasie dla tych wszystkich, którzy są bardzo zapracowani w tę sobotę, jak Kuba na przykład.
1: No jak sobota, to przeprowadzka, włożenie kartonów.
0: Bądźcie z Eską, my tutaj mamy dużo muzycznych energetyków, żeby sił nie wystarczyło do końca dnia. Wy też dawajcie znać głosówkami na Esce Messengerze Radia Esca, jakie bojowe zadania przed wami, a może już teraz jesteście zapracowani i możecie chcecie dać znać wszystkim: hej Esca, ja właśnie pędzę na zakupy, bo mnie żona wysłała. To oczywiście możecie. Eskowy Messenger jest do waszej dyspozycji. Czekam na głosówki i za chwilę najnowsze newsy w Esce.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Gotowi na imprezę, jakiej w Kołobrzegu jeszcze nie było? 13 czerwca startuje Ave Marina Rave on Wave. Zaczynamy o 20:00 niesamowitym boat party na statku Jantar. Dwa pokłady, energiczny rave i letni house. O 22:30 wpływamy do portu i przenosimy się do Mariny Szalonego Greka, gdzie odpalamy klubową część imprezy. Kramasz do 5:00 rano. Łączymy te dwa muzyczne światy w jedną totalnie kosmiczną energię. Bądź tam z nami. 13 czerwca, Kołobrzeg.
4: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają Zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
12: To będzie ostatnia reklama.
1: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Jednak nie 70, a 35% ciała poparzone. Zaczynamy od nowych informacji z Jargoniewa w Zachodniopomorskiem. Doszło tam do tragicznego wypadku, gdy dzieci bawiły się kanistrem z benzyną. Poważnie ranny został 8-latek.
3: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko, które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała.
2: Mówił Dariusz Szacht ze straży, a okoliczności zdarzenia wyjaśnią mundurowi. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie obniżonej stawki. To na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. 2 osoby zatrzymane to po tym, jak skradziono sprzęt angielskiej reprezentacji przed przejazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie. Skradziono m.in. piłki i buty.
4: I już punktualnie godzina 11, to jest sobota z hitami na czasie, sezon weselny w pełni, no i słuchajcie, wielka światowa gwiazda Taylor Swift szykuje się do swojego wesela i już wiadomo, ile to wszystko będzie kosztowało. Na bogato, krótko mówiąc, za chwilę więcej, a teraz numer, który opanował internet, David Guetta, Łukasz Duńczyk, witajcie.

0: Paulina daje znać, że słucha Eski, robiąc trening cardio na siłowni. To tutaj na końcu była chwila przerwy, żebyś się zadyszki nie złapała. A Taylor Swift, którą słyszeliście przed chwilą na antenie, Eski szykuje się do wesela. I słuchajcie, to będzie podobno wesele stulecia, impreza, jakiej dawno nie było. Bo Taylor Swift planuje zorganizować swoje wesele w Madison Square Garden w Nowym Jorku. To jest hala znana na całym świecie i to wesele potrwa 3 dni, co będzie kosztowało 3 miliony dolarów. Ale co ciekawe, słuchajcie, na weselu Taylor Swift pojawi się 1000 gości. Także pewnie zapraszanie tych wszystkich gości trwa długo, ale 1000 gości oznacza co najmniej 500 kopert. Ja myślę, że ta myśl dodaje Taylor Swift sił.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy versus Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. I po reklamie.

0: takie klasyki też wam gramy. Nieśmiertelny hicior od Coolio na antenie Radia SK. A wydajecie znać, jaka sobotnia praca przed wami, jakie bojowe zadanie. No i Mati miał się dzisiaj uczyć do obrony, ale coś mu nie wyszło.
1: W weekend dobrze byłoby pouczyć się troszkę do obrony pracy magisterskiej, ale trzeba było posprzątać, pojechać na zakupy. A jak pojechałem na zakupy, to okazuje się, że muszę auto przepalić, więc sobie jadę i słucham Radia SK.
0: Przepalanie auta to jest najlepszy ratunek dla faceta przed obowiązkami. I jak się okazuje, można to robić nawet kiedy nie ma 20-stopniowych mrozów.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy swoją wiedzą zmieniają przyszłość.
7: Nauka zaczyna się od ciekawości. Wierzę, że innowacje mogą realnie zmieniać ludzkie życie.
6: Doktor inżynier Agnieszka Piegat, naukowczyni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, pracująca nad innowacyjną terapią nowotworową. Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
12: Sprawdź u dilera Cichy Zasada. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 45A.
13: Volkswagen.
14: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
16: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
19: I po reklamie.

0: przy tym numerze można poczuć egzotyczne wakacje pod palmą. To Urzel, to są właśnie sobotnie hity na czasie. A teraz uwaga, uwaga, mamy bardzo ważny komunikat. Łączymy się z Dariuszem Szpakowskim. Halo Darku.
1: I teraz znowu będzie okazja.
0: Okazja, żeby poczuć piłkarskie emocje. To jest coś lepszego niż Mundial. Mundial to jest daleko za oceanem. U nas w Polsce na antenie Radia SK mamy SK Karniaki Cup. Wielka piłkarska rywalizacja. Już od poniedziałku będziecie musieli odgadnąć, co mówi legenda polskiej piłki Sławek Peszko. Uwaga, teraz pierwsza zagadka.
2: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: No i co zostało wygwizdane? Jeśli macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl i tam za darmo się zgłaszajcie. Do zgarnięcia udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a tam powalczycie o 10 000 zł. Zgłoszenia są za darmoche.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Kto zwalcza ból?
7: Wundary!
6: Kto?
7: Wundary!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
11: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
12: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre, 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
19: Koszalin na czasie.
9: To będzie noc, jakiej w Kołobrzegu jeszcze nie było. Dzisiaj impreza na dwóch pokładach statku Jantar, który wypłynie o 20 z portu. Szykujcie się na dobrą muzykę i taneczny klimat. Później impreza przeniesie się do Mariny.
13: Jeżeli kochacie klimaty rejwowe i jesteście miłośnikami tego gatunku muzyki, musicie nas odwiedzić.
9: Zapraszam DJ Black, port jachtowy, statek Jantar i Marina. To wszystko dziś, start o 20. SK Music Tour wraca do regionu 26 czerwca na placu Szarych Szeregów w Nowogardzie, czyli ponad godzina drogi od Koszalina wystąpią Eryk Moczko i Grupson.
18: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Szczątki 32 płodów do tej pory znaleziono w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia trwają prace. Pracuje tam biegły z georadarem, a także policyjny pies wyspecjalizowany do szukania ludzkich zwłok.
8: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była zakopana w ziemi. Natomiast to wszystko jest zabezpieczone i będzie to przedmiotem badań.
4: Mówi Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej prokuratury. Obecnie Obecnie śledczy chcą przesłuchać poprzednią właścicielkę działki, jednak ta po zatrzymaniu poczuła się źle i trafiła do szpitala. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po tym, jak pojawił się tam podejrzany obiekt, poderwano samoloty NATO. Ostatecznie zagrożenia nie było. Okazało się, że to balon meteorologiczny, który wleciał z kierunku Białorusi. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
0: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
4: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne odbędą się w centrum Expo 21.
3: O, temu to dobrze. Zamiast sprzątać, zamiast żonie pomóc w domu na przykład, to wiecie, co on robi? On jest na rybach. Nasz słuchacz Gaz pozdrawia z Wielkiej Brytanii i wysłał przed chwilą zdjęcie z nadjeziorka. Tak trzeba żyć w sobotę. Odpoczywamy razem, dokładamy do tego hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: można się kołysać z uśmiechem na twarzy. Natasza Bedingfield z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A nasza słuchaczka Paulina wpadła na szalony pomysł.
1: Cześć SK. Wymarzyłam sobie malowanie pokoju, więc teraz trzeba ten pokój przygotować przed malowaniem. Pozdro dla wszystkich, którzy również mają remonty.
0: Znaczy to z malowaniem to jest tak, że zanim się pokój przygotuje do malowania, to trzeba faceta do tego psychicznie przygotować. I może do końca wakacji się uda.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Morning w Radiu SK na doładowanie akumulatorów w sobotę. A teraz udowodnię wam, że...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Największe hiciory swoją karierę zaczynają właśnie tutaj na antenie Radia SK. I teraz mam nowy numer, który w tym roku śmiało będziemy mogli zabierać ze sobą na plażę. Bo to nowy kawałek od duetu, który się specjalizuje w wakacyjnych hitach. To szwedzkie duo Żubel, który kiedyś śpiewał o tym, co się na plaży wydarzyło. Macie ten hicior On The Beach doskonale z anteny Radia SK. Wtedy było na plaży, a teraz śpiewają o domku nad oceanem i też jest bardzo wakacyjny. No to słuchajcie, poczujmy tę wakacyjną atmosferę. Już tylko 2 tygodnie nam zostały. Żubel, Ocean House, już teraz na antenie SK.

Jeremi Sikorski w Radiu SK, który już nie jest kawalerem. Wczoraj miał swoje własne wesele i zrobił bardzo romantyczną niespodziankę dla swojej żony, bo zaśpiewał ten hit.

0: Znalazłem to nagranie u jego gościa, u Tripsa, który był na weselu u Jeremiego Sikorskiego. I słuchajcie, tym sposobem Jeremi Sikorski znalazł genialny sposób na to, jak zaoszczędzić na organizacji wesela. Zamiast brać zespół, można samemu zaśpiewać. Radio
1: SK. Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku. Wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcję kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Wajn. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
14: I po reklamie.

0: grała dzisiaj w środku nocy na ceremonii otwarcia mundialu w USA. Katy Perry w Radiu SK. Nie wiem, nie oglądałem, bo to było o 3 w nocy.
1: Że jej się chciało wstawać o tej 3.
0: A ty żyjesz mundialem, czy nie bardzo?
2: Ja w ogóle nie żyję mundialem, nawet nie wiedziałem, że mundial trwa. Żartuję, wiem.
0: Ale to mam dla ciebie propozycję. Jeśli w ogóle nie żyjesz mundialem, SK będzie miała. SK Garniaki Cup.
2: My mamy swoje.
0: My mamy swój mundial. Mamy mundial w domu, krótko mówiąc.
2: Ale taki fajny.
0: No bardzo fajny. Będziecie musieli odgadnąć, co Sławek Peszko mówi. Szczegóły i zgłoszenia darmowe na sk.pl. A teraz Mati Fuczyła przejmuje stery. Co tu będziesz grał fajnego?
2: Bella, same fajne rzeczy.
0: Bella Ciao w twoim
2: stylu. Bella Ciao. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Radio
3: SK. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Pomagamy! Na okrągło! Od 11 do 18 czerwca w Forum Koszalin szósta edycja akcji charytatywnej Kręć dla Hospicjum. Kręcimy kilometry na rzecz koszalińskiego hospicjum. Każdy kilometr przejechany na rowerze, tradycyjnym lub stacjonarnym w galerii, to realne wsparcie finansowe. W zeszłym roku wykręciliśmy dla hospicjum 23 tysiące złotych. Pobijmy wspólnie ten rekord. Zarejestruj się na stronie kręćsforum.pl i podaj, jaki dystans chcesz pokonać.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Tymczasem w salonie Filman.
10: I jak pani widzi?
11: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
9: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: Disney Plus.
14: To jest mój czas.
13: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
15: Mam propozycję.
16: To nie jest jakaś wkrętka?
13: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
18: Sprawdź u dilera Cichy Zasada. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 45A.
19: Volkswagen.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: To będzie ostatnia reklama.
18: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się głównie w centrum, na północy i zachodzie kraju. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej do 15 stopni Celsjusza, a do tego wiatr na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę.
2: Latem zakończy się projekt dotyczący cen paliw, potwierdza premier. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli, przyznał Donald Tusk. Ocenił jednocześnie, że są, tu cytat, niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego. Robert Lewandowski coraz bliżej transferu. Portal The Athletic informuje, że Polak jest w trakcie zaawansowanych rozmów z Chicago Fire. Piłkarz przyleciał już do Chicago. Media zza oceanu informują, że amerykański klub przedstawił napastnikowi ofertę wieloletniego kontraktu wartą nawet 20 milionów euro za sezon.
4: Pogoda jest jaka jest, ale za to my wszyscy jesteśmy w dobrych humorach, prawda? No nawet jeżeli nie, to trzy razy powiedzmy sobie, że jest trochę inaczej. Może się uda. Mati Fuczyło, to są hity na czasie 3 minuty po 13. El Profesor, Bella Ciao.

0: Sugar Babes i Push the Button. 17 minut po 13, to jest Radio SK, ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć. I mam takie pytanie, czy mamy tutaj fanów piłki nożnej? Wiem, że tak, ale jedno mnie zastanawia. Czy przygotowywaliście się jakoś do zmiany harmonogramu snu? Bo po oglądaniu kilku meczów, to moim zdaniem, można się mocno nabawić czegoś w rodzaju jetlaga. Tak jak po długim, długim locie gdzieś na inny kontynent, nie wiadomo już, czy jest dzień, czy noc, czy o co chodzi i jaki w ogóle mamy dzień. Przykład? Bardzo proszę. Dziś przed nami mecze. Najwcześniejszy szykuje się o 21:00, to Katar i Szwajcaria, ale potem o północy Brazylia gra z Maroko, będzie też Haiti, Szkocja, to o 3:00 nad ranem, potem o 6:00 Australia i Turcja. No takie rzeczy się dzieją. Moje pytanie brzmi też, jak wy to łączycie? Praca plus oglądanie meczów? Ja na przykład nie łączę tego w ogóle, bo jakimś cudem nie widzę w harmonogramie spotkań z biało-czerwoną flagą. Radio SK. Nie wiem, może jakoś pominąłem, nie zauważyłem?
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: I po reklamie.

0: My heart skips a beat. Oli Moore's Rizzle Kicks w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14. A my czytamy o rzeczach, które mogą się wydarzyć. Mogą, bo jeszcze się oficjalnie nie wydarzyły, choć istnieje na to szansa. Robert Lewandowski może wylądować już niedługo jako oficjalnie zaprzysiężony zawodnik klubu z Chicago. Wylądował już na miejscu w Chicago, to prawda. Nawet są banery w mieście, gdzie jest napisane Enjoy your visit, Robert Lewandowski. A więc o dobrej wizyty tutaj u nas. Ciekawe, co to oznacza i ciekawe, czy faktycznie to oznacza, że Robert Lewandowski już bardzo niedługo wybiegnie znowu na boisko w trykocie, z tym, że już nie takim z Barcelony, a właśnie takim z Chicago. Trzymamy kciuki za to, aby był zadowolony i aby wszystko poszło tak, jak ma pójść, a jeżeli wy macie ochotę pójść do klubu na przykład, ale z drugiej strony wychodzić, jak jest tak nieprzyjemnie na zewnątrz, bo wiem, że bywa w wielu miejscach bardzo nieprzyjemnie, to da się to zorganizować z apką Radia SK. Co prawda w piątek, w każdy piątek po godzinie 20 gramy SK Live Remix. To nasza kultowa audycja, w której najlepsi DJ-e świata grają swoje miksy, grają swoje sety, ale jeżeli to dla was za mało, to nawet dziś, nawet teraz, nawet jutro i kiedy tylko chcecie, możecie pobrać darmową aplikację Radia SK i tam cały czas czeka na was specjalny Radio SK Live Remix. 24 godziny na dobę cały czas możecie słuchać, no i bawić się jak w klubie, tylko że w domu albo gdzie chcecie. Radio SK. Co jeśli Carla Fernandez, to już za moment.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: I po reklamie.

0: A teraz wyobraźcie sobie, że słyszycie ten hit gdzieś na plaży, w słońcu. Jazzy, Candy Night, 7 minut przed 14. Byłoby jeszcze przyjemniej, prawda? No, jeżeli tak, to w tym wyobrażeniu możemy w takim razie zostać, bo raczej pogoda się szybko nie zmieni. Tym bardziej, że dzisiaj plażowanie to można urządzić sobie chyba wyłącznie pod warstwą kurtki, koca może, prawda? No chyba, że mamy tutaj takich odważnych, którzy trochę inaczej podchodzą do tematu. Możecie dać znać na eskowym Messengerze, a jeżeli komuś zimno, no to ogrzać można się tym, co zrobił Piotrek, Łatwogang i Maja. Oni połączyli siły, nagrali hit, który nazywa się Wszystkie Marzenia i który topi serduszka, moje też. Wczoraj miałem okazję odwiedzić Maję. Możecie to zresztą zobaczyć na naszym Instagramie Radia SK, bo jeżeli możemy pomóc i spełnić marzenie o tym, żeby zagrać hit Mai w SC, no to jasne, że tak. Więc słuchajcie Eski, bo on jeszcze dziś czy jutro na pewno się pojawi.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: No, tego.
3: A może...
4: Także tak...
5: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
11: Koszalin na czasie.
12: Luśna Wojtów, weekend i początek wakacyjnego sezonu w Kołobrzegu zapowiadają się naprawdę ciekawie. Już dzisiaj o 20:00 impreza Ave Marina, najpierw muzyczny rejs na pokładzie Jantara, a później zabawa w porcie jachtowym przy klubowych i house'owych rytmach. A pod koniec miesiąca coś dla fanów pop, kultury i gier. 26 i 27 czerwca w Regionalnym Centrum Kultury odbędzie się pierwszy Latarnikon. Będą warsztaty, spotkania, wykłady i strefa retro gier dla tych, którzy lubią wracać do klasyki.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połączeń zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zaczęło się przesłuchanie Magdaleny H., patomorfolog, która była właścicielką działki w Lutoryżu. To tam odnaleziono 32 płody, a także m.in. zniszczoną dokumentację medyczną. Magdalena H. została dziś doprowadzona do prokuratury. Wcześniej ze względu na złe samopoczucie trafiła do szpitala.
14: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa. Prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
13: Powiedział Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak nowi właściciele działki rozpoczęli w tym tygodniu prace budowlane. Po miesiącach walki realna szansa na samodzielność. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała o zakupie protez dla Dominika Hołuja, który został poszkodowany w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Dzięki zebranym środkom udało nam się kupić 3 protezy, mówi Daniel Kocur, prezes fundacji.
15: 2 protezy dłoni, jedna mechaniczna i druga bardzo zaawansowana bioniczna, która będzie współgrała w procesie rehabilitacji.
13: Zbiórka na leczenie i rehabilitację Dominika nadal trwa na stronie Fundacji Podaruj Dobro. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji. Targi odbywają się w Centrum Expo 21.
16: Robert Lewandowski, przylatując do Chicago, spotkał banery, które go witały. Ja kiedyś spotkałem reklamę pizzerii i też myślałem, że to coś specjalnie dla mnie. Ale specjalnie dla was gram, Mati Fuczyło. To jest Eska, minutę po 14. A to jest nasz sezon, a raczej Dawida. Dawid Podsiadło już teraz.

0: Wiktor, Waligura i Dry School 4, pory roku Westa, 16 minut po 14. Kojarzycie to uczucie, gdy zmieniacie jakiś sprzęt, którego najchętniej byście wcale nie wymieniali, na przykład telefon, a potem trzeba wpisywać te wszystkie hasła. A potem okazuje się, że nikt tych haseł nie pamięta, a już na pewno nie wy je pamiętacie. Znacie to uczucie? A moim zdaniem każdy je zna. I wtedy też przypomina się ta jedna rada, którą każdy już kiedyś słyszał. Zapisz sobie to hasło gdzieś, albo zapamiętaj to hasło. No i wtedy też okazuje się, że nawet jeżeli to zrobiliście, zapisaliście sobie gdzieś to hasło, to potem nie pamiętacie, gdzie to zapisaliście, gdzie jest ta karteczka. Wiem, jak jest. Wszyscy jesteśmy tą samą osobą, prawda? Dostałem wiadomość na eskowym Messengerze od Magdy, która dziś walczy właśnie z tym, z wymianą telefonu. Magda, to musisz wiedzieć, że nie jesteś w tym sama. Radio Esko. Ale musisz też wiedzieć, że jak już znajdziesz te hasła, to zapisz sobie je gdzieś.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy versus Tybori. Ostatni bastion Freak Fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: Jamali Polisman w Radiu SK, 24 minuty już przed 15, to teraz idziemy na wykopki, to znaczy na wykopaliska. To są trochę dwie różne rzeczy, wiem, ale na wykopaliskach nigdy nie byłem, a na wykopkach kiedyś tak, więc może łatwiej będzie się odnaleźć. W każdym razie, słuchajcie, w Biskupinie, może znacie to miejsce, tam jest taki gród i tak dalej, i tak dalej, i teraz trwają tam badania. Archeolodzy otworzyli tak zwany wykop badawczy i znaleźli tam ślady. Prawdopodobnie bardzo starych konstrukcji obronnych, tak napisali, takich z VII czy VIII wieku. W każdym razie są bardzo, bardzo, bardzo stare. I to nie jest koniec, bo będą też dalsze badania, zobaczymy co odkryją. Ale jedno mnie zastanawia. Oni znajdują takie rzeczy sprzed tylu, tylu, tylu setek lat, a ja chciałbym znaleźć ładowarkę, którą tydzień temu gdzieś zostawiłem. Radio SK. I prawdopodobnie też potrzebuję archeologów.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy wiedzą, jak pokonać granice.
6: Każdy kryzys zaczyna się w głowie. I tam też można go pokonać. Nauczyłem się, że największa siła rodzi się, gdy nie odpuszczasz.
5: Marek Rupiński. Ultrakolarz, mistrz Pucharu Świata i Pucharu Europy, który udowadnia, że wytrwałość potrafi zaprowadzić dalej.
6: Najważniejsze to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz.
5: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
8: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Wajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
7: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
8: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
11: Sprawdź u dilera Cichy Zasada. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 45A.
12: Volkswagen.
13: I po reklamie.
14: SK.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: This is the life, Amy McDonald. Weste 16 minut po 15, a macie swoich faworytów na tegorocznym mundialu? Bo zastanawiam się, czy gdy biało-czerwonych nie ma na miejscu, to wy wybraliście sobie opcję numer 2. I drużynę, która w sercu zastąpi wam chociaż troszeczkę naszą ekipę, żeby było potem komu śpiewać. Nic się nie stało i tak dalej. Trzeba będzie tylko zmienić hasło Polacy w tym nic się nie stało. Kolejne mecze Mistrzostw Świata dziś wieczorem, dziś w nocy także. A to wszystko dzieje się m.in. w Stanach Zjednoczonych, w których jest też teraz podobno Robert Lewandowski. I podobno rozmawia o bardzo poważnej ofercie gry w piłkę. Chicago, podobno nawet za 20 milionów euro rocznie. Ale teraz ofertę dla was mam ja. No akurat takich milionów to nie mam przy sobie. Zostawiłem w sejfie, sorki. Ale mam zestaw eskowych gadżetów. Potrzebuję tylko odpowiedzi na pytanie, jakie zdanie jest obowiązkowe w sobotę. Na przykład, ja nie wstaję przed 12. Czekam na głosówki na Messengerze. Wysyłajcie do Radia SK, jakie zdanie jest obowiązkowe w sobotę. Radio SK. No i mam nadzieję, że już padło dziś.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie. And we go.

0: Kuba Mizaja i Kioto w Radiu SK, 26 minut już do godziny 16. Dzisiaj sprawdzam, jakie jest obowiązkowe zdanie na sobotę. Dostałem naprawdę sporo propozycji. Asia nagrała jedną z nich na SK-owym Messengerze.
1: Pytacie o obowiązkowe zdanie w każdą sobotę. Nie moje, lecz mojego chłopaka. Jego ulubionym zdaniem w sobotę jest to, że ja muszę jechać umyć samochód.
0: Bo Asiu, z myciem samochodu to chodzi nie tylko o mycie samochodu. To tak naprawdę jest coś większego. Nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, możecie dać znać, ale to jest też coś w rodzaju takiego momentu na to, aby przemyśleć swoje życie, aby troszkę się uspokoić, aby pobyć ze swoim ulubionym czymś, czyli z samochodem. No, generalnie ma to całkiem sporo dodatkowych funkcji. Dajcie znać, czy u was też to jest. Czy tylko ja tak mam, że raz w tygodniu myję samochód, aby pomyśleć?
2: Reklama. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: No, tego. A może...
6: Także tak.
7: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
12: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
11: Zaraz wszystko wyjaśnię.
13: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
14: I po reklamie.

0: to już prawie jak na imprezie, prawda? Mamy imprezę w domu. Albo wesce. Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls. I 6 minut do 16. Ja dzisiaj szukam obowiązkowych zdań, które muszą pojawić się w każdą sobotę. Obowiązkowo. I dostałem już naprawdę sporo propozycji, ale jedna od Patryka bardzo mnie zaskoczyła.
1: Takim obowiązkowym zdaniem jeszcze na sobotę jest przynieś pranie z pokoju. Mhm. Albo idź wyrzuć śmieci, posprzątaj królikom.
0: Słuchaj, Patryk, o króliku to ja jeszcze nie słyszałem w żadną sobotę. Ale proszę pogłaskać twoje króliki o deski.

0: Autopromocja.
1: Niech tu żyje, nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
11: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
17: Koszalin na czasie.
18: Ucna Wojtów, zaczynamy. Najpierw taniec na wodzie, później zabawa w marinie. Dzisiaj w Kołobrzegu Ave Marina. Wyjątkowa impreza, która wieczorem rozpocznie się muzycznym rejsem na pokładzie Jantara, a zakończy w porcie jachtowym. Organizatorzy zapowiadają dwa pokłady i dwa muzyczne światy od mocniejszych klubowych brzmień po letnie taneczne rytmy.
19: Wypływamy o godzinie 20 statkiem Jantar. Przed nami piękna przygoda, morska przygoda. Rave on the wave. Zaprasza DJ Black.
18: Impreza potrwa do białego rana.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połączeń zdrój Młyńska 11A. www.redan.pl.
6: Muzyką się żyje.
15: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji Disneya. Jak przyznała po obejrzeniu Toy Story 5, zakochała się w tym filmie.
3: The song I knew it, I knew you came about.
15: Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie. Natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Premiera Toy Story 5 już w najbliższą środę, a kawałek Taylor Swift mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, to odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w eskowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje. gdy nikt nie patrzy. Escobar Up 20 tymczasem jest już gotowa na lato. Numerem 1 ostatniego notowania zostało California Love, czyli bardzo wakacyjny hit od White'a 2115. Na podium pojawili się jeszcze Chivas z kawałkiem To nieodpowiedzialne na drugim miejscu, a także Gipsy Kukon z numerem Ty masz na miejscu trzecim. W Rap 20 pojawiło się też kilka nowości, m.in. od Fukaja i Liwki, Mikisa i Aliena czy Okiego, który nagrał kawałek z O co chodzi Yankee Gimi Ewą Farną. Cała lista czeka na sk.pl, tam głosujecie na wasze ulubione rapowe hity i słuchajcie Rap 20 w każdy poniedziałek o 23. Zapraszam, Mati Fuczyło. Ale zapraszam też do słuchania Eski teraz, bo po co czekać do poniedziałku, skoro można robić to już dzisiaj, w sobotę. Minuty po 16:00 zaczynamy z hitami na czasie. Mam ich dla was sporo. Będzie Sanach, będzie Justin Bieber, będzie Bruno Mars i jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć! Przedstawiłem się dwa razy, a co?

0: Hi-Fi, Superstar, Wet Fingers w Radiu SK 18 minut po 16. A dziś o 21.00 kolejne mecze tegorocznego mundialu. Ale Mistrzostwa Świata w tym roku daleko i bez Polaków, więc my urządziliśmy coś dla Was. U nas z dobrą zabawą i z atmosferą. Przed nami SK Karniaki Cup. Chcielibyście pograć może w piłkę ze Sławkiem Peszko? To potem zasiąść z nim w loży VIP Stadionu Narodowego. On zadba o atmosferę, wy musicie dorównać mu w karniakach. Szukamy naszej eskowej jedenastki, no i będziemy Was powoływali. Do zgarnięcia jest finał na PGE Narodowym, 1000 zł kieszonkowego i nocleg w Warszawie, a w finale nawet tych 1010. Co trzeba zrobić? Zgłoszenia znajdziecie już teraz na sk.pl za darmo, a potem słuchajcie eski, bo trzeba będzie odszyfrować albo raczej strzelić, co chciał powiedzieć Sławek Peszko.
1: SK Karniaki Cup. Strzelaj i wygrywaj w Radiu SK.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert,
3: dalej masz. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: i właśnie tak zaczarowała. To Dua Lipa i Houdini. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A w ostatnich dniach nowości jest naprawdę sporo. Jedną z nich jest hit od duetu Łatwo Gang Majko. O, ten dokładnie.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel.
0: Wczoraj byłem u Mai, spełniliśmy też jej marzenie o zagraniu Wesce, potańczyliśmy przy okazji, na Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a spełnić marzenie Mai, no to był zaszczyt, naprawdę. Słuchajcie Eski, bo ten hit od Mai i Łatwoganga jeszcze dzisiaj na pewno Wesce usłyszycie. Maja, my tymczasem ciebie najmocniej przytulamy, ale w tym momencie w ramach nowości coś dla nas przygotował też Sonny Fodera. Jego hit nazywa się Feel Again, no to co, może poczujemy go razem, bo wszystkie hity zaczynają się Wesce.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. A pamiętacie, jak wyobrażaliście sobie przyszłość, gdy byliście jeszcze młodsi niż jesteście teraz? Czy w waszych wyobrażeniach samochody latały, albo chociaż my lataliśmy w specjalnych plecakach? No to teraz będzie trochę mniej spektakularnie, ale słuchajcie, przyszłość jest teraz. W Chinach udało się zrobić coś, co brzmi jak z filmu science fiction. Naukowcy zaczęli tam przesyłać prąd do lecącego drona bezprzewodowo. I ten dron mógł tak sobie latać i latać i latać i prąd był wysyłany do niego bezprzewodowo. Czyli wszystko jest na swoim miejscu. Dron dostaje prąd z powietrza, a ja dostaję rachunki z kosmosu. Radio SK. I coś mi mówi, że nie tylko ja.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy potrafią zatrzymać emocje w jednym kadrze.
2: Fotografia nauczyła mnie patrzeć inaczej. Dostrzegać piękno tam, gdzie inni widzą codzienność.
1: Aleksandra Medwej-Gruszka. Artystka i fotografka, której zdjęcie zdobyło światowe uznanie.
2: Najważniejsze jest to, żeby mieć odwagę pokazać światu własne spojrzenie.
1: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
8: I po reklamie.

Nie wiem jak wy, ale ja tańczę w miejscu. Bo to Ale Farben i Rene Miller i Body Talk w Radiu SK. 4 minuty już prawie do 17. Ja dzisiaj szukam zdań, które mówicie w każdą sobotę. Każdą. I Magda napisała przed chwilką z dopiskiem: to jest zdanie słyszane co weekend i zawsze okazuje się nieprawdą. Uwaga! W końcu weekend można odpocząć. Radio SK. A wy odpoczywacie? My pomożemy. To w końcu SK.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
8: No, tego. A może...
9: Także tak.
10: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
11: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: To będą 3 dni koncertów wielkich gwiazd. Już dzisiaj rusza Warsaw Music Festival. Na dobry początek na stadionie warszawskiej Legii mocne elektroniczne brzmienia zagrają m.in. Artbat, Steve Angelo czy Bene Benassi, a to wszystko w specjalnej oprawie wizualnej.
19: Budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne.
18: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival 17 czerwca, czyli najbliższa środa, to już legendarna grupa Black Eyed Peas. Kolejny festiwalowy dzień to 20 czerwca. Tutaj legenda muzyki klubowej.
19: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25 dziesięciolecie i na face to face z Arminem Van Purenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
18: Na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK, będziemy się tam bawić razem z wami. Dziś też szukajcie nas tam z mikrofonem. Będę. Trasa SK Music Tour za to trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Będzie sporo lokalnych zespołów, będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak razem z zespołem Bime. Wstęp jest darmowy, a SK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsierska. Czy sobota to u was też jeszcze więcej obowiązków niż między poniedziałkiem a piątkiem? A miało być odwrotnie, prawda? Wiem jak jest. No to ja trzymam za was kciuki bardzo mocno i mówię tak, jesteśmy w tym razem. Matifu czyło to ja, męskie granie to oni i nareszcie to też to. Ja się stałem.

0: I dokładnie tak brzmi SK 19 minut po 17. Another 54 Ultra I Talk to You. A chcielibyście czasem przenieść się może do dzieciństwa? Możemy wam to bez problemu załatwić, bo już w środę premiera filmu Toy Story 5. Czy wy też wychowaliście się na którejś z części tej animacji? O, przed nami już piąta edycja, ale już teraz można się pozytywnie nakręcać. Ruszyło SK Toy Story Radio, czyli takie radio, które pokazuje, co dzieje się w pokoju dziecięcym, gdy nie ma w nim ludzi.
1: SK Toy Story Radio.
2: Szukamy pilota już godzinę.
3: Nadchodzi wielka chwila.
4: Mam coś!
5: Tak. Nie no, przecież to nie jest pilot. To jest stary naleśnik.
6: Czekaj, posłuchaj mnie.
7: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: A więc słuchajcie SK Toy Story Radio w apce Radia SK za darmo. Radio SK. A i sprawdźcie, czy jesteście w stanie rozpoznać między innymi nasze głosy.
9: Reklama.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro!
11: Emocje rosną!
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: Disney Plus.
16: To jest mój czas.
15: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
17: Mam propozycję.
18: To nie jest jakaś wkrętka?
15: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
19: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
20: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
21: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
22: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
23: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
26: I po reklamie.

0: noc, to Sylwia Grzeszczak i Pożyczony w Radiu SK, 24 minuty przed 18. A ja dzisiaj szukam odpowiedzi na pytanie, jakie jest zdanie, które musi koniecznie paść w każdą sobotę, no bo są takie rzeczy, w których wydaje się nam, że tylko my tak robimy, a potem ktoś o tym opowiada i okazuje się, że jednak ktoś inny ma dokładnie tak samo. Kamil się nagrał na SK-owym Messengerze.
1: A w sobotę będzie bomba, a...
0: Podoba mi się, że nastawienie jest tak pozytywne. No tak ma być, w takim razie jestem fanem. Piotrek też nagrał się na Messengerze.
2: Obowiązkowe zdanie w sobotę? Jak gdy mama pyta, posprzątałeś już pokój?
0: Aha, posprzątałeś już pokój. Już dawno tego nie słyszałem, a szkoda, bo wtedy przynajmniej miałbym dodatkową motywację. Radio SK. Tame Impala, Jenny i Dracula to już za chwilę. Weste.
3: Reklama.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19. Port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
12: Sprawdź u dilera Cichy Zasada. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 45A.
13: Volkswagen.
14: I po reklamie.

to Dawid Podsiadło i Na Błysk w Radiu SK. 7 minut już zostało do 18:00, a na eskowym Messengerze pojawiła się przed chwilką wiadomość. Hej SK, czy zagracie piosenkę Łatwogang Majko Wszystkie Marzenia? To ja odpowiadam. Wczoraj udało się odwiedzić Maję i spełnić marzenie, grając jej hit Westę, ale dziś też wam go zagramy, bo to jest murowany hit. Słuchajcie, imprezki Kinga Berga przyjmuje mikrofon i obiecała mi, że wszyscy fani Mai będą na pewno zadowoleni. A ja jestem największym.

0: Reklama.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
7: Koszalin na czasie.
8: Lucyna Wojtów. Hip-hopowe brzmienia, letnia atmosfera i koncerty na żywo. SK Music, który wraca do naszego regionu 26 czerwca o godzinie 19 na placu Szarych Szeregów w Nowogardzie. To ponad godzina drogi od Koszalina. Wystąpią Eryk Moczko i Grupson, którzy zadbają o solidną dawkę muzycznej energii. Na miejscu nie zabraknie dodatkowych atrakcji. Będzie strefa chilloutu, możliwość zobaczenia śmigłowca Radia SK oraz eskowe gadżety dla uczestników.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połączeń zdrój Młyńska 11A. www.redan.pl.
9: Muzyką się żyje.
10: Cztery znane influencerki w jedynym numerze. Do studia Radia SK z nowym hitem wpadła Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę jak męskie granie dla młodych ludzi.
11: Porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
12: Co tam się będzie działo?
11: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
10: Festiwal Playground ruszy w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie, a potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. Na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. Już dzisiaj drugi przystanek trasy koncertowej Dawida Podsiadły. Obrotowy tour zatrzyma się na Enea Stadionie w Poznaniu. W ramach trasy Dawid gra koncerty na scenie w formie 360 stopni, która stoi na środku stadionu. Podczas koncertu w zeszły weekend Podsiadło ogłosił nowy muzyczny projekt. Zapowiedział wspólny album z Sobelem, który zapowiada ich wspólne koncerty na przyszłorocznym festiwalu Zorza. Podobnie jak rok temu, impreza Dawida Podsiadły w lato odwiedzi największe polskie miasta. Od czerwca do sierpnia Zorza zagości w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i Katowicach. To nie teledysk, a cały krótkometrażowy film. Madonna udostępniła kilkunastominutowe wideo, które zapowiada jej nadchodzący album. Możemy usłyszeć w nim fragmenty kilku piosenek i zobaczyć m.in. Sabrina Carpenter czy Kate Moss. Madonna szykuje się do premiery płyty, która będzie poniekąd kontynuacją jej kultowego albumu Confessions on a Dance Floor sprzed ponad dwóch dekad. Krążek ukaże się już 3 lipca.
13: Imprezka.
10: Jak już udało Wam się wszystko ogarnąć, posprzątać, wrócić z pracy, to jest ten moment, żeby sobie odpocząć. Albo poimprezować, a z Radiem SK to jest możliwe. To są hity na czasie, ja nazywam się Kinga Baryga i zapraszam Was na wspólny wieczór.

Gips i Stan, tak wam gramy 9,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK i to są oczywiście hity na czasie. A dzisiaj święto dobrych rad. 13 dzień czerwca to święto dobrych rad, dlatego ja przychodzę do was z pytaniem. Gdybyście mieli dać jakąś jedną radę, jedną dobrą radę, którą mogliby usłyszeć tutaj wszyscy słuchacze, to co by to było? Dajcie znać, czekam na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest już dla was otwarty, a ja oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. To co? Wy nagrywacie głosówki, a ja gram dalej. Już teraz Mozzyman i Underneath the Blue.

0: Enrique Iglesias, Sean Paul i Bailando. Można już poczuć klimat wakacji, przyznajcie sami, ale do wakacji jeszcze trochę czasu nam zostało, a dzisiaj 13 dzień czerwca, święto dobrych rad, obchodzimy. I ja pytałam was, gdybyście mieli dać jakąś jedną dobrą radę, którą mają usłyszeć wszyscy słuchacze, to co by to było? No i Adrian się odezwał. Halo Adrianie, jaką ty masz radę dla naszych słuchaczy?
1: Ja dla wszystkich słuchaczy mam tylko jedną radę. Nieważne, dobrze, źle, włączcie eskę i wicilujcie. Pozdro.
0: Tak jest i to jest plan idealny. Do 22 gramy tutaj, bo jak imprezka, to tylko z Radiem Eska.

0: James Hype, tak wam gramy 27 minut po godzinie 18. To jest imprezka w Radiu SK. Dzisiaj święto dobrych rad, więc Bartosz, słuchacz Bartosz, przychodzi z radą dla wszystkich słuchaczy. Bartku, jesteś? Halo, halo?
1: Dobra rada, zawsze gdy idziesz do publicznej toalety, sprawdź najpierw, czy jest papier toaletowy.
0: Ewentualnie zabierz ze sobą osobę towarzyszącą, która ci go przyniesie. Wszystko oczywiście z przymrużeniem oka, my gramy dalej. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Dawid Podsiadło i Sezon.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Kanal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy nie poddają się mimo przeciwności.
15: Każde trudne doświadczenie nauczyło mnie jednego. Warto walczyć o siebie i swoje marzenia.
14: Patrycja Babirecka z Pękanina. Strażaczka ochotniczka, sportsmenka i mentorka młodzieży. Swoją postawą pokazuje, że wytrwałość prowadzi do celu.
15: Nie liczy się, skąd pochodzisz. Liczy się to, dokąd zmierzasz.
14: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
16: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ale sztosy!
19: Ale co?
18: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
20: I po reklamie.

To jest ten głos, który wy bardzo lubicie. Bledka i Tańcz. Tak wam gramy w Radiu SK 40, no w sumie to nie, 19 minut przed godziną 19. Tak się składa, że dzisiaj obchodzimy święto dobrych rad. I ja cały czas was pytam o porady i pojawiła się też porada od Zuzi, która napisała do nas tak: nigdy nie mów nigdy. No i to jest prawda, nigdy nie mówcie nigdy, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Może się okazać, że na tę imprezę sobotnią to ja dzisiaj nie pójdę, ale jednak później tak się wszystko zmienia, tak się modyfikują plany, że jednak na tej imprezie wylądujecie. Jak na razie, jeśli szykujecie się, właśnie macie swoje bifory, to towarzyszy wam Radio SK i imprezka w Radio SK. Teraz gramy dalej. Już teraz Sony Fodera, a później Maneskin.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 19, to jest imprezka w Radiu SK, a swoją drogą dzisiaj święto dobrych rad i ja pytałam was, jakie macie rady. No i Kuba tutaj do nas przychodzi z pewną propozycją. Halo, halo, Kuba, jesteś?
1: Słuchając waszego radia, chciałbym przekazać wszystkim, żeby się nie poddawali, ponieważ jest w nas tyle szans, ile odwagi. Prosty cytat, jak i moje motto życiowe. Więc tyle szans, ile odwagi. Po prostu.
0: W nas dużo jest odwagi i po godzinie 19 wracamy do was z kolejnymi najlepszymi hitami na czasie. Do tego będą też najnowsze informacje ze świata muzyki. Warto zostać z nami, bo będzie też m.in. Igo i Bruce.

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Kto zwalcza ból?
3: Woldary!
2: Kto?
3: Woldary!
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: No

0: Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
0: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: To nie będzie zwykła impreza. To międzynarodowy festiwal. Na stadionie Legii Warszawa wystartował Warsaw Music Festival. Dzisiaj pierwszy dzień, który zdominuje projekt Upper Ground. Na czym on polega? No to już posłuchajcie.
7: Trzeba tutaj zdecydowanie, jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia. Mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
6: Mówi Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. A jak się przygotować do wyjścia na tę imprezę? No, to też posłuchajcie.
7: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
6: Drugi dzień Warsaw Music Festivalu to środa. Wtedy na scenie legendarny zespół Black Eyed Peas, a w sobotę zagra ikona muzyki klubowej Armin van Buuren. Armina van Buurena mamy też co tydzień w Radio SK. Ten producent przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od godziny 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie. A po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show Estate of Trance. Potem na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w weskowej aplikacji na smartfony. Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w Stanach. Podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy na sk.pl.
8: Impreska.
9: Impreska.
8: Impreska.
9: Impreska.
8: Impreska.
6: A tak się składa, że w Radiu SK mamy hity na czasie, które gramy wam właśnie w imprezce. 2 minuty po godzinie 19. To co, zaczynamy? Jesteście gotowi? Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Igo i Bruce, a później m.in. David Guetta.

Sylwia Grzeszczak i Och i Ach, tak wam gramy 11 minut po godzinie 19. To jest Radio SK, to jest imprezka. Jeśli macie jakieś plany szczególne na dzisiejszy wieczór, to dajcie znać. Pochwalcie się na Messengerze Radio SK, czekam na wasze wiadomości. Chętnie sobie tutaj na te tematy z wami porozmawiam, ale w tym czasie, kiedy wy będziecie pisać wiadomości, to ja gram wam dalej. Alex Warren już teraz, a za chwilę Swedish House Mafia. To wszystko to, co lubicie najbardziej.

Lana Del Rey, Summertime Sadness. Ja mam nadzieję, że wy letniego smutku nie czujecie, bo moi drodzy, 12 dni, tyle dzieli nas od oficjalnego rozpoczęcia wakacji. I cieszą się dzieci, cieszą się nauczyciele, ale myślę, że cieszą się też rodzice, bo wiadomo, to jest sezon urlopowy. I na Messengerze Radia SK, kiedy zapytałam się, co robicie, Kasia nam napisała, że ona właśnie planuje swój urlop. I ja się tak wczytałam, poszukałam i znalazłam. Otóż okazuje się, że eksperci i badacze mówią, że oczekiwanie na urlop może poprawić samopoczucie, motywację i zdrowie. Bo jak oglądamy zdjęcia miejsca, które odwiedzimy, planujemy taki wyjazd, no to to poprawia naszą produktywność w pracy i automatycznie spada nam poziom stresu. No a wiadomo, że przed tym dniem na literkę P, jak ten stres nam tak odpowiednio spadnie, a produktywność wzrośnie, to nawet szef będzie zadowolony i kto wie, może jakąś podwyżkę dostaniemy. No trzymam za to kciuki, a teraz gram kolejne hity na czasie. Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku. Ale zostańmy przy tym lecie.

0: Jazzy, 31 minut po godzinie 19. Swoją drogą ja tutaj mówię o tych, którzy imprezują, odpoczywają, pracują, ale są tacy, którzy gotują i pichcą w kuchni, tak jak Łukasz, słuchacz Łukasz, który do nas na Messengerze Radio SK napisał: my z moją kochaną żonką robimy właśnie gołąbki. Wysłał zdjęcie, więc dowód jest. Widać też tam, moi drodzy, młodą kapustę, mięso mielone się szykuje, ale dopisał też, że co do wakacji odliczamy dni i 1 lipca jedziemy na biwak pod namiot do gąsek. Dzieci są zachwycone, oby tylko pogoda dopisała. Pozdrawiamy serdecznie Łukasz i Martunia. No to również pozdrawiamy Was. Jak tam możecie, to podeślijcie chociaż jednego gołąbka do redakcji. Przyda się. Na pewno ktoś zje. Radio SK. I oczywiście życzymy Wam, żeby pogoda dopisała. Przez całe wakacje dla wszystkich.
1: Reklama.

0: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
2: I po reklamie.
3: Esko.

Adam Lambert w Radiu SK. W imprezce w Radiu SK. 15-14 minut przed godziną 20. Swoją drogą okazuje się, że nie wszyscy imprezują, nie wszyscy pracują, nie wszyscy odpoczywają, bo bardzo dużo osób spędza czas w kuchni. Magda napisała do nas: ja, tak jak Łukasz i Marta, robię gołąbki z dwóch młodych kapust. Wczoraj pół miasta objeździłam za wielkim garem. Pozdrawiam z deszczowej Łomży. Magda, pozdrawiamy. O, już wysłała też zdjęcie, jak te gołąbki wyglądają. No, możemy Magdzie śmiało zazdrościć, ale to nie jedyna wiadomość, jeśli chodzi o gotowanie, bo wy się chyba w taki sposób najlepiej relaksujecie. Dostaliśmy też wiadomość od Ewy i Tomasza. Wysłała Ewa zdjęcie razem z Tomaszem. Pyszne drożdżóweczki z brzoskwinią robimy razem z mężem. Pozdrawiamy. Naprawdę ślinka cieknie. Czy wy musicie tak dokuczać mocno? Ja wam dokuczać całe szczęście nie będę, a będę wam te pobyty w kuchni, te wspólne gotowania umilać czas. Najlepszymi hitami na czasie. Już za chwilę Miles Smith, ale będzie też Lady Gaga. Radio SK. No i oczywiście Bonnie M i Rasputin.

To jedna z tych nut, która wchodzi idealnie. Gips, kukon, ty masz. Tak wam gramy chwilę przed godziną 20. Po 20 najnowsze informacje ze świata muzyki, a także kolejne hity na czasie. Zostańcie z nami.

0: SK. Reklama.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
5: Koszalin na czasie.
6: Lucyna Wojtów i czas na nowości prosto z wielkiego ekranu. Do kin wszedł nowy thriller science fiction Stevena Spielberga Dzień Objawienia, a także nagradzane Drugie Życie, które zdobyło uznanie w Wenecji. Dla młodszych widzów przygotowano animację To Story Piątka, a my mamy dla Was kolejne podwójne zaproszenia do kina Helios w Koszalinie. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, kto wyreżyserował film Drugie Życie i wysłać odpowiedź na nasz adres koszalin@sk.pl. Kto pierwszy, ten lepszy.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połączeń Zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
7: Muzyką się żyje.
8: Łatwogang znów pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwogangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa. Posłuchajcie.
9: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
8: Trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było dla Mai stresujące.
10: Luzik.
11: Arbuzik.
10: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
11: Poluszaki pomagały. A. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
12: Ja też się super bawiłem.
13: Ja się dobrze bawiłam.
11: Nie, z tymi nagrywkami, wideo.
10: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
11: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
10: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
11: Tak.
10: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
11: Tak, bardzo.
10: Jesteś za?
11: Tak, żeby wszyscy słuchali.
8: Jak wyglądała wizyta u Mai, to możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Usłyszeliście tylko fragment, ale słuchajcie uważnie Eski, bo w tej godzinie, dosłownie za chwilę, po raz kolejny zagramy numer Łatwoganga i Majko. Wszystkie marzenia. A Dawid Podsiadło, numerem jeden wśród słuchaczy Radia SK. Jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać na jesieni. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Dziś zagra na Enea Stadionie w Poznaniu, za tydzień w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społeczności. To Just The Way You Are, czyli hit zespołu Milki sprzed ponad 20 lat w remiksie Davida Getty. Na miejsce trzecie listy hitów Radia SK spadł hymn męskiego grania. Głosujcie na wasze ulubione kawałki na sk.pl i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego.
14: Imprezka.
15: Imprezka.
14: Imprezka.
8: Minuty, 3,5 minuty po godzinie 20. Przygotowałam dla Was kolejne hity na czasie, które umilą Wam czas, gotowanie na przykład, bo wielu z Was gotuje w kuchni, imprezowanie także, przygotowywanie się do imprez, więc zapraszam Kinga Baryga, hej! A na dobry początek Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beast.

0: Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora. To trio nas zaskakuje i pięknie nam gra 14 minut po godzinie 20. Ale teraz, moi drodzy, przyszedł czas, żeby posłuchać wyjątkowego duetu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to tego numeru nie mogliśmy pominąć. Łatwo Gang po raz kolejny pokazał, że ma wielkie serce i pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwo Gangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia i bardzo chciała, żebyśmy zagrali ją w Esce. No to my, moi drodzy, te marzenia spełniamy i gramy. Gramy wam właśnie numer Łatwo Ganga i Majko, czyli Mai Gadowskiej. Wszystkie marzenia. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi i przypomnę, że cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. No to co? Gramy Wszystkie Marzenia.

0: To jeden z tych numerów, który nigdy się nie znudzi. Naughty Boy i Sam Smith. La la la. Wiecie, że sprawdziłam i jestem w szoku, ale ten numer ma 13 lat, a za każdym razem, na każdej imprezie wchodzi idealnie. I można przy nim tańczyć, można przy nim śpiewać. Tekst jest całkiem łatwy, szczególnie jeśli chodzi o refren. Ale, moi drodzy, jak się okazuje, sobota u was to nie tylko impreza, ale to także dobre jedzenie. Piotr, nasz słuchacz, się odezwał. Halo Piotrze, co ty porabiasz?
1: A ja zaraz będę robił pierożki. Oczywiście ruskie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Piotr nie jest jedyną osobą, bo odezwał się także Kamil. Witam serdecznie. Razem z partnerką robimy knedle z truskawkami w deszczowe popołudnie. Pozdrawiamy Kamil i Magda. Oczywiście, dopisał jeszcze Kamil, słuchamy przy tym Radia SK. To bardzo dobrze się składa, bo ja przygotowałam takie hity na czasie, które umilą wam to gotowanie. Choć ja wiem, że samo w sobie gotowanie jest przyjemne, a testowanie tych posiłków jeszcze lepsze.

28 minut dzieli nas od godziny 21, ale także 28 minut dzieli nas od kolejnego mundialowego meczu. Katar zmierzy się ze Szwajcarią. Ja wiem, nasza reprezentacja udziału w mundialu nie bierze. Wielu tutaj wiernych fanów, kibiców się poobrażało, ale spokojnie, bo Radio SK przychodzi do Was z pewną propozycją. Mianowicie z nami możecie się pobawić. SK Karniaki Cup to taka akcja, która rusza u nas już jutro, ale Wy już dzisiaj możecie się, znaczy już w poniedziałek, pierwsze rozstrzygnięcie naszej

0: zabawy, ale wy już dzisiaj możecie się do tej naszej zabawy zgłaszać. Wystarczy, że wejdziecie na sk.pl, tam znajdziecie taką zakładkę SK Karniaki Cup. Chodzi o to, że tutaj razem z ambasadorem tej całej akcji SK Karniaki Cup, Sławomirem Peszko, będziecie musieli się trochę pobawić, a bardziej pozgadywać. Jest jedno pewne wygwizdane słowo. Ja wam zaraz tutaj puszczę ten fragment i wy to słowo musicie odgadnąć. Jeśli uda wam się to zrobić, no to zgarniacie całkiem niezłe nagrody. Najpierw oczywiście musicie wypełnić formularz na sk.pl, ale posłuchajcie już teraz, jakie z tej zagadki może przyjdzie wam do głowy, jakie słowo jest tutaj wygwizdane. Uwaga, uwaga, czy jesteście gotowi, żeby tego posłuchać? Myślę, że tak.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jeszcze raz.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jakie słowo jest wygwizdane? No to już musicie wiedzieć wy. Zaglądajcie na sk.pl, tam wypełniajcie formularz i bawcie się razem z nami. SK Karniaki Cup. A o 21:00 przypominam, mecz Katar kontra Szwajcaria. Radio SK. I oczywiście hity na czasie, które wracają już za chwilę. Będzie m.in. Dawid Podsiadło i Tazosy.
2: Reklama. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają Zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
2: I po reklamie.

Kungs i Galaxy, tak wam gramy w Radiu SK 12, 11 już minut przed godziną 21, ale lecimy dalej, tak żebyście mogli się porządnie przed waszymi imprezami rozgrzać już teraz. Jason Derulo, a później będzie także Benson Boone.

Marisa i od Kochaj, tak wam gramy w Radio SK 3 minuty przed godziną 21. Po 21 kolejne hity na czasie, ale także najnowsze informacje ze świata muzyki.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Wajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
4: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
7: Koszalin na czasie.
8: Luzna Wojtów. W kinie Kryterium w Koszalinie kilka ciekawych propozycji filmowych. W najbliższych dniach w repertuarze znajdziemy komedię romantyczną pod tytułem Miłość w czasach apokalipsy w ramach projektu Szminka Mówi. Na ekranie także Drugie życie. Z kolei we wtorkowym DKF-ie o godzinie 18 pojawi się Milcząca przyjaciółka. Propozycja dla bardziej wymagających widzów. A dla naszych słuchaczy mamy dodatkową niespodziankę. Zaproszenia do kina Kryterium czekają pod adresem koszalin@sk.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połączeń zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
9: Muzyką się żyje.
10: Minuta po godzinie 21 wystartował Warsaw Music Festival. To trzydniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Dzisiaj coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Stadion Legii Warszawa przejmuje m.in. Artbat, Benny Banassi czy Steve Angello z ekipy Swedish House Mafia. W środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu. Zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling. No i co na ten temat możemy więcej powiedzieć? Posłuchajcie sami.
11: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
10: Mówi Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
11: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
10: Na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Ja już widziałam na instagramowym profilu, że zajrzał tam Mati Fuczyło. Zobaczcie koniecznie naszą relację Instagram Radia SK, bo my będziemy bawić się tam razem z wami. A teraz bawimy się na Dniach Czeladzi. Trwa kolejny przystanek naszej letniej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś i jutro sporo koncertów polskich wykonawców. Na scenie pojawi się m.in. Beata Kazidrak z zespołem Bajm. Wstęp darmowy, a imprezę prowadzi Kasia Węsierska. Za tydzień SK Music Tour będzie w Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dydła, a w Buczku scenę przejmie Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp jest darmowy. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego. Artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Jeremi Sikorski wczoraj wziął ślub, jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy mamy dla was na sk.pl.
0: Imprezka. Imprezka.
10: Jeremi i Ada świętowali wczoraj swoje wesele. Dzisiaj możliwe, że poprawiny, a u nas imprezka w Radiu SK. Niezmiennie 4 minuty po godzinie 21. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę bardzo przez was lubiany Teddy Swims.

0: Margaret, tak wam gramy w Radiu SK. 13 minut po godzinie 21, a teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w SC, to wracamy do Crystal. Crystal i The One, Ten. No właśnie. Czy ten numer wam się spodoba? To się okaże, bo już za chwilę, już za moment gramy wam go w Radiu SK. A Crystal, jakby ktoś nie kojarzył, to brytyjska piosenkarka. Jest też autorką tekstów i producentką muzyczną. Ma już wiele znanych hitów na swoim koncie, ale przyszedł czas na nowość. Nowość, która mam nadzieję, że wam się spodoba, bo ja nie mogę przestać jej słuchać. No to co? Gramy Crystal i The One już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé. Hello. Słuchajcie, swoją drogą chciałabym powiedzieć, że odezwał się do nas Adam. I Adam chyba chce powiedzieć: halo, halo, sąsiedzie. To jest specjalna wiadomość do sąsiada. No ewidentnie chłopy ze Śląska. Posłuchajcie.
1: Takie szybkie przesłanie do sąsiada. Sąsiad, jeszcze 45 minut mamy, co by imprezować z Radiem SK. A ty nie krzycz tam, ścisz, tato. Jeno, bierz szkło i dowej do nas. Pozdrawiamy.
0: Nic dodać, nic ująć. Ja tylko wspomnę, że hity na czasie grają dalej. I gramy tak, że będzie można nóżką potuptoć. Więc już teraz Sombera, a później Ariana Grande i Z.

A ten numer dedykujemy wszystkim Swifties. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, tak wam gramy w Radiu SK, 33,5 minuty po godzinie 21. Spokojnie, hity na czasie grają dalej, już za chwilę wracam do was, a razem ze mną miejsce trzecie ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. Tak, nareszcie będziemy to mogli usłyszeć już za chwilę.

Shawn Mendes. Tak wam gramy w Radiu SK 12 minut przed godziną 22. To jest imprezka. Swoją drogą, uwaga, uwaga, wzrost hormonu szczęścia, pobudzenie, redukcja stresu i dobra energia. To wszystko wywołuje taniec i śpiewanie, więc moi drodzy, jeśli jeszcze się zastanawiacie, czy warto zrobić głośniej Radio SK, czy warto posłuchać, czy warto potańczyć, to ja odpowiadam, warto. Już teraz Sanach i etc. na disco.

Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak wam gramy chwilę przed godziną 22. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia. Przypominam, że hity na czasie grają aż do białego rana.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji. Autopro.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?

0: poradzisz.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

0: wieczór.
1: Dzień dziesz? Z nimi? Nie no, chyba żartujesz.
0: Czerwone dywany, czerwone bandany.
2: Radio SK. I feel by the wayside, like everyone else.